Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

Cały czas wrze na Bliskim Wschodzie, znów doszło do wymiany ognia. Amerykanie grożą Iranowi kolejnymi atakami. Świadek Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zeznawał w sprawie tzw. dwóch wież. Rywalizowali w stresie i pod presją czasu medycy na zawodach w Bydgoszczy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne niespokojne godziny na Bliskim Wschodzie. W nocy doszło do następnej wymiany ognia.

0: wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Z tymi informacjami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Wyłudzała świadczenia, najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do szczecińskiego sądu wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła je w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym centrum świadczeń.
2: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia dofinansowania również w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
0: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rywalizowali w stresie i pod presją czasu przyszli medycy. Przyjechali do Bydgoszczy na ogólnopolskie zawody symulacji medycznej. Studenci w drużynach mogli sprawdzić umiejętności w specjalnym budynku, który przypomina prawdziwy szpital, a pacjentami są fantomy.
4: Sprawdzenie siebie, wiele tych sytuacji jest z życia wziętych. Istnieje możliwość, że jak już będą medykami, z prawem wykonywania zawodu, trafią na taką sytuację. To się dzieje, bo wielu naszych studentów, którzy już skończyli uczelnię, opowiada o sytuacjach, które wcześniej przećwiczyli na zawodach, a później mieli okazję działać w realnym życiu.
0: Przyznaje Zofia Tekien-Jankowska, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. To zabawa, rywalizacja i nowe doświadczenia, podkreślają Michał i Marek, studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
5: No niewątpliwie możemy sprawdzić swoje umiejętności, długie miesiące przygotowań i rozwijać się w tym zakresie.
6: A jaki był scenariusz?
7: Doszło do wypadku samochodowego, zespół ten transportował 6-letnie dziecko. Trzeba było odpowiednio drużynę podzielić, żeby te siły i środki dobrze rozdysponować.
0: W Bydgoszczy pod okiem sędziów rywalizowało ponad 70 studentów z uczelni medycznych z całej Polski.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Jaka symulacja? Nie udajemy, wstajemy. To poranek 11 czerwca, czwartek. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do dziewiątej.

0: She's Got the Lugi i zespół Roxette, a teraz będziemy składać życzenia, bo tak zwykle rozpoczynamy dzień. Felix, Teodozja, Anastazy, Radomił, Barnaba, Witomysł. To są te osoby, które dzisiaj świętują imieniny, także dwa znane nazwiska. O, z imionami rzecz jasna sobie wypisałem. Hugh Laurie, brytyjski aktor, komik, scenarzysta filmowy, muzyk nawet. Dr. House świętuje dzisiaj urodziny, a także aktorka i dramatopisarka Gabriela Muscała. Wszystkiego najlepszego. Dzień także rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo znane słowa Pana Jezusa: idźcie i głoście. My te słowa Pana Jezusa bardzo dobrze rozumiemy. Idźcie i głoście, przepowiadajcie w swoich miejscach pracy, tam, gdzie po prostu jesteście. Idźcie i głoście, że Jezus żyje, że On jest, że On nas zna i wie, co nam trzeba. Jednym z takich nakazów Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii jest to, żeby uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych. Czasami słysząc to, mamy przed sobą takie wyobrażenie, że nagle staniemy nad kimś umarłym i przywrócimy go do życia siłą Jezusa. A to wskrzeszenie umarłych to często nie jakieś spektakularne wydarzenie. To po prostu danie komuś nadziei. Nadziei komuś, kto dziś obumiera wewnętrznie, kto nie widzi sensu życia, kto nie widzi sensu swojej codzienności. Idźcie i głoście i dajcie takiej osobie nadzieję. Wskrzeszcie ją z powrotem do życia, bo jest po co żyć, bo jest z kim żyć. Wskrzesić do życia to dać drugiemu nadzieję. Otrzymałeś łaskę od Pana? Nie zatrzymuj jej na sobie. Przekaż ją innym. Stara metoda ewangelizacji.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

Inner Circle, Sweet Alalalala Long. Inner Circle to zespół z Jamajki, więc teraz przenosimy się nie tak bardzo daleko, a wręcz bardzo blisko, na Haiti. No i teraz uwaga, nie wiem dlaczego jeszcze Justyna nie zanotowała w wiadomościach, że się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają dzisiaj, niestety bez reprezentacji Polski, ale dopatrzyliśmy się jednego akcentu. Oto pojawiły się koszulki piłkarskie Haiti, meczowe, bardzo ładne, i tam jest taka grafika na dole koszulki, stoi facet z flagą pośród innych. I ta flaga, no to jest flaga Haiti na białym tle, ale na granatowym, bo jest odmiana też granatowa tej koszulki, no wygląda tak, jakby to była polska flaga, no biało-czerwona. A niestety to, ta biel to jest jednak błękit, to się wszystko tak wydaje kolorystycznie, a niektórzy dopatrywali się polskiej flagi, bo Polacy walczyli o niepodległość tego właśnie kraju Haiti. Wielu zresztą naszych rodaków tam zostało, stąd polskie nazwiska też się na Haiti zdarzają. No z sympatii możemy Haiti trzymać, ale rozwiewamy niestety wątpliwości, to nie jest polska flaga. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się dzisiaj, będziemy oglądać na szczęście bez stresu. Albano i Ronmina Power, Sempre Sempre już teraz w Radio Plus.

0: Albano i Romina Power oczywiście na antenie Radia Plus. Ciekawe, czy Justyna się poprawi i naprawi z tymi mistrzostwami świata? 6.30. Już za chwilę przekonamy się w skrócie wiadomości. Później będzie prognoza pogody. Gdzie nie, gdzie deszczowa i to mocno deszczowa.
1: Reklama.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie MAGO. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Samochód wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Do tragedii doszło wieczorem w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli 45-letni mężczyzna i nastolatek. Wiadomo, że za kierownicą siedział 52-letni mężczyzna. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Plus o 7:00. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. W stronę mundurowych poleciały cegły i butelki. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. Skala zamieszek była jednak znacznie mniejsza niż we wtorek. Mimo to prewencyjnie zamknięto wczoraj część szkół. Wstrzymano też transport publiczny. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara straciła lewe oko. Prawe jest uszkodzone. Ma też poważne obrażenia szyi i głowy. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po tym ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Niezwykła uroczystość w Sagrada Familia. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i poświęcił wieżę Jezusa, najwyższą wieżę kościelną na świecie, która ma 172,5 metra. Uroczystości zakończyło sugestywne podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Piękno architektury, światła i symboli pomaga odkrywać obecność Boga i głosić Ewangelię współczesnemu światu, mówił Ojciec Święty. Dziś rano Leon XIV zakończył wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Starostowie powiatów koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego i sławińskiego podpisali umowy z wicemarszałkiem Jakubem Kowalikiem.
3: Pomorze Zachodnie jest liderem na terenie całej Polski, jeśli chodzi o właśnie taki program, który jest skierowany do dróg powiatowych. Przeznaczamy 60 milionów złotych i tutaj wielkie podziękowania dla starostów, dla wójtów, burmistrzów, że tak chętnie odpowiedzieliście na nasz program. Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych.
2: Do dofinansowania zgłoszono 33 inwestycje o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań. Od 26 czerwca na linię kolejową Białogard-Kołobrzeg wracają pociągi, przywracając bezpośrednie połączenia nad morze. To dzięki zakończeniu pierwszego etapu prac na tej trasie. Wkrótce pociągi pojadą też szybciej, tym samym skróci się czas dojazdu.
4: Zakończymy pierwszy etap prac, którego zakres obejmuje kompleksową wymianę 34 km torów.
2: Poinformował Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP. Po zakończeniu wszystkich prac w grudniu zwiększy się prędkość pociągów do 120 km na godzinę. Pogoda. W Białogardzie dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach maksymalnie 15 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, no to ja powiem już o tym mundialu, ale to za kilka minut. Wcześniej stan pogody, Anna Jurksztowicz, a później Queen, Radio Gaga. Dzień dobry.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Rozpoczynamy, proszę Państwa, Mistrzostwa Świata w Gdybaniu 2026. Co by było, gdyby nie ta Szwecja, która w ogóle nie powinna grać z nami w barażu, a jeszcze gdyby Świderski wykorzystał tę okazję na początku, a w ogóle sędzia nas nie skrzywdził. No więc co by było, gdybyśmy zagrali na tym mundialu? No ale nie gramy, także sami musimy sobie zorganizować tradycyjne mistrzostwa i to dokładnie w tych samych terminach, w których w nasze miejsce niesprawiedliwie gra Szwecja. Także już w najbliższy poniedziałek, o 4 rano mecz otwarcia. No w poniedziałek rano mecz otwarcia oczu, często przegrywamy. W sobotę wieczorem mecz o wszystko. No bo czym jest weekendowy wieczór, jak nie wszystkim najlepszym, na co czekamy cały tydzień? No ale tu też często obrywamy. Ach, to ktoś nie przyszedł, a to pogoda, a to nie bawiliśmy się tak fajnie. Więc jeszcze jest mecz o honor. Z piątku na sobotę za 2 tygodnie, w środku nocy, także aj, miejcie honor, nie siedźcie po nocach, się wyśpimy, będziemy wygrani.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Myślałem, że w naszym kąciku historycznym jeszcze będzie coś o Szwedach, ale nie. Dzisiaj wylosowali nam się Tatarzy i o nich, i o starciu z nimi opowie m.in. Artur Moczarski. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 11 czerwca 1694 roku rozegrała się bitwa pod Chodowem, nazywana polskimi Termopilami. Podczas niej kilkusetosobowy oddział polskich wojsk, w tym husarii, powstrzymał najazd tysięcy Tatarów. Tego dnia w roku 1940 podpisano polsko-brytyjską umowę lotniczą o ochotniczym zaciągu żołnierzy lotnictwa polskiego do RAF-u oraz o zorganizowaniu jednostek polskich sił powietrznych, ściśle związanych organizacyjnie i operacyjnie z królewskimi siłami powietrznymi. A teraz o współpracy świętego Barnaby i świętego Pawła, czyli słynnego duetu misyjnego. Naprawdę Barnaba miał na imię Józef, a dopiero apostołowie nadali mu przydomek Barnaba, dosłownie syn pocieszenia. To on zaopiekował się świętym Pawłem po jego powołaniu pod Damaszkiem, ale to z nim jest też związana pierwsza kontrowersja w kościele, czyli problem dość zasadniczy. Czy poganie przed chrztem muszą przejąć wszystkie żydowskie zwyczaje? Paweł i Barnaba, choć byli Żydami, uważali, że nie ma takiej potrzeby. Na szczęście rozsądek zwyciężył i święty Piotr uznał rację misjonarzy. Barnaba był jednym z tych wiernych, którzy cały swój majątek oddali apostołom, a życie oddał za wiarę na Cyprze. Dziś jest także patronem Florencji i Mediolanu. Tam w kościele pod wezwaniem świętego Barnaby powstał zakon regularnych kleryków świętego Pawła, założony przez świętego Antoniego Marię Zakaria. Dlatego ojcowie nazywani są Barnabitami.

0: Dwie minuty pozostały do godziny 7 na naszym profilu facebookowym. Pytanie o to, czy w ogóle będziecie te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oglądać. Przypominamy, że zaczynają się dzisiaj. Nawet Adam napisał do nas: mnie informacja o mundialu zaskoczyła, nawet nie kojarzyłem, że się zaczyna. No, zaczyna się bez Polaków. Oficjalny strój piłkarzy polskich na mundialu 2026 na naszym profilu facebookowym. Proszę się pośmiać, ale proszę też napisać, czy wy też sobie, bo to są stroje wakacyjne jednak, czy też sobie robicie wakacje od piłki nożnej, czy nie, siadacie i będziecie nawet w nocy oglądać, napiszcie do nas. A teraz już czas na wiadomości, zbliża się 7.
1: Reklama. Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Koszalin.
1: Przyjechali na wycieczkę. Ojciec i syn zginęli potrąceni przez samochód na Dolnym Śląsku. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Minister Marcin Kierwiński obroniony, szef MSWiA.

0: Tu dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
1: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem ministra głosowało 202 posłów, przeciw było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
2: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
3: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
2: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
4: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
2: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nie dopełnić swoich obowiązków. To podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Siedlecka prokuratura stawia zarzuty 24 osobom.
5: Nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP.
1: Mówił Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. 12 podejrzanych przyznało się i złożyło wyjaśnienia. Członkom komisji za niedopełnienie obowiązków grozi grzywna, a nawet do 2 lat więzienia. Zmiany w episkopacie. Biskup Krzysztof Wędkowski przewodniczącym Rady Prawnej, a arcybiskup Andrzej Przybylski członkiem Rady Stałej. To niektóre z decyzji, jakie zapadły na 405. zebraniu plenarnym w Łomży. Co jeszcze postanowili biskupi?
6: Biskupi dokonali wyborów do gremiów episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Andrzej Przybylski został też powołany na stanowisko delegata do spraw apostolstwa chorych. Rezygnację złożył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Autorem Komisji Wychowania Katolickiego został ksiądz Mateusz Adamski, a sprawami bioetycznymi zajmie się ksiądz Łukasz Duda. Biskupi zdecydowali także o zniesieniu zespołu Laudato Si przy Radzie Episkopatu do spraw społecznych. W jej miejsce powstanie teraz zespół KEP do spraw ekologii.
1: A mówiła o tym Aneta Paszko.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: To już dziś wielkie otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
8: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans. Przepraszam Jasia Urbana. Jestem cały czas za Jasiem Urbanem. Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali.
1: Meczem otwarcia mundialu będzie pojedynek Meksyku i RPA. Finał 19 lipca. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
9: W Szczecinku przez cały dzień przewaga chmur, możliwe są przelotne opady deszczu. Czeka nas też wyraźne ochłodzenie. Bo na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 13 stopni.
7: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Kto rano wstaje, ten już jest bliżej weekendu, bo piątek jutro, na razie czwartek, 11 czerwca. Do roboty, kochani. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Bo ja mam właśnie taką robotę zapowiadać piosenki, ale to dla was wszystko, to dla was. Abba na początek tej godziny.

0: Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 7. Teraz informacja taka. Otóż Senat przyjął nowelizację ustawy deregulującą część przepisów energetycznych. Brzmi skomplikowanie, ale nie tak bardzo skomplikowanie jak te nasze rachunki, które dostajemy do skrzynek pocztowych. Ja tam nie wiem, co się dzieje na nich, za co ja płacę i dlaczego tak, a nie siak, dlaczego taka jest taryfa, oni proponują mi inną, a w tej innej to ja też zupełnie nic nie rozumiem. Teraz ma być łatwiej, zgodnie z tą ustawą, nowe przepisy sprawią, że odbiorcy, czyli my, ci, którzy korzystają z prądu, dostaną faktury przejrzyste. Informacja tam będzie się składała z najważniejszych elementów tego rachunku. Jeszcze trzeba z innymi zrobić, z telefonami na przykład. Ja też w telefonach to nie wiem, za co płacę i dlaczego tyle. Ile to jest rata za telefon, a ile tam jakieś zniżka albo obniżka. A jak już ktoś do mnie dzwoni i coś proponuje, to ja już wiem, że on przedstawi tak, że ja i tak zapłacę więcej, ale to będzie korzystne dla mnie. Jak najbardziej. 15 minut po godzinie 7. Niech to wszystko będzie proste. Ja mogę nawet zapłacić, tylko żebym wiedział za co.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Yes.

0: Enda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: 1, 2, 3,

0: poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

To teraz by się przydała piosenka Happy End, bo happy endem zakończyła się ta historia. Otóż ratownicy na Morzu Północnym koło wyspy Farne zauważyli kajak. Gdzieś tam przez lornetkę czy z helikoptera, ale kajak. No ale w kajaku za bardzo człowieka nie było, za to był pies. Przemoczony, wystraszony, dryfował, no i okazało się, że trzeba było podjąć akcję ratunkową. Na koniec okazało się, że on miał z właścicielem wypłynąć tym kajakiem, ale się kajak odczepił. Prąd zaczął i wiatr znosić coraz bardziej tę jednostkę pływającą. Ona się oddalała, więc były marne szanse na pozytywne zakończenie tej akcji. I w końcu kajak znaleziono. Patrzą, przez lornetkę znowu pusty, ale za chwilę łebek się wychylił. No i udało się nawet wskoczyć do wody, wyciągnąć tego psiaka i przeholować, doholować do brzegu. Radości nie było końca. Taka historia, ale jaka medialna. Wszyscy o tym piszą. Nie tam pies, który jeździł koleją. Pies, który pływał kajakiem i to sam na Morzu Północnym. Baltimora teraz i Tarzan Boy na antenie Radia Plus.

0: chętnie bym obejrzała, napisała do nas Iza. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, zwłaszcza, że nie muszę się denerwować, jak grają nasi, ale ta pora, no to dla mnie czas odpoczynku, może coś się uda zobaczyć. Dzień dobry wszystkim. A propos dzień dobry, to nie jest nic straconego, są mecze, które będą o 4, o 5, a nawet o 6 rano, więc jak ktoś wstaje rano, wyspany, polecam. Ja chyba w drodze do pracy, znaczy tuż przed pracą, przy śniadaniu sobie coś tam włączę. Na razie zbliża się w 7:30 czas na wiadomości w Radio Plus.
1: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
2: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
1: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
2: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeoriki tiki, deodeoriki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
6: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. W 10 województwach obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł. 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6 zł. 43 grosze za litr. Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem już mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA.
7: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Wiadomo już, jak może wyglądać centrum przesiadkowe w Jamnie. Miasto pozyskało 37 milionów złotych dofinansowania z programu Fenix i ogłoszono wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, mówi Marek Prepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
8: Poczekalnia, hala przesiadkowa, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe. Do tego dochodzi restauracja, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, wiaty na rowery, miejsce napraw, taras, który spełnia role wszystkie widokowe, pobytowe, może pełnić funkcje również gastronomiczne.
7: Zwycięski projekt został przygotowany przez pracownię architektoniczną z Poznania. Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych. Diecezjalny Dzień Dziecka odbędzie się w sobotę w Skrzatuszu. Zaproszone są grupy oraz dzieci z rodzicami i opiekunami, które chcą przyjechać indywidualnie. Start o 10:30. To doroczne spotkanie gromadzi tysiące dzieci z diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na wspólnej modlitwie, zabawie i integracji. Motywem przewodnim będzie hasło programu duszpasterskiego na ten rok – Uczniowie misjonarze. Pogoda. W Darłowie dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach maksymalnie 13 stopni.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ależ nam pięknie podlewa te nasze zielone zakątki, oczywiście te, które nie są pod dachem. Twój zielony zakątek. Przed godziną 8:00 szczegóły naszej zabawy. Tomek Woloszczyk, dzień dobry.

0: uwaga, uwaga, truskawki nam wybierają i wykupują i pozbawiają nas tego pysznego owocu. Uwaga, Czesi przyjechali na targ w Kurowie Zdroju. Oni tam bardzo często się zaopatrują w warzywa i owoce, ale hitem stały się truskawki. Okazuje się, że u nas są wielokrotnie tańsze niż u nich, więc oni przyjeżdżają. Nawet media zaczęły pytać, ktoś tam się chwalił, że kupił 6 kg, jest szczęśliwy, zrobi z nich dżem. Mówią, że u nich truskawki kosztują 140 koron, to jest około 25 zł. U nas są po 12, 15, 18, więc przyjeżdżają i wykupują. Ale może nie tak głośno, bo jak tam w Kurowie Zdroju podniosą ceny, to i całą Polskę to ogarnie, więc może dajmy im kupić, tym Czechom, te truskawki, a tym z Kurowy Zdroju niech posłuży jakiś transport, nie wiem, do Wałbrzycha może niech pojadą i kupią też tańsze, jak im w Kurowie wykupią. Proszę bardzo, jaka bitwa, sezon jest krótki. Cieszmy się truskawkami, niedługo będziemy już tylko wspominać. Za 16 minut będzie godzina 8.
1: Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Jantarseniorhome.pl.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Reklama.

0: Twój zielony zakątek.
1: Ja wiem, że może ta muzyczka nie współgra z waszym nastrojem o poranku, gdy zdenerwowani spieszymy się, żeby rano się wyrobić, zdążyć na autobus, wyszykować dzieci, zjeść śniadanie i inne tam rzeczy jeszcze sobie przygotować, ale już myślimy o tym, jak ten zielony zakątek będzie nam służył po południu, może w weekend dopiero, ale zasiądziemy sobie. Zresztą bardzo dużo zdjęć przysyłacie, nie tylko samych roślin, ale też miejsc do siedzenia, gdzie wypoczywacie, hamaków, stolików ze znajomymi, gdzie spędzacie czas. Czekamy na wasze zielone zakątki, ogródki, działki, balkony, a nawet wnętrza w biurach się zdarzają i w pokojach domowych. Pokażcie, jak się na zielono urządziliście i wyślijcie do nas zdjęcie. Nawet z telefonu komórkowego, nie trzeba tam żadnych cudów robić. AI niedozwolone, przypominamy, na naszym profilu facebookowym. Nie, przepraszam, nie na facebookowym. Na stronie internetowej radioplus.pl. Tam jest formularz i tam wysyłajcie swoje zgłoszenia. Do zabawy już po godzinie 8 do kogoś zadzwonię. A na profilu facebookowym o piłce nożnej, bo murawa też jest zielona i mistrzostwa się dzisiaj zaczynają.
0: Twój zielony

0: No tak, pierwszy raz to się najbardziej zapamiętuje te słowa kocham cię, ale warto powtarzać każdego dnia, nawet po raz 100-tysięczny. Za 2 minuty będzie godzina 8, taka myśl mnie naszła o poranku, teraz słysząc piosenkę Bajmę. Za chwilę wiadomości w Radio Plus, a później po 8 kolejne piosenki o miłości, ale nie tylko.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Łódzkiem. Dostał zaproszenie z Białego Domu. Prezydent Karol Nawrocki leci na urodziny Donalda Trumpa. Jego specjalność to ekstremalne maratony. Piotr Suchenia z Gdyni ma ich na koncie kilkadziesiąt. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To po tym, jak na Krajowej 70 w Arkadii busy zderzył się z samochodem ciężarowym. Na miejscu trwa akcja służb. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Kierunek Stany Zjednoczone. W niedzielę leci tam prezydent. Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Informację potwierdziła już jego kancelaria. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
2: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie.

0: mieszkańcy zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń i potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
1: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której Warniant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę politycznie.
2: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
0: Na te słowa odpowiada już Generalna Dyrekcja. Trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału.
3: My w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
0: Ostatnie spotkanie konsultacyjne ma się odbyć we wrześniu. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
4: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
0: Mówił Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Przebiegł dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. Przemierzył nawet Arktykę. O swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w najnowszej książce.
6: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina 3, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta nawet amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić.
0: Mówił Piotr Suchenia. Ostatni z jego wyczynów to bieg z Monteverestu. Linię mety minął jako pierwszy z Polaków oraz 4 z biegaczy niepochodzących z Nepalu, a na swoim koncie ma udział w 38 maratonach. Już teraz w Radiu Plus informacje o pogodzie na dziś.
7: W Szczecinku przez cały dzień przewaga chmur, możliwe są przelotne opady deszczu. Czeka nas też wyraźne ochłodzenie, bo na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 13 stopni.
5: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry o poranku. 6 minut po godzinie 8 rozkręcamy się, rozbudzamy. To czwartek, 11 dzień czerwca. A pomogą nam w tym najpierw Modern Talking, a później Whitney Houston.

0: Zielony Zakątek.
1: A z nami dzisiaj jest Kamila. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
1: Zdjęcie też zrobione o poranku?
2: Dokładnie, tak raczej później troszkę. Mhm. Nie dzisiaj, bo dzisiaj deszczowo u nas.
1: Właśnie się tak zastanawiałem, że tu ani kropli deszczu nie ma.
2: Tak, ale to było w weekend.
1: Taki można powiedzieć skalniaczek tutaj na zdjęciu.
2: Dokładnie, tak, tak.
1: A te kwiaty to same tak wyrosły spod tych kamyczków?
2: No same nie trzeba sadzić, dbać o nie, więc... Taki relaks dla mnie po pracy.
1: Dobra, ale widzę też wspaniałe schody. Rozumiem, że z domu do ogródka.
2: Dokładnie tak.
1: Tak, przypomniał mi się teledysk, kiedyś Romina Power po takich schodach schodziła z góry na festiwal, tylko trzeba było jakiś dywan tam jeszcze położyć, ale jest dużo, widzę, przestrzeni do odpoczynku, no i miejsce, gdzie się pewnie całą rodziną spotykacie.
2: Dokładnie, grill, jakieś urodziny dzieci, więc tam robimy.
1: A dzieci już są w takim wieku, że trochę dbają o to, co tu się dzieje, na przykład koszą trawę?
2: O, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie interesuje.
1: Jeszcze nie, ale pomogą za kilka lat, mamy nadzieję. Dziękuję bardzo za to zdjęcie. Dzisiaj nagradzamy właśnie to zdjęcie, które przyszło do nas ze Skawiny. Wysyłamy koszulkę. Koszulka ma taki napis, czasem przesadzam. O, to taki ogrodniczy napis.
2: Bardzo się cieszę.
1: I zdjęcie oczywiście też trafia do naszego finału, który pod koniec czerwca do wygrania 5000 zł na upiększenie swoich wspaniałych zielonych zakątków. Miłego dnia życzę i miłego weekendu, który się zbliża już.
2: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: A na waszym tutaj, na tym zdjęciu będzie to ten weekend, czy gdzieś jakieś plany?
2: Plany są gdzieś indziej, ale za tydzień na pewno.
1: Super.
2: Urodziny dziecka.
1: Do usłyszenia. 16 minut po godzinie 8 to nie jedyny finał dzisiaj twojego zielonego zakątka. Cały czas czekamy na zgłoszenia na stronie radioplus.pl. Możecie wysyłać swoje zdjęcia.
0: Zielony zakątek. Reklama.
3: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama.

No i gdyby tak tylko policja chciała i mogła, stałaby się chyba najbogatszą służbą mundurową w Polsce, bo czytam, że w jednym mieście, w Lublinie dokładnie, przeprowadzono kontrolę rozmaitych wykroczeń związanych z poruszaniem się rowerami. No i aż 168 wykroczeń namierzono i ukarano mandatami. Ale czytam tę listę mandatów na autoświat.pl i okazuje się, mimo że autoświat.pl, mimo że są nagminnie popełniane, bo jak ja widzę, co ludzie robią, na przykład przejazd rowerem po przejściu dla pieszych, 50 do 100 zł. No bo tam, gdzie są drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, to tak, to można, ale jeśli są przejścia dla pieszych, trzeba się zatrzymać i przeprowadzić. Ale poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi, 300 zł. No czasem zdarza się, że trzeba na chodnik zjechać i to jest bezpieczniejsze i wygodniejsze niż jechanie ulicą, zwłaszcza gdy po chodniku nikt nie chodzi. No ale jak można jechać wolniej niż pieszy? No to chyba się spadnie z tego roweru. Za 3 minuty w pół do 9:00 bądźcie bezpieczni, uważajcie na pieszych, no i nie popełniajcie tych wykroczeń. Są przepisy, to są, no trzeba jakoś je respektować. Wariusz Manks już teraz na antenie Radia Plus.

0: Orła zdążyliśmy, ale na cień już nie ma czasu. Za minutę w pół do dziewiątej, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Będzie też prognoza pogody. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych, to po tragicznym wypadku w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w miejscowości Mysłaków, niedaleko Łowicza, bus zderzył się z ciężarówką.
2: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku.
1: Mówił Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Nowy Jork czekają trudne godziny. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznym załamaniem pogody w całej aglomeracji. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury sięgające około 40 stopni. Także gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet ryzyko wystąpienia tornad. Dziś obowiązuje tam najwyższy stopień zagrożenia, kiedy to przez region przetoczą się najsilniejsze nawałnice. Polscy siatkarze w Lidze Narodów w turniej w Chinach rozpoczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o godzinie 14:00. Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
3: Wiadomości lokalne. Agnieszka Górska. Swietłana Cichanouska została laureatką kolejnej edycji Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. To liderka demokratycznej opozycji na Białorusi i przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, wyróżniona za działania na rzecz demokratycznych zmian na Białorusi oraz budowania relacji kraju z europejską wspólnotą.
4: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Tegoroczna nagroda nie będzie tylko wydarzeniem za zamkniętymi drzwiami. Chcemy, żeby mieszkańcy Pomorza mogli wziąć w tym udział i temu służą otwarte spotkania w sobotę 13 czerwca o 17:00 na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Będzie debata.
3: W niedzielę zaplanowano otwarty koncert na zamkowym dziedzińcu o 14:00 oraz debatę z udziałem laureatki. Wstęp jest wolny. Uroczysta gala wręczenia nagrody w poniedziałek o 12:30. Piknik zdrowotny z poradami i badaniami organizuje Słupski Szpital. W ramach akcji Ogólnopolski Tydzień Projektów KPO w ochronie zdrowia już jutro od 11 do 14 na zielonym terenie szpitala będzie można skorzystać z bezpłatnych badań ciśnienia i poziomu glukozy, badania wzroku, konsultacji dietetycznych, samobadania piersi, EKG, mammografii oraz rehabilitacji kardiologicznej. Pogoda. Chwile dziś przewaga chmur i opady deszczu, chwilami mogą być intensywne, na termometrach około 13 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry o poranku, ostatnia chwila, żeby obudzić się z nami porankowiczami, bo później to przebojezd, no to nostalgii będą już przedpołudniowe. Chociaż oczywiście każdy może spać ile chce, pod warunkiem, że do pracy nie idzie, albo on ma na późniejszą godzinę. Na tak zwaną drugą zmianę. Pamiętacie, kiedyś był film dla drugiej zmiany? To my będziemy mieć przebojezd na tą nostalgię dla drugiej zmiany. Mauro już teraz, Buona Sera, ciao, ciao, a później Hooters, Johnny B.

0: to wracamy, moi drodzy, do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się dzisiaj wieczorem spotkaniem Meksyk-RPA. Ciekawe, jak w RPA rozpoczynały się mistrzostwa, też meczem otwarcia było to samo spotkanie, no w innej kolejności, RPA-Meksyk. Wtedy było 1-1. Przeczytałem, że oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata zaśpiewanym przez Shakirę będzie piosenka Daj, Daj. No i tak to jest z tą FIFA. Daj, daj, daj. A ile trzeba dać? Okazuje się, że na przykład na półfinał bilety kosztują prawie 3000 dolarów. Daj, panie, 3000 za takie wydarzenie. 11 tysięcy dolarów dochodzą wejściówki. Pojawiły się też, to tak nieoficjalnie, gdzieś tam na wtórnym rynku, wejściówki na finał, bo za nawet 2 miliony dolarów. Na mojej gdzieś tam jakiejś grupie, która mi się wyświetliła w medium społecznościowym, ktoś chciał sprzedać 2 wolne bilety na jakiś mecz w Dallas. Już nawet nie pamiętam jaki, chyba jakiś grupowy, ale też śpiewał sobie 8 tysięcy złotych za jeden bilet. A to przecież trzeba jeszcze pojechać, polecieć, przenocować, kupić cokolwiek do jedzenia, co przy okazji mistrzostw będzie koszmarnie drogie. To ja już wybieram w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego moją kanapę i będę się rozkoszował, a gdy będzie mi się chciało spać, to pójdę spać, a nie będę się martwił, że muszę pociągiem gdzieś tam jeszcze dojechać do tańszego hotelu, bo gdzieś daleko jest. Trzymamy kciuki. Każdy sobie trzyma za swoją reprezentację, bo Polacy nie grają, znaczy taką swoją, którą lubi, że wybierze, no. Mogę się przyznać, ja na przykład Anglików lubię, zawsze im kibicuję, wiem, to niepopularne, ale niech wygrają najlepsi. O, ponad miesiąc będzie trwał ten mundial, jakiś tam mecz na pewno się obejrzy, wiadomo, że człowiek po nocach nie będzie siedział, bo poranek Radia Plus od 6.
1: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
2: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
1: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
2: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: No, tego. A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
12: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long & Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże szybciej, ogrzej się na parę chwil.
1: Mundial, mundial, mundial. Ach, to ty, dzisiaj się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczynają, chociaż Gorzym do nas napisał, dziwne, że ktoś jeszcze dogląda igrzyska dla frajerów. No jest tam pełno i polityki, i pieniędzy przede wszystkim, no ale jest sport, na który czekamy. Teresa napisała, od kiedy się przeprowadziłam, nie oglądam telewizji. Może to dziwne, ale można żyć bez telewizora, więc pewnie mistrzostw też Teresa nie obejrzy, chociaż znam, mam takiego znajomego, który zamieścił ogłoszenie, że on nie ogląda telewizji, ale ponieważ się mistrzostwa zaczynają, to on by wypożyczył na miesiąc albo odkupił telewizor. Więc są tacy, którzy z tego powodu chcą coś tam pooglądać. Niestety bez Polaków, pisze ja, co jako piłkarski świr będę oglądał ile się da. Będzie przynajmniej bez stresu prawdziwa uczta piłkarska i dzisiaj wieczorem ona się zaczyna meczem Meksyk RPA o 21. A my mówimy do usłyszenia, bo zbliża się 9 rano. Tomek Waloszczyk, do jutra. A teraz za chwilę wiadomości, później Agnieszka Morawska, czyli przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Pogodowe tąpnięcie, burzowe alerty najwyższego stopnia na Podkarpaciu, ale silne deszcze także nad innymi regionami w kraju. Nadal nie ma decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy zapadnie dziś? Za chwilę wrócimy do tego tematu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Niespokojna noc w wielu regionach, lało i wiało. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który kilkanaście godzin temu dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski.
2: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jeziorkowie Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
1: O pogodzie, niebezpiecznej pogodzie opowiadał Mateusz Gołębiewski. Kiedy decyzja prezydenta, ważą się losy orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrać odznaczenie, otrzymał już opinię kapituły, teraz ruch jest po jego stronie. Zwłokę w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie i dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
1: Zdaniem premiera to władze w Kijowie powinny wziąć odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu. A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj.
4: Nam przykro.
1: Z przykrością obserwuję.

0: Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że akurat Rada Programowa KAI na mnie zwróciła uwagę. Nigdy nie myślałem, że coś takiego będzie moim udziałem, a stało się i najwyraźniej na tyle dobrze się stało, że przyszło to powołanie, że tak powiem, o stopień wyżej albo jeszcze kilka stopni wyżej.
1: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry funkcję prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej obejmie od 1 lipca.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowo.
3: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
4: Dużo guzików jest.
5: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwsza z takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
3: Ale chyba nie jako pacjent, co?
5: Nie, no raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć jakby takie przeżycie.
6: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
3: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
6: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
3: to może nie klikajmy lepiej. Bo
6: mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
1: Z Kubą Jankiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego śmigłowca, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wszystko, czego dziś chce i Izabela Trojanowska w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 22 minuty po 9. 11 dzień czerwca w kalendarzu. I jeśli spojrzymy na kalendarz świąt nietypowych, to mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Zabawy, ale także Międzynarodowy Dzień Rysia. I tutaj pozwolę sobie sparafrazować klasyka i powiem, że wszystkie ryśki to fajne zwierzaki, a jak rysie to oczywiście Bieszczady, ryś to jest oczywiście też symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no i dziś można w te Bieszczady pojechać na przykład. Dzisiaj deszcz w Cisnej na pewno się pojawi, ale deszcz jest potrzebny. Trochę narzekamy, że pada, ale potrzebny jest chociażby do tego, żeby nasze ogródki działkowe, balkony i w ogóle zieleń przepięknie się rozwijała i o zieleń i o ogródki będę dziś także pytać. Twój zielony zakątek, szczegóły szukajcie na radioplus.pl.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Jaka matka, taki synek, szlakby to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
1: Reklama.

The Archies i Sugar Sugar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10 i słodko to raczej nie będzie na tym mundialu, choćby ze względu na to, że bardzo mocno zgrzyta pomiędzy Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi politycznie, a to przecież gospodarze tegorocznego mundialu, historycznego, 48 reprezentacji, 104 mecze w 39 dni. No i dla nas to też taki mundial historyczny, bo nas tam zabraknie. Mecz inauguracyjny pomiędzy Meksykiem a RPA dziś o jeszcze przyzwoitej porze, bo 21. No i jeśli chodzi o te emocje, to zabraknie takich prawdziwych emocji kibicowskich wśród naszych kibiców właśnie, bo Polska nie gra, tak jak już wspominałam i doskonale o tym wszyscy wiemy. No ja nawet zapomniałam, że ten mundial będzie, ale kilka dni temu tak sobie uświadomiłam, że coś jest na rzeczy, bo częstotliwość i ilość, liczba reklam telewizorów zdecydowanie znacznie się zwiększyła, a to zawsze kojarzy się z jakimś wydarzeniem sportowym, mistrzostwami świata albo mistrzostwami Europy. No ja mam swojego faworyta, chociaż nie będę zarywała nocek po to, żeby mecze oglądać. Zastanawiam się, czy wy takiego faworyta też macie, czy jest jakaś drużyna, której będziecie kibicować. Jeśli macie ochotę się tym podzielić, dajcie znać. 691 141 141. The Blue Cafe i Chris Rea teraz w Radio Plus.

0: Serena i Dupi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Włoch nikt z Was na razie nie wymienił, jeśli chodzi o to, komu kibicujemy na tegorocznym mundialu. Przypominam, to święto piłki nożnej rozpoczyna się dzisiaj niestety bez udziału Polaków, ale macie swoich faworytów i na przykład Robert z Malborka napisał, że jego faworyt to Curaçao, są w grupie z Niemcami. Jest też wiadomość od Krzyśka. Oczywiście Haiti za polską flagę na koszulkach upamiętniającą wsparcie walki o niepodległość Haiti w czasach napoleońskich. A i poziom piłkarzy podobny. No tutaj możesz się, Krzyśku, narazić niektórym fanom reprezentacji polskiej, ale ja też z podobnego względu Haiti będę kibicowała. 691-141-141. Jeśli macie ochotę napisać komu i dlaczego będziecie kibicować, czy w ogóle będziecie śledzić tegoroczny mundial, dajcie znać. A ja też przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek i na radioplus.pl czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów. Tego, co udało Wam się stworzyć własnymi rękami, wyhodować od nasionka albo od sadzonki. No i na takie zdjęcia właśnie czekamy. Radio
1: Plus. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Kołysanka dla nieznajomej, Perfekt w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o mundial chodzi, to jeszcze takie sprostowanie, bo zwracacie uwagę na to, ja tego nie zrobiłam, że jeżeli chodzi o Haiti, to flagi Polski na ich strojach reprezentacyjnych nie ma. Tam jest flaga niebiesko-czerwona, czyli to są barwy Haiti. Natomiast prawdą jest to, że wielu Polaków, którzy zostali wysłani na Haiti do walki z miejscowymi, stanęło po ich stronie w wojnie o niepodległość. I jeśli chodzi o Włochy, zupełnie zapomniałam o tym, że Włochów w tym roku także na mundialu nie ma. To było dla mnie tak irracjonalne, że zawsze przecież Włosi byli na mundialu w moich wyobrażeniach piłkarskich, a tutaj faktycznie, podobnie jak i my, w tym roku nie zaprezentują się. Krzysztof napisał zaś, że kibicuje Portugalii. 691-141-141. Jeśli macie ochotę w tej sprawie napisać, zapraszam. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: RokaEnergy.com.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Skatował w parku 24-letnią kobietę. Przed toruńskim sądem rusza proces Wenezuelczyka. Na celowniku poszukiwani listami gończymi i nakazami doprowadzenia. Za chwilę też wielka akcja służb. Krasnale we Wrocławiu, smoki w Krakowie, a w Przemyślu spiżowe niedźwiadki. Powiemy, co szykuje miasto. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rusza proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazja w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach Marta Łazarska.
2: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto też 140 cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie.
3: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Chce wrócić we wrześniu. Andrzej Poczobut planuje wyjazd na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków mówił o tym podczas wizyty w Białymstoku. Podkreślał, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku.
4: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
1: Przypomnijmy, pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu Poczobut został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski.

0: Jak mówi przewodniczący Episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda, pomoże ożywić ona polskie parafie.
1: Będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Chodzi o to, żeby właśnie podbudować parafię, ożywiać, żeby to była wspólnota przyszłości, wspólnota jutra.
0: Arcybiskup Wojda podkreśla, że w przygotowaniu jest specjalne wademekum dobrych praktyk, które trafi do każdej parafii w kraju.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrocław ma Krasnale, Kraków Smoki, a Przemyśl Spiżowe Niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapa. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki ukryte w różnych częściach miasta.
3: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją. Praktycznie mapka jest już w drukarni, więc na rozpoczęcie wakacji myślę, że już każdy mieszkaniec i turysta sobie ją będzie mógł bezpłatnie pozyskać.
0: Mówiła przewodniczka turystyczna Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Supa Trupa i Abba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 22 minuty po 10 na zegarze. Jeszcze jedna wiadomość dotycząca tegorocznego mundialu od Marcina z Włocławka. Jako kibic sukcesu nie będę oglądać tego mundialu. Poczekam, aż nasza reprezentacja się odbuduje i mam nadzieję, że pokażemy piękną piłkę na Euro 2028. Ach, do tego czasu zdążymy jeszcze balonik napompować.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
4: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
3: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
4: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
3: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga! Informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng. Jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack. Nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
7: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pińskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pieński, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
8: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
1: Reklama.

czerwone gitary i kwiaty we włosach, a kwiaty we włosach na przykład koniczyne w wiankach albo jeszcze inne, takie, które sami wyhodowaliście. No i może faktycznie szkoda zrywać się do wianków, bo pięknie wyglądają w naturze. Pytam Was dziś, zresztą prawie przez cały czerwiec, czekamy na zdjęcia od Was na te Wasze zielone zakątki. Trwa nasza akcja 5000 zł do zdobycia, to w finale na koniec czerwca, a dzisiaj do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam od Radia Plus i właśnie na te Wasze ogródki działkowe, ale także i na przykład balkony pięknie ukwiecone, zazielenione. Czekamy na zdjęciach. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie, wypisać te wszystkie potrzebne dane, żebyśmy mogli się z Wami skontaktować. No i później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego. Sandra, Everlasting Love, teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz.
8: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
0: Reklama.

0: Here Comes the Rain Again i Eurythmics w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 11:00, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowskiej. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Reklama.

0: Koszalin.
1: Niebezpieczna pogoda, dziś ostrzeżenia IMGW na zachodzie Polski. Zamieszki w Belfaście słabną, były jednak kolejne podpalenia. Kultowy serial powraca, powstaje kolejny sezon Rancha. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze nad Polską już od wczoraj, niebezpieczna pogoda. W nocy w Świętokrzyskiem ucierpiała jedna osoba, w miejscowości Ksawerów powalona przez wiatr topola spadła na jadący samochód.
2: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
1: Mówił Marcin Żarek ze Straży Pożarnej. W Pińczowie strażacy interweniowali też przy podtopieniach. Dziś deszczowo i burzowo będzie na zachodzie Polski. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do wieczora. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymano. To już druga seria zamieszek w stolicy Irlandii Północnej. W protestach antyimigranckich udział brało około 300 osób, które podpaliły ciężarówkę, rzucały koktajle mołotowa i cegły. Policja użyła armatki wodnej. Protest był mniejszy niż ten poprzedniej nocy, przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Mam nadzieję, że to, że wczoraj wieczorem byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, wynika z faktu, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Pokojowe protesty, owszem, każdy ma do nich prawo, ale angażowanie się w tego rodzaju bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Protesty miały miejsce także w innych częściach Irlandii Północnej, ale miały pokojowy charakter. Zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. Kościół przykłada wagę do spraw bezpieczeństwa. Biskupi zatwierdzili zespół roboczy, który ma na celu wypracowanie zasad na wypadek kataklizmów czy wojny we współpracy z rządem, mówi przewodniczący zespołu ksiądz prałat Jarosław Mrówczyński.
3: Przygotowywany jest taki poradnik vademecum dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek właśnie kryzysów bądź wojen. Byłby takim wskazówkami działań w miarę jednolitym dla całego kraju. Oparłoby się to na działaniu diecezjalnym.
1: Na jesień planowane jest specjalne szkolenie kierowane do delegatów diecezjalnych, którzy będą zajmować się ochroną ludności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad dekada przerwy i wielki powrót na plan kultowego serialu, ekipa Rancha ponownie pracuje. Pierwsze dni zdjęciowe zaplanowano w dworku Lucy, który mieści się we wsi Sokule pod Żyrardowem. Aktorzy i reżyser nie kryją radości z kontynuacji serialu, a na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
4: Babka zielarka wie wszystko, ale czy przewidziałaś, że naprawdę wrócimy na plan?
5: Różnie o tym myślałam.
4: Grażyna Zielińska.
5: I wreszcie dobrnęliśmy do momentu, kiedy zrobi się te 6 odcinków Rancha. To będzie hołd dla scenarzysty.
6: No i powrót po 11 latach, co jest chyba ewenementem na skalę europejską. Serial wrócił z taką samą obsadą, z tymi samymi realizatorami w te same miejsca. Wojciech Adamczyk.
4: Reżyser?
6: Serialu Rancha. I jeszcze z tekstem na podstawie tego, co napisał nasz wspaniały scenarzysta.
7: To się wróciło do tych samych klimatów, do tych samych obiektów i do tych samych ludzi.
4: Cezary Jacques.
7: I do głowy mnie na przykład nie przychodziło, że my kiedykolwiek do tego wrócimy, a jednak wróciliśmy, no więc ekscytacja.
1: 11 sezon serialu będzie

0: Zielony zakątek.
1: A na niektórych zdjęciach nie tylko zielony, ale też mam wrażenie, że i bardzo, bardzo pachnący. Na tych zdjęciach, które podsyłacie nam w trakcie naszej akcji, twój zielony zakątek właśnie, widać mnóstwo pracy włożonej w to, żeby wasz ogródek, działka, balkon wyglądały fantastycznie i właśnie na takie zdjęcia czekamy. Na radioplus.pl specjalny formularz, tam klikacie, wysyłacie zdjęcie, wypełniacie swoje dane i czekacie na telefon. Za chwilę jeszcze ode mnie, a później od Janka Pasterskiego. 5000 zł to jest nagroda główna, po to, żeby być może ten wasz zielony zakątek w przyszłym roku był jeszcze piękniejszy, albo nawet jeszcze w tym roku. A dzisiaj do zdobycia koszulka Czasem Przesadzam.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
5: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
0: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj to jest Zielony Zakątek Jacka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, twój Zielony Zakątek, naprawdę taki zakątek, bo to wygląda jakbyś właśnie w kąciku gdzieś stworzył taką przepiękną zieloną oazę.
2: No właśnie na tarasie takie coś jest.
1: Pięknie to wygląda. Jest zielono, to na pewno, ale widzę też tutaj, że i pachnie prawdopodobnie, jeśli ten jaśmin to jest taki wonny, bo też są takie bezzapachowe, więc jak to jest u ciebie?
2: Najlepsze zapachy. Właśnie wszystko w ogrodzie i truskawki, wszystko pachnie.
1: Ach, wspaniale. I powiedz mi, czy to jest taki zaplanowany, czy on tak przez przypadek się tutaj zaaranżował, czy praca jednak została w to włożona, żeby to wyglądało tak, jak wygląda?
2: To wiadomo, jest zaplanowane przez żonę. Najwięcej to żona wkładu. Ja tylko pracuję i wykonuję to, co żona planuje.
1: I robisz zdjęcia i potem zgłaszasz efekty tej
2: pracy.
1: Pięknie to wygląda. Prezent mam dla ciebie, to jest koszulka. Przesadzanie też w tym jest, w tych obowiązkach, prawda?
2: Oczywiście, to jest tyle. To jest 1/100 tego, co w ogrodzie się pracuje.
1: A co tam ostatnio przesadziłeś?
2: Ostatnio? Mm-hmm. Drzewka brzuski na ogrodzie.
1: Brzuski, pięknie.
2: Tak, brzuski i posadziłem w gliźnie, kupiłem wiśnie i śliwy.
1: Ojej, to jak one kwitły, to musiało wyglądać niesamowicie. Chyba, że dopiero teraz będą kwitnąć, za rok na przykład.
2: No, nie, już kwitły.
1: Już kwitły.
2: Ach, tak,
1: to wspaniale.
2: Większe były.
1: Do przyjemności życzę w tym ogrodzie, na tym tarasie, żeby to trwało jak najpiękniej. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję wam też. Wspaniałe radio i dzięki za prezent. Pozdrawiam
1: bardzo
2: wszystkich.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów naszej zabawy.
0: Twój Zielony.

0: Bagara w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 16 minut tylko pozostało do 12. Do południa jeszcze m.in. Tanita Tikara i Twist in My Sobriety. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin.
1: Jest wyrok za tragedię w Chodlu na Lubelszczyźnie. Zginęły wtedy 3 kobiety. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Powiemy też o pielgrzymce szafarzy do sanktuarium w Myślenicach. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. 3 lata temu w zderzeniu 2 aut zginęły 3 starsze kobiety. 26-latek, który znacznie przekroczył prędkość i uderzył w inne auto, usłyszał wyrok 3 lat więzienia. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
2: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Wielka akcja Straży Granicznej i Policji. Zatrzymano ponad 2000 osób. Większość to poszukiwani listami gończymi za najcięższe przestępstwa. 140 osób to obcokrajowcy, którzy są w Polsce nielegalnie. W Stargardzie akcja miała kryptonim Cudzoziemiec. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej sprawdzali legalność pobytu osób z zagranicy.
3: W wyniku kontroli adresów i przeprowadzonych legitymowań policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
1: Mówił Wojciech Jędrych z Policji w Stargardzie. W Stargardzie łącznie wylegitymowano 153 osoby. Zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dochodzi do kolejnych wymian ciosów pomiędzy USA a Iranem. Nad ranem ostrzelano amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Jak twierdzi irańska Gwardia Rewolucyjna, ataki to odwet za ataki amerykańskiego wojska. Dowództwo centralne USA poinformowało tymczasem o zakończeniu 2 z kolei serii ostrzałów irańskich obiektów. Atak był zapowiedziany przez Donalda Trumpa i jest reakcją na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Będziemy ich bardzo mocno atakować. Współpracuję z Iranem od 2 miesięcy i powinni podpisać umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni jądrowej. W rzeczywistości całkowicie im tego zabrania. W kwietniu USA i Iran uzgodniły zawieszenie broni. Od tego czasu obie strony prowadziły sporadyczną wymianę ognia, nie powracając do działań wojennych na pełną skalę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcę powierzyć się opiece Matki Bożej Pani Myślenickiej i podziękować za 20 lat posługi. Zbliża się 2. archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do sanktuarium w Myślenicach. To czas wspólnej modlitwy oraz spotkania wspólnoty, mówi archidiecezjalny duszpasterz służby liturgicznej w Krakowie, ksiądz Artur Czepiel.
4: Jest czas, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby pobyć ze sobą razem. Myślę, że to jest taki ważny aspekt tej pielgrzymki. To jest taka okazja raz na 2 lata, by się wszyscy razem zgromadzili.
1: Centralnym punktem będzie msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Pielgrzymka w tę sobotę 13 czerwca.
5: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Wotum zaufania dla prezydent Piły Beaty Dudzińskiej. Większość radnych pozytywnie oceniła zrealizowanie budżetu miasta i udzieliła prezydent absolutorium. Opozycja głównie wstrzymała się od głosu. Rusza zapowiadana modernizacja trasy Sianorzęty-Dygowo. Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy łączącej Sianorzęty z Pobłociem Wielkim przez Dygowo, a dokładnie odcinek Kukinia-Dobrzyca. To droga, którą nie tylko poruszają się mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też turyści jadący z nadmorza w kierunku drogi S6, mówi starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski.
6: Za kwotę blisko 7 milionów złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 3 400 tysięcy złotych, wyremontowanie do szerokości 6 metrów z poboczami, ciągiem pieszo-rowerowym.

0: pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy bez opadów, z temperaturą około 8 stopni.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Marek Sierocki, dzień dobry.
3: Jan Pasterski, dzień dobry, witamy serdecznie, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Jeden z największych rockowych hitów dekady lat 80. Przeżyj to sam. I oczywiście zespół Lombard na antenie Radia Plus. Radio Plus.
4: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już za chwilę Kylie Minogue, piosenka I Should Be So Lucky. To utwór, który uczynił ją sławną niemalże na całym świecie, ale karierę rozpoczęła w swojej ojczyźnie, w Australii, jako nastolatka, występując w serialu Neighbours, czyli Sąsiedzi, wspólnie z Jasonem Donovanem i z Natalie Imbruglią. Nawet nagrała single z piosenką The Locomotion. No i panowie z Tokate Ken Waterman usłyszeli tę pierwszą wersję Locomotion w wykonaniu Kylie Minogue, zainteresowali się młodziutką artystką, ściągnęli ją do Europy, napisali dla niej utwór I Should Be So Lucky i tak rozpoczęła się kariera. Ponownie nagrała The Locomotion i już właśnie ta wersja ostateczna stała się również wielkim hitem. I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
4: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
3: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
4: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
3: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Sir Usain Lionel Richie z filmu Białe Noce. Świetny film, no i świetna muzyka, zresztą wyróżniona prestiżowymi nagrodami.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Niestety 11 czerwca 2025 roku, czyli dokładnie rok temu, zmarł Brian Wilson, lider, wokalista, klawiszowiec i basista zespołu The Beach Boys.
0: Wybitny muzyk, który zrewolucjonizował sposób nagrywania utworów, szczególnie w warstwie wokalnej, wielokrotnie nakładał ślady po to, żeby uzyskać takie brzmienie, jakie miały największe hity zespołu The Beach Boys, m.in. piosenka, którą zagramy, Good Vibrations. Swego czasu był to najdroższy utwór zrealizowany, po prostu koszt nagrania tej piosenki był niesamowity, wielokrotnie powielano głosy, wykorzystywano wieloślady. Potem to wszystko miksowano, no ale efekt jest niesamowity. Wspólnie z bratem i z kuzynami założył zespół The Beach Boys, jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów wszechczasów. Good Vibrations, niezapomniany Brian Williams i jego grupa Beach Boys.

0: to Chrisa The Road to Hell, najsłynniejsza i najlepsza płyta Chrisa Ree, najlepiej się sprzedała, no i ten utwór przeszedł do historii muzyki rockowej. Z przyjemnością go prezentujemy, z przyjemnością go powtarzamy. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że Chrisa już nie ma z nami i że nie usłyszymy jego nowych piosenek.
1: No to przykre, ale zostały takie właśnie przyboje jak ten. No proszę pana, ale że nas na mundial nie wzięli, to ja nie wiem tego w ogóle.
0: No, piłkarze mają dłuższe wakacje. Po prostu. No i tak będziemy oglądali. Dziś o godzinie 21 naszego czasu mecz otwarcia. Meksyk zagra z RPA, wcześniej ceremonia otwarcia i tam między innymi Shakira, to specjalistka od takich hitów mundialowych. Pierwszym to był utwór Hips Don't Lie, potem Waka Waka, There, no i teraz ten najnowszy numer.
1: No, będzie i Shakira, i potem też pojawi się Katy Perry, pojawi się też Michael Bublé, także reprezentacja nie tylko gości grających w piłkę będzie mocna, ale też taka artystyczna na scenie.
0: Te ceremonie otwarcia igrzysk mają, mundiali mają i igrzysk też zresztą, mają swoją długą historię. Przypomnę, w roku 74, kiedy Polacy zrobili furorę na boiskach niemieckich, furorę podczas gali otwarcia zrobiła Maryla Rodowicz, śpiewając piosenkę Football, Football.
1: No tak, no to świetny numer do tej pory jakoś tak.
0: No w takiej klasyfikacji tygodnika Billboard takich piłkarskich hitów wszechczasów bardzo wysoko. No a teraz piosenka, która swego czasu była wykorzystywana jako pierwszy taniec na weselach. Chyba młoda para słuchała tego utworu bez zrozumienia, bo to chodzi o nieszczęśliwą miłość panny młodej do pana z telewizji, a nie do pana młodego, z którym bierze ślub. Marek Dudkiewicz napisał słowa, Janusz Kruk skomponował melodię, a oczywiście wykonywał to zespół 2+1 i już teraz ten utwór przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: No, tego.
10: A może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: Albano i Robina Power, Ci Sarà, takie to włoskie klimaty się pojawiły. Włoskie klimaty przyjadą osobiście do Polski w postaci Albano właśnie i to już właściwie za miesiąc.
1: Dokładnie tak. On i grupa Ricky Poveri pojawią się na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Albano karierę zaczął dzięki fundacji Clan Celentano. Adriano Celentano, wielka już wówczas gwiazda, na przełomie lat 60. i 70. postanowił założyć fundację, która by pomagała młodym artystom pochodzącym z Sycylii, bo z Sycylii pochodziła jego rodzina. On sam urodził się już w Mediolanie, ale rodzice właśnie przybyli z Sycylii do Mediolanu. Jednym z podopiecznych tej fundacji był Albano, który uzyskał świetne wykształcenie muzyczne, wręcz ten operowy głos to jest właśnie efekt tego, że fundacja Clan Celentano pomogła mu w karierze. No, na planie jednego z filmów seriali poznał młodziutką wówczas Rominę Power, no i para pokochała się. To był taki mezalians, bo ona z wielkiej rodziny aktorskiej, on z ubogiej sycylijskiej rodziny, no ale przez wiele lat byli zgodnym małżeństwem, wspólnie występowali. Albano pomagał na początkach w karierze Rominie Power, ale potem zdecydowali śpiewać we dwoje, no i naprawdę odnosili ogromne sukcesy. Przypomnę chociażby ta piosenka, która rozbrzmiewała przed chwilą, czyli Ci Sarà, ale także utwory Felicita, Sempre Sempre, to były wielkie hity, Tu Sol Tanto Tu. Te piosenki usłyszymy podczas koncertu, a także utwory z solowych płyt Albano. No i będzie też grupa Ricky Poveri.
0: A mówimy o tym dlatego, że będziemy mieli na to wydarzenie bilety, także na pewno się z wami podzielimy.
1: To już niebawem.
0: To już niebawem, tak.
1: Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Na zakończenie utwór Runaway w wykonaniu Della Shannona. To kwintesencja brzmienia lat 60. ubiegłego wieku, ale też piosenka zyskała drugie życie dzięki wykorzystaniu na ścieżce dźwiękowej serialu Crime Story.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. W tym składzie słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Plus Koszalin.
1: Trwa śledztwo po tragedii na Dolnym Śląsku. Zginęli ojciec i syn. Benzyna podrożeje, diesel nieco tańszy. Poznaliśmy ceny paliw na jutro. Chóry z całego świata w Krakowie. Trwa festiwal Krakowia Cantans. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
2: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
1: Mówił Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitorowe.
2: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest stałości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
1: Kierowca osobówki wjechał wczoraj na chodnik, uderzając w chłopca i jego ojca. Obaj zginęli na miejscu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poważny wyciek w hucie szkła w miejscowości Tur, niedaleko Bydgoszczy. Od wczoraj w zakładzie pracują strażacy. Akcja może trwać jeszcze przez wiele godzin. Wczoraj po południu doszło tam do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają je teraz wodą. Do podobnej awarii w tej samej hucie doszło rok temu. Benzyna podrożeje, diesel nieco tańszy. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 5,98, a litr diesla potanieje o 6 groszy. W piątek ma kosztować 6,37. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie kościoły wypełnia muzyka churalna. Rozpoczął się 15. Międzynarodowy Festiwal Churalny Krakowia Cantans. W tym roku można posłuchać chórów nawet z Singapuru i Tajwanu, mówi koordynator festiwalu Stanisław Kubis.
3: Część z tych chórów rzeczywiście ma już osiągnięcia w bardzo wielu miejscach, natomiast część z tych chórów jeszcze dopiero się prezentuje i to jest niesamowite, że można usłyszeć te chóry wszystkie naraz z czterech stron świata.
1: Podczas festiwalu odbędą się również Światowe Mistrzostwa Churalne. Repertuar jest bardzo szeroki.
3: Zarówno od muzyki sakralnej, która jest taką muzyką poważną, wzniosłą, poprzez muzykę churalną, taką poważną, aż po muzykę rozrywkową. Aranżacje piosenek popularnych, muzyki popularnej.
1: Festiwal w krakowskich kościołach na Starym Mieście i w Szkole Muzycznej w Nowej Hucie potrwa do niedzieli.

0: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Zarzuty po skandalicznym incydencie w Zachodniopomorskiem. Pijany 19-latek wszedł do kościoła w Łubowie koło Szczecinka, po czym oddał mocz w konfesjonale. Młody mężczyzna zniszczył także elementy ołtarza. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Jaki zarzut usłyszał?
1: Obraza uczuć religijnych. Decyzją prokuratora rejonowego w Szczecinku wobec niego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: Mówiła Anna Matys z policji w Szczecinku. Mężczyźnie grożą 2 lata pozbawienia wolności. Czwarte międzyszkolne regaty Słupia 2026 odbędą się jutro w Słupsku. Początek o 9.30 przy Baszcie Czarownic. O szczegółach Beata Chrzanowska, wiceprezydent miasta.
2: Te regaty zostaną rozegrane w 4 kategoriach. To są jedynki kobiet, jedynki mężczyzn, miks uczniów 2 oraz taki miks, gdzie jest uczeń i nauczyciel.
0: Zakończenie regat około 12.30. Będzie to rywalizacja o puchar prezydenta miasta Słupska. Dzień dziergania w miejscach publicznych odbędzie się w najbliższą sobotę. Tym razem w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie. Początek o godzinie 12. Więcej informacji na stronie Koszalińskiego Pałacu Młodzieży. W Białogardzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy bez opadów z temperaturą około 8 stopni.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Janek Pasterski, dzień dobry. To już prawie 5 minut po godzinie 13. Teraz George Michael i Carless Whisper.

0: Fancy i Bolero. Jakoś tak przyjemnie się zrobiło, prawie 18 minut po godzinie 13. No to dobra pora, żeby przypomnieć zasady naszej zabawy. Zabawy, która już trwa czwarty dzień, a potrwa jeszcze ponad dwa tygodnie najbliższe, czyli Twój Zielony Zakątek. A zatem zaglądamy do Waszych ogrodów, na Wasze balkony, na Wasze działki, na Wasze tarasy. No i zachęcamy do tego, żebyście zrobili miejsce, zrobili zdjęcie takiego swojego właśnie zielonego miejsca, zielonej klawy, o którą często dbacie osobiście i to wszystko jest według własnego pomysłu. Pochwalcie się, takie zdjęcie można wysłać na radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek, dać sobie szansę, żeby zawalczyć w finale. No 5000 zł, czyli no to już takie pieniądze, za które można kupić co się chce, ale także coś fajnego właśnie chociażby na balkon albo do ogrodu. Dzisiaj natomiast za godzinę mniej więcej na pewno do kogoś zadzwonię w tej sprawie i na zachętę podaruję świetną koszulkę od Radia Plus z takim zabawnym sloganem "Czasami przesadzam". Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Kauf

0: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz.
8: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Reklama.

Wspaniała Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Bonnie Tyler parę dni temu, no dosłownie 8 czerwca, obchodziła swoje urodziny. Dużo zdrowia życzymy, bo wiemy z doniesień medialnych, że ma pewne problemy Bonnie Tyler. Oby to się wszystko pozytywnie rozwiązało, oby jeszcze jak najwięcej lat na scenie udało się spędzić i cieszyć swoimi przebojami. Dzisiaj mamy 11 dzień czerwca, no i pięknie się, słuchajcie, składa, bo w kalendarzu to jest coś chyba dla małych i dużych. Międzynarodowy Dzień Zabawy. Tak, obudźmy w sobie to wewnętrzne dziecko. Jeśli macie dzieci, młodszą rodzinkę, no to to warto dzisiaj się pobawić, bo i dzieci, i dorośli, myślę, mogą ten czwartek przed weekendem fajnie spędzić, organizując sobie jakieś takie właśnie wspólne gry i zabawy. A towarzyszyć nam będą gwiazdy Gypsy Kings i Bambolo. Gorące rytmy flamenco to za chwilę, ale już teraz po polsku zagramy. Mistrz dykcji Marek Grechuta, Niepewność.

0: reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Piękne wspomnienie na koniec tej godziny to był Czesław Niemen. Za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości i Mikołaj Gronec.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
12: Proces Wenezuelczyka po zabójstwie w Toruniu za zamkniętymi drzwiami. Jest ustawa o zakazie patostreamingu. Może za to grozić nawet 5 lat więzienia. Nocna prohibicja działa, pokazują to statystyki z dwóch dzielnic Warszawy. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
13: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
12: Rok temu po zabójstwie Klaudii ulicami miasta w Marszu Milczenia przeszło około 20 tysięcy osób. Dziś rano przed początkiem procesu przy krzyżu ustawionym w miejscu zbrodni modlił się ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Arkadiusz Okroj wraz z władzami miasta. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy poparło 419 posłów, 19 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają przestępstwa, np. hazard, znęcanie się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nocna prohibicja działa, pokazują to statystyki z dwóch dzielnic Warszawy. Od listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ w nocy nie można kupić alkoholu.
3: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
12: Mówiła Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całej Warszawie, ale tylko w sklepach. Alkohol wciąż można kupić w restauracjach i pubach.
1: Wiadomości Radia Plus.
12: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry został prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Oto jak w nowej roli czuje się ojciec Michał Bortnik, pytała Aneta Paszko.
14: Zaskoczony, pełen obaw, ale i nadziei. Najbliższe tygodnie wykorzysta, by domknąć sprawę i przygotować przeprowadzkę do klasztoru Paulinów w Warszawie, przyznaje ojciec Michał Bortnik.
15: Ufam oczywiście, że jeżeli jest to wola Boża, tej łaski Bożej nie zabraknie do wypełniania tej posługi. Niech daje tego ducha również obfitości, żebym poradził. Pan Bóg przemawiał przez oślicę Balaama, ja się zawsze śmieję, że może i przeze mnie mu się uda.
14: Paulin funkcję prezesa KAI zacznie pełnić od 1 lipca, zastąpi na tym stanowisku ustępującego ze względu na wiek ojca Stanisława Tasiemskiego.
12: O czym informowała Aneta Paszko.
16: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. 14 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, 13 pełnometrażowych debiutów fabularnych, prawie 70 krótkich metraży i 8 teatrotek. W Koszalinie trwa 45. Festiwal Młodzi i Film. Dla twórców stawiających pierwsze kroki w branży to często trampolina do sukcesu, a dla widzów wiele filmowych przeżyć, mówi Anna Serdiukow, dyrektor programowa festiwalu.
17: Wybieramy do konkursu filmy, które nawet nie mają jakichś najwyższych not, ale właśnie o które chcemy się pokłócić, o które chcemy powalczyć lub w ogóle, które zostawiają nas albo w jakimś uniesieniu, w szczęściu, w poczuciu radości, albo po prostu z jakimś pęknięciem. I mi się wydaje, że kino taką moc powinno mieć i ten festiwal udowadnia, że jest takie obiegowe zdanie, z którym ja się nie zgadzam, że wszystkie historie zostały już opowiedziane. To nie jest prawda.
16: Oferta kulturalna festiwalu obfituje w spotkania z artystami, panele dyskusyjne i koncerty. Więcej informacji na stronie młodzifilm.pl. Wernisaż 23. Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży Człowiek, Świat, Przyroda już jutro o 17 w Koszalińskim Pałacu Młodzieży. Wpłynęło ponad 1800 prac młodych artystów z całej Polski. Wystawę będzie można oglądać w Galerii Pałacu Młodzieży w Koszalinie do 12 września. W Słupsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy już bez opadów, z temperaturą około 12 stopni.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: No to teraz się rozbujamy delikatnie w rytmach reggae, UB40 i Kingston Town. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Ano właśnie z jednej strony tak mało i tak dużo, żeby być szczęśliwym, Anna Jantar. Można być szczęśliwym na przykład odpoczywając na swoim balkonie albo na tarasie, na działce, w ogródku, jeżeli ktoś jest takim szczęściarzem. Zachęcamy do tego, żeby się podzielić swoim zielonym zakątkiem, zrobić zdjęcie, wysłać nam je na radioplus.pl, bo trwa nasza zabawa, w której w wielkim finale już za ponad 2 tygodnie będzie można zgarnąć 5000 zł. Wybierzemy sobie komisyjnie takie najładniejsze zdjęcie, które nam się podoba, a każdego dnia dzwonimy do Was i tak będzie również za chwilę. Ja już chyba mam swojego faworyta, ale może to się jeszcze zmieni. Także zapraszam, podzielcie się swoimi zdjęciami, jest jeszcze parę minut, za chwilę nagrodzę kogoś koszulką, no przy okazji dając właśnie szansę być może na te rzeczone 5000 zł.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Od dziś znowu można kręcić na rowerach kilometry dla koszalińskiego hospicjum. Jak dołączyć do akcji, powiemy w magazynie. Będzie też o akcji profilaktycznej Razem Możemy Więcej, która przypomina młodzieży o niebezpieczeństwie, jakie niesie zażywanie narkotyków. Dziś również rozmowa Alicji Górskiej, której gościem będzie Joanna Chojecka, dyrektor muzeum w Koszalinie. Na koniec magazynu będzie szansa wygrać zaproszenia do kina. Magda Wanowska, Miks. Zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Omade Monseflore, omade, omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
9: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
8: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
9: Każdy ma w sobie potencjał.
8: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
12: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
13: Volkswagen.
3: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Zielony Zakątek.
1: I konkretnie to Zielony Zakątek Wioli z Warszawy. Wiolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, hej.
1: Cześć. To powiedz, na co patrzę na zdjęciu? Czy to jest ogród, czy to jest działka?
2: To jest działka Rot, która znajduje się w Otwocku.
1: A, super, czyli niedaleko Warszawy, bo też tak wygląda, jakby była w towarzystwie lasu. Czy dobrze
2: tak,
1: mi się wydaje?
2: Tak, jest totalnie w lesie. Za to uwielbiam tą działkę.
1: Piękna działka, super przystrzyżona.
2: Dziękuję.
1: Trawa.
2: A to zasługa męża.
1: A to, okej, okay, dużo drzew właśnie, ale też no takie miejsce, gdzie możecie sobie odpocząć, zrobić ognicho, po prostu się zrelaksować w cieniu
2: tak,
1: i słonku.
2: Tak, zdecydowanie. To jest takie nasze miejsce właśnie relaksu, chillu, odpoczynku. Uwielbiamy je za ciszę, za zieleń.
1: Dużo pracy wymaga utrzymanie działki w takim stanie?
2: Sporo, ale jest to czysta przyjemność dla nas.
1: Ale później te chwile, kiedy już można odpocząć, rekompensują chyba każdą robotę. Mam dla ciebie koszulkę.
2: Jasne.
1: Ze sloganem
2: super.
1: Czasem przesadzam, a do tego jeszcze informację, że właśnie zdjęcie twojej działki będzie walczyło 5000 zł.
2: A dziękuję bardzo.
1: Także trzymam kciuki. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Ja również. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek.
1: Autopromocja.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Od dziś znowu można kręcić na rowerach kilometry dla koszalińskiego hospicjum. Jak dołączyć do akcji, powiemy w magazynie. Będzie też o akcji profilaktycznej Razem Możemy Więcej, która przypomina młodzieży o niebezpieczeństwie, jakie niesie zażywanie narkotyków. Dziś również rozmowa Alicji Górskiej, której gościem będzie Joanna Chojecka, dyrektor muzeum w Koszalinie. Na koniec magazynu będzie szansa wygrać zaproszenia do kina. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2, a kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Słoneczna Kalifornia, Mama Send the Papas w Radio Plus. Za chwilę w wiadomości już o 15 będzie miał dla nas Mikołaj Gronet.
1: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pińskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pieński i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą.

0: Plus Koszalin.
1: Zabił niemowlę Robert P., skazany na 26 lat więzienia. Wielka akcja strażaków. W Hucie pod Bydgoszczą wyciekło 60 ton szkła. Rozpoczyna się mundial, mecz Meksyk-RPA na początek. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. Robert P. został skazany na 26 lat więzienia za zabicie niemowlęcia i znęcanie się nad rodziną. O szczegółach Ari Habir.
2: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
1: Ari Habir, dziękujemy. Akcja w Hucie pod Bydgoszczą może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy od wczoraj schładzają szkło, które wyciekło z pieca. Działania w miejscowości Tur śledzi Dawid Olszewski.
3: Tak jestem, dzień dobry.
1: Na czym teraz skupiają się strażacy?
3: Teraz na miejscu trwa proces schładzania szkła. To nie jest łatwe zadanie, bo w pobliżu pieca wciąż utrzymuje się wysoka temperatura.
4: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca, są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
3: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W wyniku awarii z pieca wydostało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
4: Na zewnątrz do wanny wychwytowej.
3: Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
1: W zakładzie przebywało wtedy ponad 50 osób, wszyscy zostali ewakuowani. Przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Fabryka broni Łucznik z Radomia może już produkować karabiny Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest przygotowany do przyjęcia zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezes Łucznika, Seweryn Figurski, mówi, że moment jest przełomowy.
5: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
1: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś startuje Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozpocznie mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Początek spotkania o 21:00, wcześniej ceremonia otwarcia. Jerzy Engel, trener, który prowadził polską reprezentację na Mundialu w 2002 roku, mówi, że przed pierwszym meczem gospodarze są w znacznie lepszej sytuacji.
6: Ta zmiana klimatyczna będzie bardzo bolesna, że ta zmiana czasowa będzie bardzo bolesna, że nie wszyscy zawodnicy, nawet ci najsilniejsi, potrafią sobie z tym poradzić.
1: Trener Engel wspomina, że na mundialu problemem mogą być też nadgorliwi kibice.
6: Myśmy musieli zmienić miejsce pobytu przed pierwszym meczem z naszego ośrodka, że w nocy kibice koreańscy przeszkadzali nam w śnie, że dopiero około 2:00 w nocy odeszli spod hotelu, bo robili wielką wrzawę.
1: Meksyk i RPA spotkały się w meczu otwarcia mundialu 16 lat temu. Wtedy spotkanie skończyło się remisem 1-1.
7: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Trwają obchody 80-lecia zespołu szkół nr 1 w Koszalinie, czyli popularnego Ekonoma. Świętowanie zakończy się balem absolwentów. Niestety nie ma już wolnych miejsc, ale można wziąć udział w zlocie absolwentów, mówi dyrektor Ekonoma Szymon Konefał.
8: Zapraszam już do Biblioteki Wojewódzkiej. 17 o 17 odnalezione stare filmy z lat 60. na strychach szkoły. Największą ciekawostką jest to, że udało nam się odnaleźć bohaterów tych filmów. Czyli mamy kontakt, mamy możliwość spotkania się bezpośredniego z osobami, które właśnie wtedy zdawały maturę, były na studniówce, są pochody pierwszomajowe i wiele innych ciekawostek.
7: Koszalińskiego Ekonoma przez ostatnie 80 lat ukończyło ponad 24 tysiące absolwentów. Przypomnę, główne obchody jubileuszowe odbędą się od 15 do 20 czerwca. Więcej na stronie internetowej szkoły. Piknik zdrowotny z poradami i badaniami organizuje Słupski Szpital w ramach akcji Ogólnopolski Tydzień Projektów KPO w ochronie zdrowia. Już jutro od 11 do 14 będzie można skorzystać z bezpłatnych badań ciśnienia i poziomu glukozy, badania wzroku, konsultacji dietetycznych, samobadania piersi, EKG, mammografii oraz rehabilitacji kardiologicznej. Pogoda. W brzegu pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy także deszczowo, a na termometrach około 12 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I dobrze znana melodia. Już teraz w Radio Plus Beloved Sweet Harmony. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: numer idealny do samochodu, ale nie tylko grupa Carsy Drive w Radiu Plus, a ja cały czas wracam do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, bo warto jest do tego wracać, bo podziwiam, momentami trochę zazdroszczę, ale tak pozytywnie, patrząc na zdjęcie Waszych balkonów, tarasów, działek albo ogródków. Jeśli jeszcze nie zrobiliście zdjęcia, zróbcie w wolnej chwili, bo warto. Radioplus.pl, tam można nam wysłać, pochwalić się, zdobyć koszulkę z humorystycznym logo, czasami przesadzam, ale też powalczyć o 5000 zł, a taką nagrodę wręczymy komuś już za 2 tygodnie w wielkim finale.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Od dziś znowu można kręcić na rowerach kilometry dla koszalińskiego hospicjum. Jak dołączyć do akcji, powiemy w magazynie. Będzie też o akcji profilaktycznej Razem Możemy Więcej, która przypomina młodzieży o niebezpieczeństwie, jakie niesie zażywanie narkotyków. Dziś również rozmowa Alicji Górskiej, której gościem będzie Joanna Chojecka, dyrektor muzeum w Koszalinie. Na koniec magazynu będzie szansa wygrać zaproszenia do kina. Magda Wanowska, Mix. Zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Reklama.

No i troszkę nas pobudziła w to czwartkowe popołudnie Belinda Carlisle. No już może i bez popołudniowej kawy się obejdzie, prawda? Teraz naczelny romantyk amerykańskiej piosenki Barry Manilow i jego słynna Mandy.

0: Promocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Od dziś znowu można kręcić na rowerach kilometry dla koszalińskiego hospicjum. Jak dołączyć do akcji, powiemy w magazynie. Będzie też o akcji profilaktycznej Razem Możemy Więcej, która przypomina młodzieży o niebezpieczeństwie, jakie niesie zażywanie narkotyków. Dziś również rozmowa Alicji Górskiej, której gościem będzie Joanna Chojecka, dyrektor muzeum w Koszalinie. Na koniec magazynu będzie szansa wygrać zaproszenia do kina. Magda Wanowska, Miksa. Zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
8: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
9: Volkswagen.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
12: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Bohemian Rhapsody i Queen na koniec naszego czwartkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę Wam dobrego popołudnia. Janek Pasterski, jutro w piątkowo, zaraz o 12.
1: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz.
2: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.

0: plus Koszalin.
1: Ruszył proces Wenezuelczyka. Brutalny gwałt i morderstwo w Toruniu. Jarosław Kaczyński zabrał głos po przesłuchaniu. Chodzi o aferę dwóch wież. Dziś początek największego mundialu w historii. O puchar zagra 48 drużyna. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zginęła.
2: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
1: Mówi prokurator Cezary Krause. Kolejna rozprawa za tydzień. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodne z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
3: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
1: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Miękiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to pokłosie afery na uniwersytecie. Miękina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie. M.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
4: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Miękinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. Tak decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś początek największego mundialu w historii. Weźmie w nim udział aż 48 drużyn. Na początek o 21:00 czeka nas spotkanie Meksyku z RPA. Czy kibice w Polsce są już gotowi? O to pytał Dariusz Brombosz.
5: Dzisiaj mundial rusza. Bez Polaków to jest mundial?
6: No wiadomo, że jest troszkę jakby mniej tych emocji, no ale będziemy oglądać. No.
5: A pan jakiś faworytów?
6: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
7: Portugalia.
5: Czyli jest szansa, że Portugalczycy przywiozą puchar.
7: Taką mam nadzieję. Moim zdaniem Hiszpania wygra.
8: Ciężko powiedzieć teraz. Teraz ta gra to się zaczyna już tak bardziej wyrównywać, nie? Pożyjemy, zobaczymy, no.
6: Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
9: Jak już nie kręci mnie to. Nie ma naszych, to nie ma nas patrzeć.
1: A mistrza świata poznamy 19 lipca.
0: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
10: Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o tym, czym dla nas jest alkohol. Co jelita mają wspólnego z modą i odpornością, wyjaśni dr Magdalena Kaniewska. A Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych powie, czy pojedziemy jeszcze kiedyś na Kubę?
0: Człowiek z bliska. Dziś po 20:00 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Od dziś znowu można kręcić rowerowe kilometry dla koszalińskiego hospicjum.
2: Szósta edycja akcji Kręć dla Hospicjum zakończy się 18 czerwca. Przez 7 dni można kręcić kilometry, które galeria przeznaczy na hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Może to być również rower stacjonarny, rower tradycyjny, elektryczny. Wszystko jest dozwolone.
1: Razem możemy więcej. Pod takim tytułem odbyła się w Koszalinie akcja profilaktyczna dla młodzieży.
3: Już 14 akcja pod hasłem Razem możemy więcej, która ma na zadanie integrować młodzież, ale przede wszystkim budowanie relacji. Data jest także bardzo ważna, bo to czerwiec, 26 czerwca mamy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii i właśnie to się zbiega z wakacjami.
1: Polacy są jedną z najaktywniejszych grup pątniczych. Dokąd pielgrzymują najchętniej?
4: Te kierunki wiodące, ten trend utrzymuje się na pewno od 2-3 lat i obserwujemy to również w tym sezonie. To będą szlaki śladami świętego Pawła, apostoła narodów, czyli będzie to Grecja, będzie to Turcja. Ponadto sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Może to być związane również z takim bardzo aktualnym przesłaniem orędziem Matki Bożej o pokój.
1: I o tym porozmawiamy w tej godzinie programu Magda Wanowska-Miksa. Witam i zapraszam na czwartkową popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
7: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
6: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
9: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Po raz szósty zainaugurowano akcję Kręć dla Hospicjum, która potrwa do 18 czerwca. Kilometry, które uczestnicy wykręcą w tym tygodniu na rowerach, zostaną przeliczone na pieniądze i przekazane na działalność Hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
2: Grażyna Zięba, dyrektor Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie. Ja uważam, że każde wsparcie jest ważne. To jest też duże, bo na ogół środki, które otrzymujemy z tej akcji, są kwoty już około 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy, więc to są znaczące środki, które możemy przeznaczyć albo na zakup konkretnych rzeczy, albo na remonty, ale czasami też na bieżące rachunki. Myślę, że na bieżące funkcjonowanie hospicjum to są takie bieżące potrzeby, chociaż w tej chwili też mamy remontowaną kotłownię, ona jest sfinansowana i zawsze coś się dzieje, zawsze coś się zepsuje, zawsze coś wymaga naprawy, więc środki są zawsze potrzebne. Myślę, że łatwo to podkreślić takim hasłem naszym przyjemne, spożytecznym. Oprócz tego, że sami tutaj mamy możliwość właśnie fajnie spędzenia czasu, robimy to dobro dla innych osób. Jest to bardzo ważne też dla pacjentów, że właśnie są inne osoby, są inne instytucje, którzy o nich myślą i też o tym, że w ogóle społeczność tutaj koszalińska i nie tylko myśli o tym, żeby hospicjum było na tym terenie mapy, bo każdemu zależy, żeby to miejsce było, żeby funkcjonowało, bo jest po prostu potrzebne.
3: Julia Lipowicz, Junior PR Specialist z agencji Q&A Comst w Poznaniu, współorganizator 6. edycji akcji Kręć dla Hospicjum. 6. edycja akcji Kręć dla Hospicjum rozpoczyna się 11 czerwca i zakończy się 18 czerwca. To oznacza, że przez 7 dni można kręcić kilometry, które galeria przeznaczy na hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Przelicznik wygląda następująco. 3 kilometry to 1 zł, 5 kilometrów to 5 zł, 10 kilometrów to 10 zł, a 50 kilometrów to aż 50 zł. Zasady wyglądają następująco. Wystarczy wybrać dowolną trasę rowerową, nagrać to w aplikacji sportowej, zrobić screen lub zrzut ekranu, wrzucić swoje wyniki na stronę internetową www.kręcforum.pl. Galeria przekaże właśnie ten przelicznik na hospicjum.
4: Czy ma znaczenie, czy jesteśmy z Koszalina, czy gdzieś spoza, jeżeli słyszy nas ktoś z regionu, a chciałby wspierać koszalińskie hospicjum, to czy również może?
3: Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Może to być również rower stacjonarny, 3 rowery. Stacjonarne znajdują się w galerii. Może być to również rower tradycyjny, elektryczny. Wszystko jest dozwolone.
1: Aby przyłączyć się do akcji, wystarczy wsiąść na rower, nawet stacjonarny, i postępować według instrukcji. Akcja ma już swoich systematycznych uczestników.
5: Od 6 lat biorę udział w tej akcji. Na początku może troszkę z obowiązku, bo byłem prezesem rowerii i organizowaliśmy zawsze takie przejazdy. Teraz uważam, że dobro wraca i dlatego jestem. Pomogę, jeżeli mogę, to pomogę. Przeszedłem niedawno na emeryturę, mam dużo więcej czasu, także...
4: A jakieś założenie na tegoroczną akcję jest? Ile kilometrów chciałby pan przejechać, pobić, nie wiem, ubiegłoroczny rekord?
5: W tym tygodniu, bo to mamy tydzień, liczę, że za każdym razem minimum 50 kilometrów. To 350 kilometrów powinienem zrobić.
6: Mostu Chorąży Szumert Kamil, oddział w zewnętrznym Dobrowie, areszt śledczy Koszalin. Angażujemy się już któryś raz z rzędu, jako służba więzienna, jako skazani. Po prostu niesienie pomocy, wydaje nam się, że to jest duży, duży dar. Angażowanie skazanych pomaga im też uwrażliwić się na pewne sprawy, a sprawy związane ze zdrowiem, z hospicjum i sprawami najważniejszymi, myślę, że to jest taka podstawa naszej resocjalizacji.
4: Tylko na inaugurację, czy później w ciągu całej akcji też już indywidualnie kręcicie?
6: Podczas całej akcji będziemy kręcić kilometry. Mamy tutaj plan wykręcenia jak najwięcej kilometrów i zaangażowania się w 100%.
7: Straż Szeregowa Ostrowska Oliwia. Musimy i chcemy szerzyć świadomość wśród osadzonych odnośnie udzielania się tak na rzecz pomocy osobom schorowanym, tak potrzebującym tej pomocy. Dlatego też właśnie taki udział w kręceniu kilometrów dla hospicjum, tak? Oddział zewnętrzny w Dobrowie oraz oddział zewnętrzny w Koszalinie jak najbardziej się przyczynią do zebrania jak największej ilości pieniążków. Skazani z oddziału zewnętrznego w Dobrowie i Koszalinie jak najbardziej chcą uczestniczyć w takiej akcji. Już trenują.
8: W 3. rok biorę udział w akcji, ale wcześniej nie byłam tutaj na całej tej uroczystości. Brałam sama, kręciłam kilometry, ponieważ jest to bardzo ważna inicjatywa.
4: Hospicjum koszalińskie to też ważne miejsce w sercu?
8: Oczywiście. Miałam bliską osobę, więc jest bardzo ważne.
4: Łączenie przyjemnego z bardzo pożytecznym.
8: Tak, Dokładnie, bardzo lubię jeździć rowerem, a dodatkowo, jeżeli jeszcze można pomóc komuś, robiąc to, co się lubi, przyjemność jest podwójna.
4: A zachęca Pani, informuje Pani swoich znajomych, że można nie tylko pojeździć na rowerze, ale można też pomóc?
8: Tak, poprzez Instagrama swojego rozgłaszam tą akcję. Jak najbardziej zachęcam.
1: Za każdy przejechany kilometr organizator akcji przekaże darowiznę na rzecz hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Odpowiednio za 3 km złotówka, za 5 km 5 zł i 10 km to 10 zł, a za 50 km będzie to 50 zł. W ubiegłym roku udało się zebrać na rzecz hospicjum 25 tysięcy złotych. Szósta edycja akcji Kręć dla Hospicjum potrwa do 18 czerwca. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Razem możemy więcej. Pod takim tytułem odbyła się w Koszalinie akcja profilaktyczna dla młodzieży. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, który przypada pod koniec czerwca. Czas przed wakacjami to dobry moment, aby edukować i przypominać młodym, jak szkodliwy wpływ na ich życie mogą mieć używki.
2: Daniel Karasem, prezes Fundacji Zastopuj. Każda okazja jest dobra, przed wakacjami tym bardziej, bo młodzież się troszeczkę rozluźnia. Chcemy po prostu dać troszeczkę młodzieży takiego impulsu do tego, że to, ta zabawa może być fajna. Chcemy, żeby ten dzień nie był takim dzień moralności, tylko tym, że można się bawić bez używek. Myślę, że problem używek i problem środków psychoaktywnych jest w całym Koszalinie czy w województwie pewnie jest ogromny. No, bardziej się skupiamy na tym, żeby docierać do jak największej ilości osób w jak najprostszy sposób, żeby pokazywać, że jest to niebezpieczeństwo, z którego ciężko już potem wyjść. Myślę, że wszystko zaczyna się mniej więcej 6-7 klasa. Tu jest taki problem, nie? Bardzo często niebezpieczną jest rzeczą tam, gdzie jest pierwsza inicjacja jakichkolwiek używek, no to są imprezy u wujka, u cioci, u babci. Pierwsze papierosy, jest pierwsze piwko, jest posmakowanie czegoś i tak dalej. Takie rzeczy nie powinniśmy po prostu robić wśród dzieci, nie? Żeby nie inicjować takich początków, bo potem jest łatwiej po prostu coś spróbować, coś zobaczyć, nie? Samo odmówienie jest bardzo trudne. Jeśli nie będzie tej informacji z zewnątrz, od rodziców, od opiekunów, od nauczycieli, że są pewne rzeczy, których przekroczyć nie można zbyt szybko, to ta ciekawość spróbowania, jak ktoś pokaże, jeszcze kto pokaże w ciekawy sposób, no to jak nie spróbować, nie? Chcą doświadczać takiej swobody, bycia wolnym od wszystkiego, nie? I to jest, i wtedy jest chęć zarażania się tym wszystkim, żeby spróbować jak najwięcej, nie? I to nie jest dobre. Dorośli, nauczyciele, wychowawcy, wszyscy musimy mieć jeden ten sam cel, ostrzegać, żeby nie było za późno, nie?
3: A w konsekwencji, kiedy już nasze dziecko jest uzależnione, co wtedy?
2: No, szukać pomocy. Nie przykrywać to pod dywan, tylko szukać pomocy u pedagogów, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się uzależnieniami, terapeuci. Nie zakopywać, jak pojawia się pierwszy problem, to od razu reagować.
4: Sebastian Tała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych.
3: Wiele lat przecież jako nauczyciel, jako wychowawca tych młodych osób, spotykał się pan z takimi sytuacjami, kiedy młodzież zaczynała, czy to od tych używek, jak palenie, czy picie alkoholu. No problem w ostatnich latach jest dużo poważniejszy, bo sięgają już po różne środki.
4: Wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją, gdzie młodzież, uczeń uciekał właśnie w narkotyki, uciekał właśnie w alkohol, w te używki. Dlatego bardzo ważna jest rozmowa, bardzo ważne są mediacje rówieśnicze, gdzie młodzież może rozmawiać. I co najważniejsze, te kompetencje społeczne, rozwijanie tych kompetencji społecznych, rówieśniczych i budowanie tych relacji. Bo budowanie tych relacji i tej wspólnoty powoduje, że człowiek nie jest sam. I dzisiejsza akcja pod pięknym tytułem Razem Możemy Więcej, bo naprawdę razem możemy więcej, możemy pomóc osobie potrzebującej, która jest w kryzysie. Współpracujemy z wieloma organizacjami, fundacjami, które właśnie poprzez takie akcje, zajęcia, spotkania, wykłady profilaktyczno-naukowe kierują właśnie do młodzieży różnego rodzaju słowa, ale także są fundacje i stowarzyszenia, które wchodzą do szkół i rozmawiają o tych problemach, ale także mamy stowarzyszenia i różnego rodzaju instytucje, gdzie młodzież może, właśnie tak jak pani powiedziała, nie tylko sama młodzież może przyjść, ale także z rodzicem, bo jeśli chodzi o problem z używkami, to nie dotyczy tylko jednej osoby, czyli młodego człowieka, ale przede wszystkim całej rodziny. I dlatego tutaj miasto jak najbardziej wspomaga szereg inicjatyw różnych instytucji, ale także tych NGO-sów, stowarzyszeń, pomocy w profilaktyce, ale także już w tym działaniu, jeśli chodzi o aspekt leczniczy.
5: Młodszy psycholog, zakład karny w Starym Bornem. Nie ukrywam, że gdzieś tam temat substancji odurzających ogólnie jest, no zwłaszcza w jednostkach penitencjarnych, gdzieś tam cały czas aktualny. No i przyjechaliśmy tutaj trochę też przedstawić, jak to trochę z naszej też perspektywy wygląda. Nie ma co ukrywać, że gdzieś tam te środki psychoaktywne ogólnie, w ogóle, generalizując rzecz bardzo, są bardzo powszechne i bardzo kryminogenne po prostu. Duża część przestępstw, ja mówię teraz z własnego doświadczenia, z tego co rozmawiam gdzieś tam z osadzonymi, duża część przestępstw jest popełniana właśnie pod wpływem właśnie jakichś środków psychoaktywnych, odurzających, zwał jak zwał, kiedy ta świadomość jest znacznie ograniczona, no a potem już jest tylko żal i pretensja do siebie, że faktycznie gdzieś tam nie postawiło się gdzieś temu kroki, no ale odpowiadamy, że tak powiem, jako świadomi ludzie, nie?
6: Jestem Hania i chodzę do szkoły numer 3. No niektórych to może kusić właśnie, żeby brać narkotyki i tak dalej. Niektórzy wiedzą, że nie powinno się, a niektórzy no nie myślą trochę.
3: Czy dostęp do wszelkich używek dzisiaj jest dość prosty?
6: Jest dosyć prosty. Widzę, że nawet niektórzy dziesięciolatkowie czasem palą. Znaczy narkotyki może nie, ale energetyki jakieś i takie różne. Chęć bycia lepszym niż inni.
3: A powiedz mi, z rodzicami warto poruszać takie tematy? Z nauczycielami? Z kim najłatwiej?
6: Z rodzicami najłatwiej, bo to też najbliższe osoby w życiu. Oni mogą dużo pomóc.
7: Ja się nazywam Aleksander, jestem z SP3. Być asertywny na przykład. Ktoś proponuje, to się mówi nie.
3: Ale to nie jest chyba proste w grupie, kiedy młody człowiek obawia się też trochę takiego wykluczenia.
7: Nie jest proste, ale trzeba pamiętać, jakie będą konsekwencje.
1: W ramach akcji młodzież mogła wysłuchać prelekcji, ale były też koncerty i warsztaty. Akcję Razem Możemy Więcej zorganizowała Fundacja akcja Zastopuj we współpracy z Politechniką Koszalińską. Na miejscu była Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
0: Reklama.
15: Radio Plus Koszalin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
16: Polacy są jedną z najaktywniejszych grup pątniczych w Europie, a nawet na świecie. Każdego roku poza granice Polski wyrusza ponad 200 tysięcy osób. Jakie trendy panują w tym roku? Jakie kierunki i szlaki wybierają Polacy? I czy papież Leon XIV ma wpływ na wyznaczanie nowych trendów?
17: W zeszłym roku Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród krajów najliczniej pielgrzymujących. Przyczynił się do tego także rok jubileuszowy, a najczęstszym kierunkiem był Rzym. W tym roku Włochy także cieszą się sporym zainteresowaniem Polaków. Jakie jeszcze kierunki, mówi Agnieszka Czyszmańkowska z Biura Pielgrzymkowo turystycznego Nomada.
18: Te kierunki wiodące, ten trend utrzymuje się na pewno od 2-3 lat i obserwujemy to również w tym sezonie. To będą szlaki śladami świętego Pawła, apostoła narodów, czyli będzie to Grecja, będzie to Turcja, ale również Malta. Tam te szlaki świętego Pawła są bardzo popularne. Ponadto sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Może to być związane również z takim bardzo aktualnym przesłaniem orędziem Matki Bożej o pokój. Bardzo tego pokoju potrzebujemy.
17: Najchętniej wybierane są szlaki apostolskie, biblijne i sanktuaria maryjne. W tym roku sporym zainteresowaniem cieszy się Asyż ze względu na trwający rok świętego Franciszka, ale też miejsca związane ze świętą Ritą i nie tylko, zauważa ksiądz Łukasz Wiśniewski z Biura Pielgrzymkowego Marianum Travel.
19: W ostatnim czasie, to także kiedy została beatyfikowana założycielka Żywego Różańca, błogosławiona Paulina Jaricho, widzimy takie większe zainteresowanie tym miejscem z nią związanym. Ona żyła i urodziła się w Lyonie, tam też, można powiedzieć, założyła Żywy Różaniec, stamtąd ta cała i idea modlitwy, ale też i wspierania całego Kościoła i szczególnie misji wyszła. I stąd dzisiaj także wiele osób, ponieważ w Polsce mamy bardzo dużo osób zaangażowanych w Żywe Różaniec, pragnie tam pielgrzymować.
17: Polscy pielgrzymi coraz częściej wybierają też podróże egzotyczne. Popularnością cieszy się na przykład Japonia śladami Maksymiliana Marii Kolbego, opowiada Filip Łuczak z Biura Podróży Misja Travel.
0: Dla nas, Polaków, najważniejszym miejscem jest właściwie Nagasaki, które kojarzy nam się z wybuchem bomby atomowej, ale to właśnie tam przybył Maksymilian Kolbe. Udało mu się załatwić kawałek ziemi, teraz tam jest nowe sanktuarium japoński Niepokalanów i też tak miło zobaczyć rycerza Niepokalanej po japońsku, który tam jest też wystawiony. Wizerunki Maksymiliana Kolbe, że tu nasz rodak, nasz Polak, miał w Japonii takie wielkie rzeczy tam uczynił. Nawet usiąść przy jego biurku, tylko tam można nawet dotknąć to biurko, no to niesamowite przeżycie.
17: Łuczek zauważa, że sporym zainteresowaniem cieszą się pielgrzymki do Akity, śladami zatwierdzonych przez Kościół objawień Matki Bożej.
0: Matkę Bożą jako Polacy sobie szczególnie umiłowaliśmy, w końcu sama chciała być nazwana królową Polski. Właśnie tutaj Akity najwięcej jest Polaków, że zaczęli jakieś broszurki robić też w języku polskim. Przyciągają objawienia. Papież Franciszek też w 2013 roku wybrał sanktuarium w Akicie jako jedno chyba z 9 albo 10 na całym świecie, żeby było jedno z takich ważniejszych sanktuariów, żeby tam się modlić właśnie o wiarę i o pokój.
17: Polscy pielgrzymi są coraz bardziej świadomi i chętni odkrywać świat. Agnieszka Czyszmańkowska dodaje, że ostatnie podróże apostolskie papieża Leona XIV zaczynają wyznaczać nowe trendy pielgrzymowania.
18: To, co widzimy, to zainteresowanie Turcją, bo to była pierwsza pielgrzymka przecież Ojca Świętego, Turcja, Liban, i pokazuje, że rzeczywiście wiary nie można zachowywać dla siebie, tylko trzeba ją głosić, trzeba o niej świadczyć w różnych miejscach na świecie, więc sądzę, że papież Leon XIV rzeczywiście może nowe trendy tej turystyki religijnej wytyczać swoją podróżą, swoją postawą i swoją też zachętą właśnie do pielgrzymowania.
17: Na koniec przypomnienie, dobre biuro pielgrzymkowe to takie z bogatą historią. Im starsze, tym lepsze. Pielgrzymce powinien towarzyszyć ksiądz, historyk lub biblista oraz możliwość uzyskania sakramentów. Aneta Baszko, Radio Plus.
16: I w tej godzinie to był ostatni temat. Punktualnie o 17 w Radiu Plus najnowsze informacje, a po nich zapraszam w imieniu Alicji Górskiej na program W Rytmie Życia, w którym dzisiaj gościem będzie Joanna Chojecka, dyrektor muzeum w Koszalinie. Ja wracam do Państwa po godzinie 18 z programem Tu się dzieje i konkursem kinowym.
15: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
15: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
9: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Gościem Nocnych Światł będzie Mateusz Wyrwik, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki Obozy Pogardy. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
15: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Trzecie weto prezydenta do kryptoaktywów. Powiemy, jak tłumaczy swoją decyzję. Będzie też o zmianie na czele dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i o początku piłkarskiego mundialu. Meksyk zagra dziś z RPA. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy. Tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
2: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
1: Jest już komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
3: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
4: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
3: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
5: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
3: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Niemiec. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi o nawet 100 tysięcy złotych.
6: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
1: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzeczniczka szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do tej pory tylko 8 krajów zdobywało Mistrzostwo Świata. Czy w tym roku ktoś do nich dołączy? Już o 21:00 rusza pierwszy mecz mundialu rozgrywanego na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn, to najwięcej w historii turnieju. Kto ma największe szanse na zwycięstwo? O tym Mateusz Gołębiewski.
7: Statystycy futbolu wyliczają, że największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata ma Hiszpania, dalej Francja, Anglia i Brazylia. Ale na szczęście sport za nic ma wyliczenia i predykcje. Choć są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
8: One po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia czy Anglia, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
7: Marzy mi się europejski zwycięzca, ale podobno dobrym meczu, mówi z kolei Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN.
9: Najchętniej Hiszpania, na drugim miejscu Portugalia, po drugiej stronie Brazylia lub Argentyna.
7: Zwycięzcę poznamy 19 lipca.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Autopromocja. Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
10: Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o tym, czym dla nas jest alkohol. Co jelita mają wspólnego z modą i odpornością, wyjaśni dr Magdalena Kaniewska. A Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych powie, czy pojedziemy jeszcze kiedyś na Kubę.
0: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zapraszam Małgorzata Świtała. Autopromocja.

0: jest historykiem i archiwistką. To ona przetłumaczyła i opracowała Kronikę Wendlanda, która jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o historii Koszalina. Przez wiele lat pracowała w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Potem współtworzyła Instytut Strat Wojennych w Warszawie. Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie, będzie za chwilę moim gościem w programie. Porozmawiamy o jej dorobku naukowym i różnych doświadczeniach zawodowych, ale także o miłości do gór, śpiewu choralnego i flamenko. Alicja Górska, witam i zapraszam na to spotkanie.
1: W rytmie życia.

0: rytmie życia.
1: W studiu ze mną zapowiadany gość Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Witam Panią serdecznie na antenie Radia Plus.
2: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Od półtora roku pełni Pani tę funkcję. Jakie są Pani priorytety w rozwoju tej instytucji?
2: Priorytety się nie zmieniają, tak bym powiedziała, czyli tak jak postrzegam muzeum jako instytucję otwartą, otwartą w rozumieniu oferty programowej, otwartą jeżeli chodzi o opowiadanie i różne formy o sztuce, o historii, o tym co najbliższe i to co jest wytworem, to jest dziedzictwem kulturowym, tak jak to nazywamy, ale co jest właśnie tym najbliższym nam współcześnie i otwartą na mieszkańców, otwartą na zwiedzających, otwartą na instytucje również, bo ta współpraca dotyczy również współpracy instytucjonalnej i również otwartą na pomysły i na idee, koncepcje osób, które mają chęć podzielić się tym, co uważają, że ma znaczenie dla naszej wspólnoty, dla naszego dziedzictwa.
1: Zarządza Pani około 50-osobowym zespołem. Co we współpracy z muzealnikami i z innymi współpracownikami ceni sobie Pani najbardziej?
2: Najbardziej cenię sobie lojalność i zaufanie. I to mówię obopólnie. Staram się w takich sytuacjach, w których omawiamy czy ewaluujemy wydarzenia, czy przygotowujemy się do kolejnych jakichś wyzwań, że ja jestem silna siłą moich współpracowników i słaba ich słabościami. I tak to postrzegam. Dlatego właśnie, tak jak powiedziałam, te dwie cechy, zaangażowanie, ale też taka lojalność wobec instytucji, wobec misji, jaką jako instytucja kultury mamy i szacunek wzajemny też tutaj, jeżeli chodzi o takie relacje koleżeńskie, międzyludzkie, jest tym, co tak naprawdę jest taką, można powiedzieć, bazą, bo wszystko inne się uda.
1: Muzeum w Koszalinie to nie tylko budynek przy ulicy Młyńskiej, ale także Zagroda Jamnejska oraz opieka nad domkiem kata. Co w trosce o te obiekty jest dziś największym wyzwaniem?
2: Wyzwanie jest bardzo duże, to mianowicie stan infrastruktury i to w zasadzie każdego obiektu. Każdy, kto przejeżdża ulicą Młyńską i widzi już wręcz symboliczny ubytek w elewacji na budynku młyna, dawnego młyna, obecnie muzeum, to tylko jest, można powiedzieć, czubek góry lodowej. I oczywiście taki stan też potrzeb, jeżeli chodzi o infrastrukturę muzeum, to jest 10 obiektów, znaczy właściwie 8 obiektów w tym momencie, ale jeżeli mówimy o Jamie, to również w perspektywie przejęcia budynku dawnej szkoły ze stołówką, to również jest obiekt, który wymaga remontu i pełnej modernizacji. I tak w zasadzie można byłoby podsumować, że każdy z obiektów, który, gdzie się nie dotkniemy, gdzie nie zajrzymy, po prostu woła, krzyczy o to, aby poddać remontowi. Nie było takich dużych inwestycyjnych działań na tych obiektach i nawet ta bieżąca konserwacja nie była w takim pełnym stopniu realizowana i to niestety pokutuje. Ja się takich wyzwań nie boję, bo uważam, że to jest tylko kwestia dobrego przygotowania i etapowania takich działań. Natomiast oczywiście tutaj musi być pełna współpraca też, jeżeli chodzi o fundusze. Również mówię o tych funduszach zewnętrznych, o tych możliwościach, które gdzieś tam czekają, czy to w ministerstwie, czy w różnych programach europejskich. I o tym rozmawiamy, rozmawiam z prezydentem, rozmawiam z panią skarbnik, przygotowujemy takie założenia działania. Ubiegamy się zresztą, startowaliśmy w kilku programach, niestety bezskutecznie, ale nie zniechęcamy się, tak jak mówię, to jest też bardzo ważny cel. I cieszę się, że wśród moich współpracowników właśnie od października ubiegłego roku dołączyła jako wicedyrektor pani Izabela Rutkowska-Soroka, która jest sprawdzonym takim też, można powiedzieć, urzędnikiem, jeżeli chodzi, i to w najlepszym tego słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o organizację, zarządzanie właśnie taką częścią administracyjną, infrastrukturalną, remontową. No i podejmujemy właśnie też te wyzwania, tak to określam, nie jako problemy, ale wyzwania. No niemniej przekłada się ten stan infrastruktury na trudne warunki magazynowe, na trudne warunki pracy również, jeżeli chodzi też o przestrzeń wystawienniczą, no jest ona niewystarczająca i tych potrzeb, możliwości, perspektyw działań jest bardzo wiele, ale to są te pewne ograniczenia, na które nie chcę powiedzieć, nie mamy wpływu, ale one nie są w jakiejś krótkiej perspektywie do pokonania.
1: Z wielkim uznaniem spoglądam na Słupsk, gdzie spichlerze zostały zaadoptowane na muzea i to tak wygląda nowocześnie, z wspaniałą kolekcją obrazów Witkacego. Czy Koszalin ma takie skarby, które mogłyby być marką miasta, jak w przypadku Słupska i Witkacego?
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że cały czas nieodkryty i ogromny potencjał posiada kolekcja osiecka i tutaj pewna taka namiastka w formie wystawy stałej, jaką otworzyliśmy w ubiegłym roku, reorientację, czyli nowa odsłona kolekcji sztuki współczesnej, pokazuje tylko, jak wielki ogrom rzeczywiście w magazynach tkwi. i staramy się te dzieła tych artystów przedstawiać na miarę możliwości, jakie mamy. Chcemy też z kolekcją wyjść troszeczkę w przestrzeń Pomorza, w miejsca, które są chętnie odwiedzane przez turystów i właśnie jesteśmy na etapie takich rozmów. Natomiast na pewno też dużym wydarzeniem, które też będzie okazją do tego, aby o tej sztuce współczesnej, o tej kolekcji szerzej, dalej, głębiej opowiadać, i będzie na pewno wystawa, którą organizujemy z Archiwum Fundacji Osieckiej. To jest też tutaj córki Ludmiły Popiel, Agnieszki Popiel w Warszawie. Przygotowujemy i to właśnie we wrześniu otwieramy wystawę poświęconą założycielom, matce i ojcu założycielom, czyli Ludmile Popiel, Jerzemu Federowiczowi, i to będzie ta kolejna odsłona. Natomiast w przyszłym roku to będzie już również też rocznica tutaj happeningu morskiego w Łazach, więc też będziemy już rozmawiamy między innymi z Muzeum w Łazienkach Królewskich o tym, aby pokazać troszeczkę więcej też tego dorobku elity, można tak to przecież powiedzieć, artystycznej, awangardowej lat 60., 70. również w stolicy.
1: Do naszej rozmowy wracamy za kilka minut.
0: W rytmie życia. Reklama.
3: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki tiki, deo, deo, riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
17: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
18: Volkswagen.
0: Reklama.
19: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie życia.
1: Powracamy do rozmowy z Joanną Chojecką, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Przez ponad dwie dekady związana była Pani z Archiwum Państwowym w Koszalinie. Zaczynała Pani jako młodsza archiwista, a potem została Pani dyrektorem. Ma Pani na koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych. Mi szczególnie imponuje to, że przetłumaczyła Pani i opracowała Kronikę Wendlanda, która jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o historii Koszalina. Ile trwała praca przy tej publikacji i co Panią w niej najbardziej zaskoczyło?
2: Praca przy publikacji trwała bardzo krótko, to był zaledwie okres 8 miesięcy i stąd też zaprosiłam do współpracy ówcześnie pracowników pana Adama Muszyńskiego, mojego wielkiego mistrza archiwalnego, i Anetę Heinrich, która wówczas pracowała też w dziale, którym kierowałam, a pomysł pojawił się w związku z przygotowaniami do obchodów znowu jubileuszu miasta 740-lecia wówczas.
1: Przechodzi Pani do historii.
2: Tak, ale nie tym się kierowałam, naprawdę. Kierowałam się taką ogromną radością, że pracując ze źródłami, wiedząc, jak wielki kapitał, potencjał jest w tym, po prostu ja też gdzieś w głębi od zawsze jestem edukatorką i zawsze bardzo lubię i lubiłam się dzielić wiedzą właśnie, dyskutować, rozmawiać o tym, rozwijać, i po prostu bardzo się ucieszyłam. Natomiast oczywiście za chwilę się przeraziłam, wyobrażając sobie już, jaki to będzie ogrom wyzwań, bo to nie chodzi tylko o znajomość języka niemieckiego, ale też przygotowanie edycji źródłowej jest pewnym skomplikowanym procesem. Są oczywiście konkretne wytyczne, są pewne założenia, każdy autor też, właśnie szczególnie Wendland, to można powiedzieć, to był taki pierwopis tej kroniki, to nie jest właśnie Wendland, który się zachował w rękopisie, jest, można powiedzieć, takim materiałem bardzo roboczym, to nie jest materiał przygotowany do druku, ale generalnie tutaj myślałam o tym, jak koncepcyjnie te wszystkie dopiski, te wszystkie wtręty, jak to właśnie płynnie, narracyjnie uwzględnić i jak zbudować całą strukturę tego naszego skarbu tutaj kronikarskiego. Myślę, że się udało. Ja mam ogromną satysfakcję, kiedy czytam, widzę, gdzieś tam się przewija, że ta kronika żyje, że cytuje się tutaj naszego kronikarza. Natomiast to, co mnie uderzyło też w kronice i w biogramie w zasadzie, bo nie mam pełnej biografii, nie znamy wszystkich elementów też tutaj biograficznych Johanna Dawida Wendlanda, ogromne umiłowanie miasta jako swojej małej ojczyzny, jako takiej odpowiedzialności również właśnie za historię. Właśnie o tym napisał, że właśnie też za namową przyjaciół uznał, że po wielkim pożarze miasta w październiku 1718 roku, kiedy padło wiele źródeł i również wiedzy o tym, co było dawniej, on uznał, że podejmie się tego trudnego dzieła i przygotuje, zbierze te wszystkie informacje historyczne, a jednocześnie prosił z pokorą o wyrozumiałość, jeżeli jakieś błędy będą przez niego popełnione, jakieś niedopatrzenia. Bardzo mnie to ujęło, przyznam, że właśnie taka i skromność, ale i odpowiedzialność, i to też jest mi bardzo bliskie. Podejmując się tego dzieła, rzeczywiście życia, też bym tak to powiedziała, to też mi to towarzyszyło.
1: W 2019 roku została Pani zastępcą naczelnego dyrektora archiwów państwowych w Warszawie. Jest Pani autorką ogólnopolskich projektów edukacyjnych, jak Dzień Archiwisty czy Archiwa Rodzinne Niepodległej, a także strategii rozwoju archiwów państwowych na lata 2021-2030. Co w tej strategii jest dla Pani najważniejsze?
2: Strategii jest dla mnie najważniejsze to, że ta strategia żyje i ja cały czas przez te wszystkie lata, nawet ostatnio, mam tak pozytywny odbiór i feedback, tak to powiem, ale informację zwrotną właśnie od koleżeństwa, od naczelnego dyrektora, począwszy przez zastępców, przez dyrektorów działów i też realizujących projekty, które wynikają ze strategii, że ta strategia po prostu jest sprawcza, że ona działa, że ona funkcjonuje, że cele i misja, bo tutaj rzeczywiście też kierowałam komitetem sterującym, które też uznałam, że musi być takie gremium powołane, i wypracowaliśmy definicję i misji, i wizji też archiwów, ale również cele strategiczne, które określiłam jako filary, zbudowane na wartościach, jak profesjonalizm, jak odpowiedzialność, jak też otwartość na społeczeństwo i takie działanie na rzecz właśnie społecznego pożytku są kluczowe. Do tego jest bardzo istotnym elementem i to jest w zasadzie uniwersalne, kompetentne kadry, które należy też stawiać w takim rozwojowym kierunku i dbać o ludzi, bo ludzie są inwestycją, ludzie są instytucją.
1: W Radiu Plus czas na muzykę, a my słyszymy się ponownie za kilka minut.
0: W rytmie życia.

0: w rytmie życia.
1: Przypomnę, gościem programu dziś Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Współtworzyła pani Instytut Strat Wojennych w Warszawie. Inicjatywa ważna, chociaż wzbudza polityczne emocje. Tak. Jakie znaczenie dla pani ma to doświadczenie organizowania od podstaw nowej instytucji z tak trudną misją?
2: Tak, to było bardzo wymagające doświadczenie. Ja rzeczywiście z przekonania historycznego i archiwalnego właśnie podjęłam się współpracy tutaj, jeżeli chodzi o zorganizowanie dosłownie z papieru powołanego Instytutu jako organizacja, jako instytucję, z przekonaniem, że jest to nadal nie zamknięty i nieuporządkowany temat, właściwie jest cały ocean tematów, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Ja również jestem historykiem i archiwistką, która kończyła studia nie tylko w Polsce, ale również jestem absolwentką Archiwszule w Marburgu. Stąd też wiem, że właśnie również jeżeli chodzi o czy naukowców niemieckich, czy społeczeństwo niemieckie, jest to nadal temat, który wymaga przepracowania. Ja myślę, że teraz w ogóle to będzie z takim, można powiedzieć, nowym otwarciem. W kwietniu tego roku Bundesarchiv upubliczniło kartotekę członków NSDAP. Jest to szok pokoleniowy, szok, można powiedzieć, emocjonalny dla społeczeństwa i potomków, no właśnie, nazistowskich Niemców, hitlerowców. To przecież ci ludzie tutaj rzeczywiście dokonywali grabieży, mordów i okupowali nasz kraj i w tym momencie wiem, że to zderzenie właśnie pokoleniowe, nagle właśnie potomkowie otwierają oczy, że to nie byli tylko te nazwiska tych wielkich zbrodniarzy, którzy w części zostali ukarani, a w większości nie, bo proces denazyfikacji w Niemczech po prostu nie został zrealizowany i to jest taki, można powiedzieć, szok dla nas Polaków. To są też wyniki badań socjologicznych, że tak naprawdę co czwarty Polak gdzieś nosi w sobie jakieś doświadczenia traumatyczne, jeszcze wyniki, to mówimy o naszym pokoleniu, wynikające z właśnie doświadczeń II wojny światowej, więc ten temat, on jest gdzieś chowany, on jest gdzieś właśnie albo sprowadzony do jakiegoś politycznego tutaj, może nawet nie sporu, ale takiego zjawiska i liczyłam bardzo na to, podejmując się właśnie tutaj pracy w Instytucie Strat Wojennych imienia zresztą wybitnego człowieka Jana Karskiego, że to będzie rzeczywiście ponad podziałami, ponad jakimiś tutaj sporami politycznymi, wspólny dorobek i tak naprawdę takie nowe otwarcie w relacjach z Niemcami, bo była taka szansa, no ale niestety polityka ma swoje prawa i z moich ideałów i z moich wizji bardzo, bardzo takich misyjnych, no właściwie zostało to, że miałam ten taki epizod, który gdzieś tam, cieszę się, że bo instytut jest funkcjonuje do dzisiaj.
1: Przeniesiemy się teraz na Kaszuby. Pochodzi pani z miastka. Jakie wspomnienia z dzieciństwa są dla pani najważniejsze i które pani w sobie pielęgnuje?
2: Moje wspomnienie z dzieciństwa to właśnie zabawy i w ogóle czas spędzany z koleżankami, kolegami na podwórku, ale i w szkole. Bardzo intensywne też harcerstwo i również sportowo, bo też chodziłam przez całe właściwie szkolne życie na SKS-y i też wszechstronnie, bo to była i lekkoatletyka, ale właśnie również i nawet koszykówka, i siatkówka, i piłka ręczna, więc bardzo wszechstronne też takie przygotowanie, powiedziałabym, ale to też wspaniali nauczyciele, których z ogromnym sentymentem wspominam. Byliśmy tak w jakiś sposób zaopiekowani, tak mieliśmy szczęście do nauczycieli, do takich, można powiedzieć, przewodników też po tym czasie i właśnie wspaniali przyjaciele też, z którymi się ruszało na różne wyprawy, odkrywało się właśnie te czasy poniemieckie, czy przedpolskie, te przed 1945 roku, kiedy właśnie te pytania gdzieś tam stawały i miałam wspaniałą nauczycielkę historii właśnie podstawówce, panią Ewę Przychodniak. Pamiętam, że też gdzieś z jakiejś takiej wyprawy, bo tak to określaliśmy, że chodziliśmy na wyprawę, gdzieś na jakieś bagna, na jakieś tam właśnie takie tereny, gdzie się wychodziły dosłownie z ziemi jakieś buteleczki z niemieckimi nazwami, czy to jakieś takie właśnie też znajdowane gazety stare gdzieś tam właśnie w budynkach. I ona tego nie udawała, że tego nie ma, tylko rzeczywiście opowiadała, wyjaśniała właśnie jak to się stało. I myślę, że dzięki temu też nabrałam takiego dystansu w kontekście też tych opowieści rodzinnych, które słyszałam też właśnie z czasów powstania warszawskiego. Moja babcia właśnie jest warszawianką, więc słyszałam okropne, straszne historie. I z kolei ze strony mamy to, jak Sowieci wkraczali tutaj na tereny właśnie te ówczesnych, tutaj Westpreussen, czyli Prusy Zachodnie, to tutaj teren Chojnic, Kamienia Krańskiego, co się działo wówczas też, mimo że to była Polska, ale właśnie do czego dopuszczali się Sowieci, więc w tym momencie właśnie to było niezwykłe też doświadczenie to, że tak naprawdę w miastku też mocno poznałam, tak wsiąknęłam, powiedziałabym też, w historię tej przestrzeni, którą z czasem rozszerzyłam na całe Pomorze i teraz właśnie tak lubię o sobie myśleć i mówić, że jestem z Pomorza.
1: Teraz chwila na przeboje z nutą nostalgii, a my wracamy do państwa za kilka minut.
0: W rytmie życia.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
8: Każdy kryzys zaczyna się w głowie. I tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
7: Marek Rupiński. Ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
8: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
7: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: rytmie życia.
1: Przed nami ostatnia odsłona programu z Joanną Chojecką, dyrektor muzeum w Koszalinie. Lubi Pani wędrówki górskie w Tatrach czy w Karkonoszach? Jakie miejsca, szlaki szczególnie Panią zachwycają?
2: Tak, bardzo lubię. Niestety mam bardzo mało czasu z mężem na to i przyznam, że dawno już nie wybraliśmy się i tak sobie obiecujemy co roku. Tak, ale lubimy wracać w te miejsca, które znamy i to z czasów młodości, z czasów, kiedy syn jeszcze był młodym chłopakiem. Karpacz to jest takie nasze ulubione miejsce, ale też kochamy Jelenią Górę i stamtąd wyruszamy właśnie. No Śnieżka zawsze musi być zaliczona, ale generalnie właśnie nie orientujemy się w jakiś taki sposób, że sobie planujemy, tu pójdziemy, tego tak właśnie przez cały tydzień, tylko dość spontanicznie podejmujemy takie decyzje. Natomiast Tatry to rzeczywiście za czasów studenckich to były nasze takie, to była taka destynacja, jak to teraz współcześnie tak lubimy nazywać. I mało tego, bo tak, no pochwalę się, bo to było wtedy osiągnięcie, teraz można powiedzieć, wszyscy jeździmy na rowerach, ale w 92 roku dokładnie z mężem moim, ówcześnie chłopakiem, wybraliśmy się właśnie z miastka rowerami do Zakopanego i dojechaliśmy.
1: Gratuluję.
2: W ciągu tygodnia, ale to była cudowna wyprawa. Jechaliśmy tą zachodnią ścianą, tam odwiedzając właśnie znajomych, po drodze zatrzymując się.
1: No czujesz, że to jest recepta na udany związek?
2: Myślę, że tak.
1: Znaczy sprawdzanie się podczas takiej wyprawy.
2: Tak, ale mieliśmy ze sobą namiot, bo po prostu my byliśmy niezależni w sensie takim, że mogliśmy przenocować czy to w lesie, czy na kempingu. Zazwyczaj korzystaliśmy ze schronisk PTTK, kapitalne w ogóle absolutnie organizacja i możliwości. I właśnie też zaplanowaliśmy w ten sposób, że dojechaliśmy do Krakowa, tam przenocowaliśmy, odpoczęliśmy takie 2-3 dni. I stamtąd ruszyliśmy na ostatnią prostą oczywiście w cudzysłowiu, czyli do Zakopanego i to był najtrudniejszy odcinek. Pamiętam, że wtedy miałam naprawdę straszny kryzys, bo tam rzeczywiście te wzniesienia, a sprzęt mieliśmy jakiś sprzęt, wprawdzie taki rower górski, jak to tam, prawda, takie pierwsze wypusty, ale rzeczywiście było to straszne wyzwanie, ale dotarliśmy, no i spędziliśmy cudowny czas właśnie wtedy tydzień w Zakopanem, no i mieliśmy te swoje trasy, tak, na Giewont, stąd taka sentymentalna, Czerwone Wierchy, na Kasprowy.
1: Wróciła Pani do śpiewu w chórze. Dlaczego?
2: Dlatego, że śpiewanie dla mnie jest niezwykle intensywnym doznaniem emocjonalnym i takim też regenerującym, powiedziałabym, i takim bardzo oczyszczającym głowę, kiedy rzeczywiście w chórze emisja głosu i właśnie takie momenty, kiedy jako grupa, jako zbiorowość pod dyrygenturą właśnie wspaniałej, tak jak w tej chwili Ewy Szeredy, po prostu osiągamy takie efekty wspólnotowe, takiego po prostu takiej mocy dosłownie tej emisyjnej, ale przede wszystkim też piękny przekaz różnego repertuaru, różnych pieśni. I jest to coś, co robię dla siebie. Rzeczywiście śpiewanie daje mi duże takie poczucie wolności, chyba nawet bym powiedziała, i właśnie takiego szczęścia.
1: Tańczyła Pani flamenko? Ten taniec oddaje Pani temperament?
2: Tak, jak najbardziej. Tak, bardzo duża dynamika, barwa i emocje, które można rzeczywiście ze sobą przenieść na scenę, jak najbardziej. I uśmiech, pogoda, właśnie energia, no i fantastyczne też koleżeństwo, też wspaniałe koleżanki i stroje, jak najbardziej. Bardzo też lubiłam tańczyć flamenko.
1: Na zakończenie pytanie, które powtarza się w tych wywiadach. Wiesław Myśliwski w książce Ucho Igielne napisał, że wszystkie pytania, jakie w życiu sobie zadajemy, sprowadzają się do tego jedynego. Czy warto było? Co w Pani życiu na pewno było warto?
2: Na pewno warto było zdecydować się na kierunek historyczny i w ogóle taką przygodę i takie wspólne życie z historią w różnych odsłonach. Myślę, że bardzo mnie to rozwinęło, bardzo mnie to wzbogaca cały czas i otwiera na drugiego człowieka, bo każdy niesie w sobie historię, każdy niesie w sobie refleksję i też taką odsłonę, która właśnie w tej przestrzeni opowieści o tym, co minęło, ale też jak nas to buduje na przyszłość, jest coś niezwykłego i tego nie żałuję.
1: Joanna Chojecka, historyk i archiwistka, dyrektor muzeum w Koszalinie, była dziś moim gościem w programie. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu za uwagę.
1: Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wywiad ten wkrótce na naszej stronie koszalinradioplus.pl. Alicja Górska, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. W rytmie życia.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Koszalin. Ewakuacja w Pentagonie. Incydent z materiałami niebezpiecznymi. Uwaga kierowcy na A1. Duże utrudnienia po zderzeniu kilku pojazdów. Oczy kibiców zwrócone na Meksyk. Przed nami pierwszy mecz mundialu. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja w Pentagonie. Przyczyną miały być problemy z jakością powietrza, donosi agencja Reutera. Informację potwierdził już rzecznik Ministerstwa Obrony USA Sean Parnell. Na miejscu działają służby, w tym m.in. zespół do spraw reagowania na zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
1: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
2: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
1: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
2: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
1: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, spore utrudnienia na A1. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, ale kierowcy nadal stoją w długim korku. To po tym, jak w miejscowości Brodowe zderzyło się kilka pojazdów.
3: Kierujący Oglen zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonne. Po zauważeniu tego zdarzenia zatrzymali się kierujący BMW oraz kierujący Renault, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. W trakcie prowadzonych działań stojące BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault.
0: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Jedna osoba została poszkodowana, to mężczyzna, który udzielał pomocy. Na miejscu cały czas pracują służby.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Już o 21:00 początek piłkarskiego mundialu. Rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
5: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
0: O czym mówił Mateusz Gołębiewski, a za kim są polscy kibice, o to pytał Dariusz Brombosz.
6: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
7: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
8: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
0: Mistrza świata poznamy 19 lipca.

0: się dzieje.
1: Jutro startują 38 Dni Ziemi Sianowskiej.
2: Jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar, Cyms i Sibul. W sobotę to wideo, a po wideo Maryla Rodowicz.
1: Sprawdzimy też, jakie nowości filmowe czekają na kinomanów.
3: W najnowszym repertuarze naszego kina nie zabraknie rodzinnej rozrywki i emocjonujących historii. W kinach dostępny będzie najnowszy tytuł w reżyserii Stevena Spielberga – Dzień Objawienia. A od środy, 17 czerwca, na wielkich ekranach będzie można zobaczyć wyczekiwaną animację Toy Story 5.
1: Trwają zapisy na bieg na wieżę ratuszową w Słupsku.
4: Jest dystans dosyć spory, bo to jest 180 skodów do góry i na dół, więc ktoś, kto nie ćwiczy na co dzień, może gdzieś tam dostać zadyszki.
1: Magda Wanowska, Miksa, witam ponownie i zapraszam na ostatnią część naszej czwartkowej popołudniówki.
0: Tu się dzieje!

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Nie chcesz być sam?
10: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
9: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
10: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Jutro startują 38 Dni Ziemi Sianowskiej. Podczas dwudniowej imprezy na stadionie w Sianowie wystąpią królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz, Oskar Cyms, Maciej Skiba, zespół Wideo i DJ Sibul. W programie oprócz koncertów znajduje się szereg innych atrakcji. O szczegółach burmistrz Maciej Berlicki i organizatorzy z Sianowskiego Centrum Wiedzy.
2: Będzie to wydarzenie czerwca na Pomorzu Środkowym. Ja to bardzo swobodnie mówię, bo wiem, że tak jest. Wiem, że oprócz wielu mieszkańców gminy miasta Sianów przyjeżdża do nas wielu gości z zewnątrz. Jak zwykle wiele atrakcji dodatkowych na stadionie czy miasteczku, już można powiedzieć, festiwalowym, bo od wielu lat tak nazywamy to miejsce. I gwiazdy, bo to jest zawsze najważniejsze. Jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar Cyms i Sibul, w sobotę to Wideo, a po Wideo Maryla Rodowicz. Całe wydarzenie otoczone jest dużą ilością dodatkowych wydarzeń, dodatkowych elementów, które będą odbywały się przez te dwa dni. Wszystkich serdecznie, serdecznie zapraszam.
3: Kowalczyk Aleksandra, dyrektor Sianowskiego Centrum Wiedzy. Mam nadzieję, że Sianowskie Centrum Wiedzy jako organizator i Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, służbami informacyjnymi, porządkowymi, medykami zadbamy o to, żeby Państwo bawili się na tym stadionie wspólnie, bezpiecznie, żebyśmy czuli się fajnie, w fajnej, rodzinnej atmosferze. O to nam przede wszystkim w tej imprezie chodzi. Oczywiście ważne są występy artystyczne naszych gwiazd, ważne są występy artystyczne naszych uczestników zajęć, warsztatów w Sianowskim Centrum Wiedzy, bo to dla nich ogromny egzamin i ogromne wyzwanie, a ich będzie można już na naszej scenie zobaczyć w piątek od godziny 17. Ważny jest także mecz urzędnicy-rzemieślnicy, który będzie też w piątek o godzinie 17, czy turniej wiedzy o gminie Sianów. Ta cała otoczka ma spowodować, że my w Sianowie to są właśnie te dni, w których mamy być szczęśliwi, mamy doceniać miejsce, w którym żyjemy i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. Oczywiście wstęp na wszystkie atrakcje zorganizowane przez Sianowskie Centrum Wiedzy i Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie jest bezpłatny.
4: Katarzyna Grudzień-Kuśka, Sianowskie Centrum Wiedzy. W sobotę zaczynamy mocnym akcentem, czyli potyczki na wesoło. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność. Będzie 6 konkurencji, pula nagród 2000. Będzie nowość w tym roku, będzie profesjonalny sędzia, który będzie sędziował. Będzie zmieniona koncepcja, dużo atrakcji, nie tylko siłowe i nie tylko bieganie. Też trzeba będzie ruszyć głową, więc naprawdę zapraszam.
5: Maciej Lewandowski, prezes Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem. Nie tylko się będziemy bawić fantastycznie jak co roku, ale też mam przyjemność poprowadzić akcję charytatywną. Będziemy zbierać na podopiecznych fundacji. Fundacja posiada takich osób 8. Są to osoby w wieku od 4 do 76 lat. Wspieramy ich w leczeniu, w rehabilitacji, zakupu leków i w codziennej pomocy, w normalnym funkcjonowaniu. Są to choroby przewlekłe, nieuleczalne. Zachęcam Państwa już dziś. Będziemy mieli swoje stoisko w standardowym miejscu. Namiot będzie oznaczony z logo fundacji. Tam będziemy prowadzić zbiórkę pieniężną, akcję, licytację, loterię fantową.
6: Tomasz Przygódzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie. Szanowni Państwo, Dni Ziemi Sianowskiej to dobra zabawa dla wszystkich. Nie zapominamy o najmłodszych. Potężna strefa zabaw dla dzieci. Dmuchańce, które oczywiście jak co roku będą dla nich bezpłatne. Poza tym jak rokrocznie odwiedzi nas Wesołe Miasteczko naszych partnerów z Czech, gdzie również potężna strefa zabaw dla dzieciaków i nie tylko. Dni Ziemi Sianowskiej to także duża strefa gastronomiczna.
3: Całość imprezy pochłonie kwotę około 500 tysięcy złotych, z czego część zostanie zwróconych w ramach wyłączności cateringowej, która została już rozdysponowana, oraz sponsorów. Impreza rokrocznie w punktach kulminacyjnych zrzesza około 7-8 tysięcy mieszkańców, a w przeciągu dnia jednego 15 tysięcy ludzi przechodzi przez stadion w czasie trwania jednego dnia i to mamy ustalone wspólnie ze służbami porządkowymi informacyjnymi.
1: Dni Ziemi Sianowskiej zakończy pokaz laserów i zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Hess.
0: Tu się dzieje. We'll be right back.

0: się dzieje.
1: Do kin wkracza nowa produkcja w reżyserii Stevena Spielberga. Będzie to thriller science fiction Dzień Objawienia z Emily Blunt w jednej z głównych ról. Będzie można zobaczyć też film Drugie życie, który zdobył nagrodę publiczności festiwalu w Wenecji. Nowość dla młodszych widzów to animacja Toy Story 5. Kino przygotowało także nowy cykl dla seniorów nazwany Salon Kultury. Więcej o propozycjach filmowych mówi Łukasz Pogonowski, dyrektor jednego z koszalińskich multiplexów.
2: W najnowszym repertuarze naszego kina nie zabraknie rodzinnej rozrywki i emocjonujących historii. A od środy, 17 czerwca, na wielkich ekranach będzie można zobaczyć wyczekiwaną animację Toy Story 5. Uwielbiane zabawki powracają wraz z premierą najnowszego filmu Disneya i Pixara. Tym razem bohaterowie muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością, w której dzieci coraz częściej wybierają nowoczesne technologie zamiast tradycyjnych zabawek. Jessie, Buzz, Astral i inni próbują zwrócić uwagę Bonnie, która coraz więcej czasu poświęca elektronicznemu gadżetowi, inteligentnemu tabletowi Lilypad. W tej trudnej sytuacji postacie zwracają się o pomoc do dawnego lidera Chudego. Ponadto w kinach dostępny będzie najnowszy tytuł w reżyserii Stevena Spielberga – Dzień Objawienia. To thriller science fiction, w którym prezenterka pogody podczas transmisji na żywo zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Jedyną osobą, która zdaje się rozumieć znaczenie niepokojących słów, jest Daniel, chcąc podzielić się treścią wiadomości ze światem, i wtedy do akcji wkraczają rządowi agenci. Wyjątkową propozycją łączącą film i muzykę będą pokazy światowego fenomenu animacji K-popowej Łowczynie Demonów. Produkcja opowiada o gwiazdach K-popu, które bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. W dniach 13-14 czerwca z okazji pierwszej rocznicy premiery pojawi się ona w kinach w wersji karaoke, co pozwoli w pełni cieszyć się hitami piosenek z filmu. W niedzielę 14 czerwca w naszym kinie odbędzie się seans cyklu Replay, w ramach którego na wielki ekran powracają kultowe filmy sprzed lat. Tym razem wyświetlonym tytułem będzie Pianista Romana Polańskiego z niezapomnianą kreacją Andrea Brodiego jako Władysława Szpilmana. W 1939 roku Szpilman jest cenionym pianistą i kompozytorem, który mieszka wraz z rodziną w Warszawie. Kiedy do stolicy wkraczają naziści, życie żydowskiego muzyka zmienia się w koszmar. Traci prawa, trafia do getta, obserwuje dwa powstania i próbuje przetrwać w zniszczonym mieście. Pomaga mu przypadek, pucz szczęścia oraz miłość do muzyki. Już w poniedziałek, 15 czerwca, cykl kinokonesera z filmem Drugie życie. Nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, która robi wszystko, by ocalić swój dom i siebie. Marianna. Od 40 lat mieszka w słonecznym apartamencie w marokańskim Tangarze. Gdy zostaje zmuszona do jego opuszczenia, nie potrafi się z tym pogodzić. Co początkowo wydaje się bolesną koniecznością, nieoczekiwanie staje się jednak nowym początkiem. W życiu Marii pojawi się wiele zarówno nowych przyjaciół, jak i niespodziewanych miłości. Drugie życie to zdobywca nagrody publiczności festiwalu w Wenecji. W roli głównej zobaczymy Carmen Maú, ikonę filmów Almodóvara. Ponadto w czwartek, 18 czerwca, odbędzie się pokaz naszego najnowszego cyklu Salon Kultury, skierowanego głównie do seniorów. Wyświetlonym obrazem będzie dramat Ścieżki Życia. Małżeństwo z wieloletnim stażem w jednej chwili traci niemal wszystko. Dom, bezpieczeństwo, dotychczasowe życie. Zamiast się poddać, robią coś, co dla wielu byłoby szaleństwem. Wyruszają w pieszą wędrówkę. Ponad 1000 kilometrów wzdłuż dzikiego angielskiego wybrzeża. Z pustym kontem bankowym, namiotem i garścią najpotrzebniejszych rzeczy idą przed siebie, krok za krokiem, szukając ukojenia w wietrze, ciszy i otaczającej ich przyrodzie. W Wkrótce odkryją, że mimo przeszkód, które los rzucił im pod nogi, wciąż mają najważniejsze – siebie nawzajem. Ta niezwykła podróż stanie się dla nich drogą ku wolności, miłości i nowemu początkowi.
1: I tradycyjnie w każdy czwartek mamy dla Państwa do wygrania zaproszenia dla dwóch osób do kina Helios w Koszalinie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, kto wyreżyserował film Drugie życie. Na odpowiedzi czekamy pod adresem koszalin@radiomyślnikplus.pl.
0: Tu się dzieje!

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz.
13: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
15: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
16: Volkswagen.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Czwarte międzyszkolne regaty Słupia 2026 odbędą się jutro w Słupsku. Będzie to rywalizacja o puchar prezydenta miasta. O szczegółach wiceprezydentka Słupska Beata Chrzanowska.
2: O 9.30 przy Baszcie Czarownic czekamy na uczestników, bo pierwszy wyścig już odbędzie się o 9.45. Zakończenie i wręczenie nagród między godziną 12.30 a 13.00. Przypomnę, że regaty zostaną rozegrane w czterech kategoriach. To są jedynki kobiet, jedynki mężczyzn, miks uczniów dwóch oraz taki miks, gdzie jest uczeń i nauczyciel. To jest ważne wydarzenie, również sprowadzające się między innymi do tego, że mamy wspólne spotkanie, integrację i jednocześnie czas dla siebie. Widowiskowa impreza przyciąga i kibiców, i przypadkowych przechodniów, więc zapraszam wszystkich Państwa na to widowisko.
1: Trasa trudna i wymagająca dobrej kondycji fizycznej, ale chętnych nie brakuje. W Słupsku 20 czerwca odbędzie się czwarta edycja biegu na wieżę ratusza. To spore wyzwanie, bo do pokonania jest 180 schodów w jedną stronę. O szczegółach mówi Dariusz Kloskowski, prezes Słupskiej Fundacji Subventum, organizator wydarzenia.
3: Jest dystans dosyć spory, bo to jest 180 schodów do góry i na dół, więc ktoś, kto nie ćwiczy na co dzień, może gdzieś tam dostać zadyszki. Czwarty bieg wystartuje 20 czerwca. O 9.30 startujemy z marszem honorowym. Tu jest marsz, bieg, jak kto woli. Na początku na pewno biegacze wystartują i to będzie biegnięcie na wieżę jeden raz i zbiegnięcie. Natomiast ci, którzy maszerują z dziećmi, będą osoby z dysfunkcjami też. Zapisali się też bezdomni, będą osoby też z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami z DPS-u z Lubuczewa też się zapisali. Także tutaj na pewno będzie różnorodność, jeżeli chodzi o tą społeczność marszowo-biegową. Co jeszcze chcielibyśmy w ramach tego biegu? No przede wszystkim chcielibyśmy wypuścić sztafety. I tutaj zaplanowaliśmy sztafetę dla dzieci i sztafetę dla dorosłych. Także już się zapisują osoby na właśnie dwie sztafety. No i ostatni bieg, The Strongest Day Runner, czyli taki bardzo, nazywamy to hardkorowy bieg, bo trzeba biec 10 razy góra-dół. I tu jest rzeczywiście taka mocna rywalizacja. Będziemy mieli w dwóch miejscach medyków, będzie też ambulans. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny i dotrzemy na pewno do osób, które na pewno będą urazy. To przy takim biegu szybkim, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić dobry wynik i na przykład będzie jeszcze duszno, to te schody są takie, no można powiedzieć, troszeczkę śliskie, więc tutaj może być gdzieś tam jakieś tam skręcenie. To jest standardowo. Natomiast nie spodziewamy się, żeby były jakieś tam inne przypadki. Co jeszcze? Na pewno medale. No medale będą bite. Tutaj przyniosłem 3 medale, te, które były. Czwarty medal też będzie bardzo fajny, okazały i warty tego, żeby wejść na tą wieżę ratuszową. No i taki chyba bonusik, taka wisienka na torcie, bo jak ma być niekonwencjonalnie, to cóż, zaplanowałem, że będzie zupa ratuszowa. Czyli na pewno będzie czerwona, na pewno będzie z warzywami, na pewno będzie z dodatkami, na pewno będzie kiszony ogórek. No i ja nie będę gotował, będzie firma gotowała. Także serdecznie zapraszam. Zapisy www.biegisłupsk.pl. Mi się wydaje, że przede wszystkim traktujmy to też jako spotkanie, bo tych spotkań jest no, zdecydowanie mało, a tu będzie różnorodność. Będą dzieci, będzie młodzież, będą osoby dorosłe, także traktujmy to jako fajne spotkanie, przejście się uliczkami tutaj, że tak powiem, ratusza. No i przede wszystkim liczymy na to, że będzie to fajna zabawa. Na chwilę obecną mam 70 osób, liczymy, że dobijemy no, do 120. Dotychczasowy rekord to był 150, natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy dwie imprezy. Jedna impreza jest też na stadionie 650-lecia i to, że tak powiem, troszeczkę się dzieli na pewno, ale liczymy, że ponad setka będzie. Jest opłata startowa, co prawda tutaj mamy dofinansowanie, natomiast zdecydowaliśmy się, żeby symboliczną opłatę 20 zł, oczywiście dorośli tylko i wyłącznie, uiścili i ta opłata będzie przeznaczona na karmę dla zwierzaków na schronisku.
1: Zapisy na biegi trwają do 19 czerwca. Liczba miejsc w danej kategorii jest ograniczona, ale lista nadal otwarta. Materiał przygotowała Alicja Górska. I tym zaproszeniem do biegów kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Magda Wanowska-Miksa, dziękuję za wspólne popołudnie i do usłyszenia.
0: tu się dzieje.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Gościem Nocnych Światł będzie Mateusz Wyrwik, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki Obozy Pogardy. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
4: Autopromocja.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
2: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
1: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
2: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama. Fałszywy alarm. Wrócimy do ewakuacji w Pentagonie. Zakaz patostreamingu. Sejm przyjął ustawę. Dziś początek wielkiego piłkarskiego święta. Rozpoczyna się Mundial 2026. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja w Pentagonie była wynikiem fałszywego alarmu. Przypomnijmy, wcześniej część pięter i korytarzy zostało zamkniętych, a personel ewakuowany. Służby informowały, że to z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji. Jak się okazało, alarm był fałszywy. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
4: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
3: O czym informował Michał Skolimowski. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Jutro 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
6: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
7: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
6: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
3: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11:00 w Łasku. Najpierw 4, a potem 3 promile wydmuchał jednego dnia ten sam rowerzysta. Zatrzymali go do kontroli policjanci w gminie Węgorzewo. Mundurowi zakazali mu dalszej jazdy.
8: Jednoślad został odprowadzony do miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie ten sam patrol ponownie zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem. Jak się okazało, 51-latek zignorował wydany przez policjantów zakaz i kontynuował jazdę, korzystając z innego roweru. Podczas drugiej kontroli badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie.
3: Mówiła Magdalena Hrynkiewicz z węgorzewskiej policji. Mężczyznę ukarano 2 mandatami po 2,5 tysiąca złotych każde.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Kibice odliczają godziny do pierwszego meczu na Mundialu. O 21:00 Meksyk zagra z RPA. Urodzony w Johannesburgu były lewoobrońca Pogoni Szczecin Ricardo Nunes trzyma dzisiaj kciuki za reprezentację RPA. Choć wychował się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
9: I hope that South Africa wins.
10: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki. Choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
3: Przypomnijmy, początek meczu Meksyk RPA o 21:00.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojtiuk, łowczy okręgowy.
4: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Rusza największy mundial w historii. Za godzinę mecz otwarcia. Jest trzecie weto prezydenta. Chodzi o ustawę o kryptoaktywach. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 76 roku poszukiwani. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy największych latynoskich gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca trwa pierwsza z trzech ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
2: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
1: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Die Die, wykonali Shakira i Burna Boy. A pierwszy mecz mundialu o 21:00. Meksyk zagra z RPA. Pierwszy raz w najważniejszym turnieju piłkarskim weźmie udział aż 48 drużyn. Co czeka kibiców? O tym Mateusz Gołębiewski.
3: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
4: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
3: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego nie ma podpisu?
5: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
6: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
5: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
6: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
5: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ważny moment dla Pomorza. Senat przyjął wczoraj ustawę metropolitalną, a dzisiaj Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Dzięki niej region będzie przyjmować co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
7: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
1: Teraz potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 76 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, którego celem jest odtworzenie wspólnych wspomnień.
8: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
1: Mówi uczestnik rejsu Jerzy Pawłowicki. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 20, 7 minut temu i 30 sekund. Jak słychać gdzieś kartki przewracane, to wiadomo, że przyszedł stary człowiek. Oto jestem. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Ja do tej pory tak mam, że po prostu na kartce to jakoś takie wszystko bardziej pewne. Jak ja napiszę, to przynajmniej wiem, co jest napisane, a nie, że gdzieś ktoś coś podpowie, ktoś coś wklei i potem człowiek musi się zastanawiać, weryfikować i sprawdzać. Oczywiście, że człowiek z bliska zajmuje się wszystkim tym, co ważne, a że jesteśmy już bliżej niż dalej do wakacji 27, to już będzie tylko czysta radość i zastanawianie się albo już pakowanie, albo już droga, to zawczasu chcę zadbać o to, żeby te wakacje były jak najbardziej spokojne. To, co dzisiaj wydarzyło się w Sejmie, jeszcze będzie do Państwa wracać, obiecuję. Jeszcze mamy dwa czwartki, żeby poruszyć sprawę nowelizacji kodeksu karnego, bo każdy, kto z nami bywa, chociaż od czasu do czasu, to pewnie nie raz i nie dwa trafił na rozmowę albo a propos tego, jaki wpływ mają media społecznościowe na nas wszystkich, albo jak duży jest dostęp dla dzieci bez względu na ograniczenia wiekowe, albo jak często dzieciaki, nastolatki, które mają dostęp do TikToków i tutaj nie będę nawet wszystkiego wymieniać, bo to bez sensu zupełnie, ale wiedzą Państwo, o co chodzi. Media społecznościowe, które sprawiają, że dostęp do wszystkiego jest szybki, łatwy i niekoniecznie wiarygodny, bo ciężko sprawdzić, czy to już spreparowane przez sztuczną inteligencję, czy nie. To są też te same dzieciaki, które w niejednym, a w wielu badaniach, w większości, te, które na przykład, już odwołam się do tego TikToka, wejdą do tego świata, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy ta treść, którą mają, to jest dobra, czy zła. No i trzymam w ręku te poprawki, które dzisiaj zostały przez parlament przegłosowane i ostatecznie te nowelizacje kodeksu

0: partyjne w Sejmie, tak uda się w Senacie, a prezydent nie będzie się sprzeciwiał, jeżeli będą wątpliwości. Jeżeli są wątpliwości, to już teraz powinny być rozwiązywane, bo to jest ten moment i to jest ten czas po to, żebyśmy w końcu mieli prawo, które mam nadzieję będzie egzekwowane i doprowadzi do tego, że ktoś się zastanowi, czy na przykład zmuszenie własnej matki do wypijania alkoholu do zera, jak to było powiedziane na jednym ze streamingów, za 5 zł od każdego, kto to ogląda, to jest świetny pomysł, czy może to jednak jest kompletna aberracja. Naprawdę małymi krokami pokazujmy, co jest złe, a co jest dobre. Zaczynajmy oczywiście od tego w domu, kiedy rozmawia się jeszcze z dziećmi, bo jeżeli nie rozmawia się z dziećmi, to ciężko od dorosłych wymagać, żeby po prostu potrafili i wiedzieli, rozróżniali, wiedzieli, co jest dobre, co złe i potem nie eskalowali tego, co w sieci złe. Dobre niech eskalują do woli. Tak się zapędziłam w tej złości, że sama pomyliłam i nie w tę stronę powiedziałam. Faktem jest, że nowelizacja kodeksu karnego została dzisiaj przez Sejm przyjęta. Do Senatu powędruje 24 czerwca, być może jeszcze przed wakacjami się uda. Potem miejmy nadzieję, że uda się to podpisać. Prawo już ustawę i najpóźniej od 1 września ona będzie już działała. Dlaczego mówię i dlaczego tak klepię o tym dobrym i złym? Bo ciężko czasem. Proszę zresztą gdzieś tam się zapytać, może akurat w samochodzie cała rodzina jedzie. Nie tylko tata albo mama wracają z pracy do domu, albo nie tylko tata albo mama jadą dopiero do pracy, tylko gdzieś tam razem jesteście w grupie. Zróbcie sobie taką zabawę, podajcie przykłady zachowań i zapytajcie swoich dzieci, zapytajcie swoich bliskich, co jest dobre, co jest złe, co jest przykładem dobrego zachowania, co nie. Czy widzą w jakimś zachowaniu coś dobrego albo złego. Świat był pełen filmów, w których palenie papierosów to było super. No, przecież, ależ to dorosłe, ależ to męskie i proszę tutaj wybrać sobie takie epitety, jakie państwo tylko sobie życzą. Do tej pory alkohol to też jest przecież rzecz, która dajcie spokój, jeszcze to nikomu lampka wina nie zaszkodziła. Mało tego, czerwone wino to przecież nawet dobre na krwinki. Myślę, że spotkali się państwo nieraz, nie dwa, z takim uzasadnieniem. Mało tego, znane postaci kojarzone chociażby ze szklaneczką whisky i cygarem Winston Churchill, czy królowa Elżbieta, która przecież do każdego posiłku miała podawany alkohol i to za każdym razem inny, nawet jeżeli były trzy dania, to były trzy lampki innego wina, czy też kieliszki alkoholu, a już wieczorowa lampeczka, to przecież coś normalnego. To teraz pytanie, dlaczego ona gada tyle o tym alkoholu? Ano dlatego, że jak tylko w Warszawie, już w całej Warszawie została ogłoszona prohibicja, to znaczy teoretycznie nie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano, to sprytny Polak i na takie rzeczy sobie znajdzie rozwiązanie. Emelina jest taka instytucja. Emelina. Nie brzmi to najlepiej, nie kojarzy się to najlepiej, a jednak chętnych nie brakuje. Alkotaksówki również. Oczywiście, że dla chcącego nic trudnego i gdzieś tam na obrzeżach Warszawy, jeszcze nie poza Warszawę, też skuteczne zresztą wyjście do knajpy, też rozwiązuje problem, jeżeli ktoś postrzega prohibicję w kategorii problemu. Tyle, że każde kolejne badania mówią, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, że jest traktowany, uwaga, bo być może nie wszyscy wiedzą, a może nie chcą wiedzieć, jako substancja rakotwórcza na równi z tytoniem czy azbestem. No to jak? To nadal ta lampeczka to jest okej? To żeby nie było, że przyszła Igdera, to ja zasięgnę teraz wiedzy od siedzącego obok mnie autorytetu, Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Ja wiem, że to brzmi jak gderanie, ja wiem, że to do pewnych rzeczy się dorasta, chociaż patrząc na młode pokolenie, to jest nadzieja, że przynajmniej przez jakiś czas będzie lepiej, albo że zmieni się kompletnie to myślenie i postrzeganie alkoholu. My mamy taką kulturę, która alkohol przyjęła, zaakceptowała, zaadoptowała i po prostu z nami idzie jak inna używka, czyli kawa,

0: O, ja tutaj mam.
1: My ten alkohol mamy wbity do głowy przez przemysł alkoholowy, przez propagandę, nazywając to wprost. Mm-hmm. Utrzymywanie przekonania, że alkohol jest w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, jest zwykłym oszustwem i naciąganiem. Mało tego, pokazuje się alkohol jako coś fantastycznego i wspaniałego, ale jakoś przemysłu alkoholowego nie widzę w tych przypadkach, w których jego używanie czy nadużywanie kończy się tragicznie. Jeżeli, tak jak pani wspominała, no, przy alkoholu niektóre tak zwane zacne osoby, czy nawet zacne osoby spędzają czas, to niewiele mówi się o końcu tych osób. Kiedyś było takie powiedzenie, trochę jazzem się interesuje, bez gazu nie ma jazzu, ale to jak to, co się wydarzyło z Komedą, z Chłasko, to, co spotkało wielu naprawdę dobrych muzyków, to jednak alkohol, ten koniec, może powiem inaczej, zafundował koniec pewnego etapu kultury w życiu tych ludzi. Po prostu skończył ich życie. To jest dramat i tragedia. Natomiast jesteśmy, chociażby poprzez reklamy, epatowani tym, czym, co dobrego jest w alkoholu, jak to miło, sympatycznie i przyjemnie, ale tegoż samego aktora już jako, nie wiem, beneficjenta spożycia dużej ilości alkoholu, czyli wtedy, kiedy ma kaca, nikt nie pokazuje, bo to nie są przyjemne sceny, więc z tą kulturą bym nie przesadzał. W końcu nasza kultura tego niby kulturalnego picia alkoholu oparta jest w gruncie rzeczy na postaci fikcyjnej, czyli taki pan Zagłoba, który to rubaszny, wspaniały. Do takich tradycji
0: wąsa
1: próbuje
0: podkręcił.
1: Się. Tak, nawet jedno z piw nosi stosowną nazwę, ale to, co jest pokazywane na temat alkoholu w reklamach, czy w opowieściach, czy nawet w jakichś tam opracowaniach pseudonaukowych, jakim to dobrem społecznym jest alkohol, jest po prostu nieprawdziwe. Może sam początek, pierwsze łyki, czy pierwsze niewielkie ilości wprowadzone do organizmu rzeczywiście rozluźniają, rzeczywiście dają pewien efekt spokoju, ale ciąg dalszy nie jest przyjemny. Jest nie do przyjęcia.
0: Ja wiem, że przez tych, którzy być może zaczynają, przez tych, którym kojarzy się to z zabawą, z towarzystwem, z socjalizacją, może być traktowane jako antydepresant, ale w konsekwencji to i tak zawsze będzie depresant. Tylko tego już nie widać, bo ten, który wpadnie i pójdzie o krok, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty za daleko, to po prostu najzwyczajniej w świecie znika z tego wesołego kręgu i jego już nie ma. I o tym się nie mówi, o tym się nie myśli. To teraz...
1: Ta osoba znika z tego wesołego kręgu, ale ta osoba, te osoby, które przekroczą granicę, które piją ryzykownie, mają zaburzenia w swoim stosunku do alkoholu, to są osoby, które utrzymują przemysł alkoholowy. To jest swego rodzaju... To znaczy, to jest informacja prawdziwa, wybadana, ale to jest swego rodzaju taki mit, o którym nikt nie mówi. Mianowicie 70% rodaków, którzy piją ogromne ilości alkoholu, utrzymują przemysł alkoholowy. Wybadali to Brytyjczycy, gdy okazało się, że gdyby tak naprawdę wszyscy pili na poziomie mocno umiarkowanym bądź wcale, no to rozwój przemysłu alkoholowego nie byłby możliwy.
0: Poszedł bardzo, i to bardzo, rozwój w stronę bezalkoholowych rzeczy. Oczywiście trzeba sprawdzać skład, bo cukier to też nie jest dobre rozwiązanie. Ale po przerwie zaczniemy od tych mitów, bo ich jest znacznie, znacznie więcej.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Coraz więcej miast stwierdza, głosuje i mówi, u nas też nie będzie można kupić alkoholu między 22 a 6 rano. 1 czerwca już cała Warszawa oprotestowane były, nie wiem czy Państwo pamiętają, bo to już mogło się wydarzyć wcześniej, ale zostało przyblokowane pilotaże, tylko najpierw w dwóch dzielnicach, ale ostatecznie już cała stolica jest objęta tym zakazem. Od 1 lipca Toruń wprowadza u siebie taki zakaz, kolejne miasta dyskutują, mówią dlaczego nie. Spróbujmy wpłynąć na nawyki. Wiadomo, że zawsze są ludzie, którzy mówią, jak ktoś będzie chciał, to się napije. Tak, bezsprzecznie. Jeżeli ktoś jest dorosły, ma pieniądze, jak będzie chciał, no to siłą się go przecież nie przykuje do kaloryfera.
2: Ale ta osoba, która, o której można powiedzieć, że jak będzie chciał, to się i tak napije, zamiast szukać alkoholu, powinna szukać pomocy u psychoterapeuty.
1: To prawda, tylko musi zrozumieć.
2: To są osoby, tak. Jej otoczenie powinno motywować do zmiany, bo tutaj na siłę rzeczywiście wiele zdziałać się nie da, ale trzeba pamiętać o tym, zawsze zadawać sobie pytanie, kto w środku nocy szuka alkoholu. To jest albo osoba, która nie ma problemu z chorobą alkoholową, ale jest pod wpływem alkoholu i w związku z tym ten mózg pracuje w sposób mocno ograniczony. Albo jest to osoba, która ma rzeczywisty problem i albo jest już za tą czerwoną linią, albo tuż przed tą czerwoną linią, więc to jest istotne, komu ograniczamy dostęp do alkoholu w godzinach nocnych. Co istotne, te ograniczenia w godzinach nocnych nie dotyczą restauracji. Mhm. To jest ważne dlatego, że pierwszym celem ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych było bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. Bo ja pracując ponad 20 lat zajmując się tym tematem, nie spodziewam się, że ograniczenie w godzinach nocnych spowoduje gwałtowny spadek spożycia alkoholu w Polsce. Bo to nie jest polityka alkoholowa, to jest sztuka wojny, a nie działania takie, no tu spróbujemy, tam coś zrobimy, tu pilotaż, może się uda. Nie, wiadomo co trzeba zrobić. Ograniczenie w godzinach nocnych tak naprawdę to jest działanie z kategorii redukcji szkód, więc po pierwsze ci sąsiedzi i spokój w miastach, ale po drugie ograniczenie dostępu dla tych, którzy koniecznie za jakieś marne pieniądze chcą się dobić, nie wiem, pryferkach, na afterkach, bo inaczej spożywany jest alkohol bez kontroli społecznej, czyli na ulicy gdzieś za kioskiem, a inaczej w restauracji czy w pubie, gdzie jest osoba odpowiedzialna za to, żeby nietrzeźwemu alkoholu nie podać.
1: Do tego są tabliczki, są przepisy, chociaż też wiemy doskonale, jak to wyglądało. Nietrzeźwym alkoholu nie podajemy, albo dozwolone od lat 18. I na to, jak zwykle, znajdą się sposoby. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby gdzieś ruszyć taką maszynę, może zmiany w ogóle podejścia, zmiany oswajania. Ja na przykład piętnuję strasznie na imprezach urodzinowych dziecięcych, mówienie, a to jest dla was szampan. Nieważne, że to jest oranżada w butelce, ale ta butelka jest na wzór alkoholu, ona już uczy takiego nawyku, jak mamy uroczystość, to otwieramy sobie alkohol i dzieci się bawią w takie rzeczy.
2: To nie jest zabawa, ponieważ dzieciaki tak naprawdę wychowują się przez obserwacje głównie. To, co widzą, powtarzają czynności dziecka. No ja nie wyobrażam, czynności rodziców, ja nie wyobrażam sobie, żeby ojciec, który siedzi z piwem w ręku, mówi do syna, słuchaj,
1: nie pij,
2: nie pij, że to ma jakikolwiek skutek wychowawczy. Niestety tak jest. Sam interweniowałem w jednej z popularnych sieci sprzedaży, żeby w zestawach kuchennych dla małych dzieci zniknęły kieliszki i butelki do szampana w formie zabawki. Także to jest ważne. Kształtowanie nawyków jest bardzo ważne, a niestety w Polsce ze względu na to rozprzestrzenienie się reklam, na tę powszechność, bo wspominała pani o socjalizacji z alkoholem. Takie badania robiliśmy. To był rok 2016 albo 2017, więc no, sporo lat temu, ale to były badania unijne i spośród państw Unii Europejskiej to Polacy są najbardziej socjalizowani z alkoholem, czyli w największym stopniu, 67% rodaków, uważa alkohol za artykuł spożywczy jak każdy inny. Nie widzi niebezpieczeństw, a w tej, zdawałoby się, takiej rozpasanej Wielkiej Brytanii w ten sposób, taki sposób postrzegania alkoholu, to jest około 20%. Więc tutaj jesteśmy w czołówce, no ale ja powtórzę to, co mówię od dawna. Największą zbrodnią na wychowaniu młodzieży są reklamy, bo pokazujemy ten świat, świat przez pryzmat butelki, a nie mówimy, czym tak naprawdę ten alkohol jest, a spodziewamy się później, że dzieciaki nie będą używały alkoholu, nie będą używały innych narkotyków, bo przecież alkohol jest narkotykiem. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że to spustoszenie w głowach młodych ludzi dzieje się tu i teraz i trwa w Polsce już 20 kilka lat, więc tak na dobrą sprawę drugie pełne pokolenie wychowuje się w kulcie dobrej zabawy przy alkoholu.
1: O ile człowiek dokumentnie nie zniszczy wątroby, to przestając pić ma szansę zregenerować na tyle organizm, żeby zapomniał, że był zniszczony przez alkohol?
2: Ja trochę uzupełnię. O ile nie zdoła zniszczyć wątroby, to może zdołać uruchomić mechanizm choroby onkologicznej, może spowodować uruchomienie żylaków całego układu pokarmowego, może spowodować chorobę trzustki, więc tych niebezpieczeństw, tych zagrożeń jest bardzo wiele. Natomiast jeżeli w którymś momencie rzeczywiście ktoś zredukuje swoje picie, już nie mówię o całkowitym zaprzestaniu, ale jeżeli zredukuje swoje picie alkoholu, to rzeczywiście ma szansę na poprawę swojej sytuacji. Zresztą trzeba pamiętać, że alkohol jest trucizną, śmiertelną trucizną. W Polsce umiera z powodu różnych chorób podalkoholowych około 40 tysięcy osób. Natomiast bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowano może w tragicznych czasach, ale w czasie II wojny światowej, jak Niemcy zaaresztowali całe wino produkowane przez Francuzów dla swojego wojska i w tym czasie śmiertelność wśród Francuzów gwałtownie spadła. Czyli w przypadku wątroby rzeczywiście tak jest, że można proces zatrzymać na pewnym poziomie zaawansowania tej choroby, ale tu i teraz, natychmiast. W końcu, cóż...
1: A akurat Francuzi to jest świetny przykład, bo to jest pierwsza rzecz, którą można zaobserwować w filmach, w serialach, a poza tym, no, z czym kojarzy się Francja? Na pewno z winem do posiłku.
2: Ale proszę spojrzeć, że podobnie powinna kojarzyć się Hiszpania i Włochy. I wcale tak nie jest, dlatego że Francuzi piją tego wina niby tylko do posiłku, ale jednak duże ilości. Śmiertelność z powodu marskości wątroby we Francji jest wyższa niż w Polsce. Tam z tego powodu umiera około 100 tysięcy osób. Natomiast niby ten sam rejon Morza Śródziemnego, ta sama dieta, Włosi piją 1/3 mniej. We Włoszech kwestia liczby uzależnionych osób naprawdę jest marginalna. Inne zachowanie, mimo że alkohol jest obecny. Wiele zależy od dawki, chociaż rzeczywiście, tak jak w tej chwili wśród młodych widać tę tendencję, czyli no low, jest znakomitym pomysłem i cieszę się, to jest zresztą taki trend w Europie, ale w Polsce znakomicie się przyjął, co mnie bardzo cieszy. Więc to jest naprawdę dobry kierunek. Warto przynajmniej ograniczyć na początek, po to, żeby zachować dotychczasowe zdrowie, zrezygnować całkowicie, co jest najlepszym rozwiązaniem. Mamy oprócz tego zjawiska, o którym pani wspomniała, zjawiska mówiącego o tym, że jednak młodzi piją mniej i mają, chcą mieć inne przyzwyczajenia i dążą do tego i to się udaje. Niestety mamy grupę osób, tych starszych, w wieku powiedzmy 40+, spośród których w większości rekrutują się ci, którzy umierają z powodu alkoholu. Te 40 tysięcy osób to jest jednak ogromna armia i owszem, zdarzają się osoby młode, 20-25-letnie uzależnione od alkoholu, ale jednak rozpowszechnienie, to przyzwyczajenie picia, przyzwyczajenie nadużywania czy picia ogromnych ilości alkoholu głęboko w mózgach jest zakorzenione w pewnej grupie ludzi.
1: Kiedy mówimy o uzależnieniu?
2: Mówiliśmy o uzależnieniu. Był taki czas, kiedy była mowa uzależnienie, choroba. Pierwsza sprawa to było uzależnienie. Potem była mowa o tym, że to jest choroba taka jak każda inna, więc jak gdyby poznając mechanizmy, potrafiliśmy powiedzieć, że uzależniony, nieuzależniony, były testy, pytania. Natomiast w związku z ostatnimi badaniami, no ostatnimi w końcu publikowane rok 2019-2020, w związku z badaniami mówiącymi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, każda ilość alkoholu zostawia trwały ślad w organizmie, czy to w układzie nerwowym, czy w układzie pokarmowym, mówi się o zaburzeniach używania alkoholu w stopniu lekkim, średnim bądź silnym. I to jest klub. Nie mówimy w tej chwili o osobach, mimo że dalej to funkcjonuje jakoś tam. No i oczywiście staramy się ten moment, tę czerwoną linię gdzieś określić, ale mówimy o zaburzeniach w używaniu alkoholu. To jest istotne, dlatego że każda osoba, która widzi u siebie problem w tym, że no, z alkoholem coś jest nie halo, może zgłosić się do placówki lecznictwa odwykowego, dostać tam pomoc i to wcale nie musi być ta osoba, która spełnia kryteria, te poprzednie kryteria choroby alkoholowej. I to jest istotne, więc sama ochrona zdrowia czy system lecznictwa odwykowego bardziej, bo to jest taka specjalna gałąź wydzielona i chyba dobrze nie podlegająca psychiatrii, pomaga każdemu, kto chce ograniczyć spożycie alkoholu. To jest istotne. Właśnie kiedyś przyjmowano do systemu lecznictwa wyłącznie osoby, które się zdecydowały na to, tak, od jutra chcę być abstynentem. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. Dlatego, że jest część osób, która zdaje sobie sprawę z tego, że no, być może jestem za słaby, nie dam rady, ale porozmawiaj z psychoterapeutą, umówcie się na to, że w najbliższym czasie, nie wiem, pijesz połowę, może 1/3, pijesz rzadziej, pijesz mniejszej
1: kompletnie
2: ilości.
1: Kompletnie inne podejście od tego, od dziś ośrodek zamknięty 28 dni, to takie też...
2: To jest podejście bardzo humanitarne, bardzo holistyczne i istotne. Ale to na to pozwala nam wiedza. Kiedyś jednak tym największym problemem zdawało się dla osób nadużywających alkoholu było uzależnienie. To nie jest prawda. Wcale uzależnienie nie jest tą częścią naszego życia najtrudniejszą.
1: A co jest najgorsze? Upośledzenie, nie wiem, układu nerwowego, czy właśnie uszkodzenie organów wewnętrznych?
2: To jest kwestia funkcjonowania osób uzależnionych, takich, które mamy zdiagnozowane, które przechodzą swoje leczenie, mamy w Polsce 600, może 800 tysięcy. Rocznie, warto to powiedzieć, około 300 tysięcy, 250-300 tysięcy rodaków się leczy. To jest ogromna armia, ale największym zagrożeniem, zarówno społecznym, jak i zdrowotnym, somatycznym, to są te osoby, które używają alkohol w sposób ryzykowny, szkodliwy. To jest armia około 3 milionów osób. To spośród tych osób głównie rekrutują się ci, którzy umierają, a nie spełniają tych takich klasycznych warunków uzależnienia.
1: Próbuję to dodefiniować, żeby zrozumieć i przełożyć, bo my mamy w tej chwili też duży problem z, myślę, traktowaniem tej lampki wina, bo przecież to nie jest wódka. A powtarzam teraz takie komunały, które gdzieś tam w przestrzeni są powtarzane. No przecież ja nie piję wódki. Ja nie piję ciężkiego, mocnego alkoholu. No kieliszek wina, no przecież to jest eleganckie. To się kojarzy z czymś, z klasą wyższą. Z czymś dobrym. Wpływ, no czerwone mięso, kieliszek czerwonego wina, no po prostu no wydaje się, że nic lepszego. To jest jedna
2: taka
1: grupa.
2: I tu jesteśmy w pułapce reklam.
1: Tak, dokładnie tak. A druga grupa to jest taka, wracam z pracy, nie umiem zrzucić tego stresu w naturalny sposób, najszybciej, no to i znowu tutaj, nie wiem, wino, piwo, czy cokolwiek takiego, ale nie to, żeby się upić, żeby zmienić swój stan myślenia, tylko po prostu jak nie wiem, jak tabletka witaminy D. Za mało słońca to pyk.
2: I tu jest kolejna pułapka ze strony alkoholu. To znaczy w miarę spożywania alkoholu, organizm zwiększa swoją tolerancję na alkohol. Polega to na tym, że żeby osiągnąć ten sam stan
1: relaksu
2: czy odprężenia, z biegiem czasu trzeba wypić coraz większe ilości alkoholu. I to jest prosta droga do całkowitej degrengolady. Niestety tak działa alkohol. Przecież ja tu powtórzę, alkohol jest narkotykiem, alkohol jest trucizną, alkohol jest znakomitym rozpuszczalnikiem chemicznym, dlatego lekarstwa, warto o tym pamiętać, że jeśli ktoś ma chorobę somatyczną, dostaje lekarstwa, no to musi się zastanowić, czy alkohol, aby nie spowoduje pogłębienia choroby, a z całą pewnością zneutralizuje leki. W najpopularniejszych, spośród 60 tych najpopularniejszych, najczęściej używanych leków w naszych przypadłościach, 60 rodzajów tych leków reaguje, wchodzi w interakcję z alkoholem. Niektóre są jakby neutralizowane przez alkohol, ale inne pogłębiają skutki tego leku.
1: No. Musimy mieć absolutnie świadomość. To jest jak z wszystkim. Zdawać sobie sprawę, nazywać rzeczy po imieniu, nie udawać, że problem nie istnieje, chociaż pewnie każdy z nas gdzieś kiedyś miał taką tendencję, jak się położy pod kołderkę, to może ten problem zniknie. Nie, one nie znikają, drodzy Państwo. One co najwyżej się nawarstwią, a potem zrobi się z nich wielki kołderkowy potwór. Po przerwie o tym, że alkohol nie zna równouprawnienia.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Alkohol nie zna równouprawnienia. To kolejny dowód na to, że nie nadaje się do naszych czasów. To już tak troszeczkę z uśmiechem, bo ciekawa jestem, jak państwu się wydaje. Kogo, jakiego słowa użyć, żeby było dobre? Nie, że kusi, nie, że nęci, ale kogo owija sobie wokół palca łatwiej? Kobiety czy mężczyzn?
2: No niestety rzeczywiście nie ma równouprawnienia ze względu na skład hormonów, na hormony, ze względu na skład chemiczny, będę brutalny, ciała, ze względu na ilość tłuszczu w ciele kobiecym, w ciele męskim, w ciele mężczyzny, nawet jeśli ważą tyle samo, te proporcje nie są równe i skutki używania alkoholu są różne. Niestety ten wpływ alkoholu jest również różny na układ nerwowy. Niestety panie wpadają dużo szybciej w uzależnienie od alkoholu, dużo ciężej. Te skutki są widoczne wcześniej. Warto też powiedzieć, że jak Niemcy wybadali między 15 a 26% przypadków raka piersi u młodych pań spowodowane jest przez alkohol, ale tej równości nie ma. W żadnym przypadku nie ma tej równości, to wiemy. Skwapliwie z tego korzysta przemysł alkoholowy, kierując swoje fantastyczne reklamy w stronę pań. Sam pamiętam taką wyjątkowo skandaliczną kampanię, która pięknie opakowane butelki z wódką prowadziła kampanię pod tytułem Twoja najlepsza przyjaciółka, a wódka nazywała się Ona. I ten element tajemniczości, no tak to jest. Poza tym jest jeszcze jeden element, no kwestia emocji. Panie są bardziej emocjonalne, raczej więcej tego alkoholu potrzebują, żeby ze swoimi emocjami zejść chemicznie.
1: Z wysokiego C?
2: Tak, nieco niżej i to jest problem. Rośnie liczba pań uzależnionych, które mają zaburzenia w używaniu alkoholu w stopniu wysokim, które się leczą i bardzo dobrze. Są jeszcze dwa elementy, o których muszę powiedzieć. Pierwszy to taki, że panie świetnie kamuflują swoje picie. Tu są mistrzyniami i ta pomysłowość w domu, bo panie często piją właśnie w samotności, w domu, w zaciszu domowym. To jest jeden element, a drugi, no rynek, i tu wrócę do przemysłu alkoholowego, rynek stworzył produkt, który świetnie mieści się w torebce, pasuje do dłoni, mało tego, jest smakowy, jest, można, ktoś lubi wiśnie, może pić wiśnióweczkę, ktoś cytrynóweczkę.
1: Małpki.
2: Tak, małpki. To jest...
1: Przekleństwo, to jest nasze przekleństwo.
2: To jest nasze przekleństwo i to te małpki spowodowały, że rozbujało się nasze społeczeństwo, ta część starsza, o której mówiłem, rozbujało się nasze społeczeństwo i dlatego są takie skutki w śmiertelności, bo oprócz czystego spożycia alkoholu na głowę mieszkańca, tak jak to się zawsze liczy, tutaj pewna poprawa jest, drugim czynnikiem jest ilość przypadków śmiertelnych i liczba psychoz. I tutaj niestety te nasze dane idą w górę. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który przemysł alkoholowy, browary akurat, zastosowały w stosunku do pań. Piwo już nie jest gorzkie, piwo nie jest jakieś, nie wiem, o
1: brzydkie.
2: Trudnym, tak, brzydkie, natomiast jest soczkiem, który zawiera tam 5,5% alkoholu.
1: Nie ma, bo są 2%, 4%, ile by nie było, to jest zawsze o tyle za dużo.
2: Tak, zawsze jest o tyle za dużo, ale też warto pamiętać, że jeśli smakuje mi 5%, to przejdę na 2% po to, żeby oszczędzać swój organizm. Może uda się może uda się w ten sposób ograniczyć, wyjść z pewnych problemów.
1: Ograniczanie, bo to też jest dla mnie zupełna nowość. Myślałam, że po prostu odstawienie. No to jest jedyne lekarstwo, żeby dać organizmowi czas, żeby, nie wiem, zapomnieć samego przyzwyczajenia, zapomnieć rytuału, zapomnieć smaku, zapomnieć tego gdzieś tam stanu ukojenia. Czy jeżeli ktoś się decyduje na coś takiego, to jest jakiś czas uniwersalny, który może rzeczywiście zresetować nam głowę?
2: Czasu uniwersalnego na pewno nie ma. Tak jak nie ma czasu uniwersalnego na to, kto wpadnie w kłopoty, a kto nie. Każdy organizm reaguje indywidualnie. Natomiast rzeczywiście każde odstawienie gwałtowne poprawi, abstynencja przez pewien czas poprawi sytuację organizmu. Zresztą takim cezusem, taką granicą pewną w zachowaniach rodaków był czas pandemii. Właśnie wtedy ta część starszych, którzy troszkę sobie małpkowali, a nie musieli iść do pracy, gdzieś tam postawili zamiast małpki w kieszeni, to postawili sobie pół litra za ekranem komputera, to młodzi ludzie, którzy generalnie używali alkoholu w takich bardziej społecznych warunkach, w pubie, na spotkaniu, przy okazji jakiejś imprezy, te imprezy były wykluczone, wyłączone. I od tego czasu, ja nie mówię, że to jest przyczyna, ale od tego czasu widać w całej Europie poprawę sytuacji wśród osób młodych, bo ta część naszego życia, która była zajęta przez pandemię, spowodowała, że młodzi ludzie zobaczyli, że no, bez alkoholu da się funkcjonować, da się żyć.
1: Można się bawić, można mieć świetny humor.
2: Tak, to prawda.
1: Bo to jest jeszcze też duży problem. Gdzieś tam myślę, że nadal społecznie i pewnie jeszcze przez długi czas będzie się łączył alkohol z wyjściem na imprezę, z tym wyjściem wieczornym, z tym wyjściem, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak zwał, tak zwał. Ja się cieszę, że mieszkam na wsi, uwielbiam spać o 22:00, i to nie jest w ogóle w moim takim codziennym kalendarzu, więc nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. No ale wystarczy wejść do miasta, większego miasta, wyjść wieczorem na spacer po centrum na przykład, no to od razu widać, co z czym się łączy.
2: Tak, to prawda. To jest dość trudne do opanowania de facto. Myślę, że tutaj wielkim sukcesem akurat prezydenta Warszawy jest to, że przetrwał tę nawałę głupoty, którą słyszał ze strony swoich własnych radnych. I zakaz, ograniczenie sprzedaży w godzinach nocnych jest w całym mieście. Nawiasem mówiąc, w związku z tym, że to w dużych miastach przede wszystkim to ograniczenie jest, to w tej chwili około 11 milionów Polaków nie ma w nocy dostępu do alkoholu. To się tak wydaje, że to jest tylko tam 200 chyba w tej chwili, 218 gmin, ale to są te największe. Zresztą w tych małych gminach to może poza stacjami paliw...
1: To i tak nie było sklepu.
2: Nie było sklepu monopolowego. No a stacje paliw to oddzielna historia. W trakcie dyskusji, która toczy się w Sejmie, wiele argumentów pada za tym, że no stacje to margines, to jest 2% spożywanego alkoholu. Ale jeśli mówimy o wychowaniu społeczeństwa, jeśli mówimy o tym, żeby wstrząsnąć tymi, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, no to jaka może być lepsza kampania niż pokazanie wyrzucenia alkoholu ze stacji paliw, pokazanie kierowcom, nie, to nie jest towar jak każdy inny.
1: Która stacja benzynowa, która się kojarzy z samochodem.
2: Nie musisz tego kupować. Mało tego, są badania pokazujące, że wśród kierowców, którzy leczą się z choroby alkoholowej, 70% z nich, tych uzależnionych, tych, którzy już wpadli i szukają pomocy, 70% z nich kupowało alkohol na stacji paliw, a co tragiczne, połowa z nich mówi, że tak, kupowałem alkohol na stacji paliw i piłem albo przed jazdą, albo w trakcie jazdy. Jeżeli z tego uda się tylko przez wyeliminowanie alkoholu ze stacji paliw, uda się, nie wiem, ograniczyć liczbę pijanych kierowców o 10 czy 20%, to trudno o lepszy sukces i co istotne, trudno o lepszą kampanię propagandową mówiącą o tym, że alkohol nie jest towarem jak każdy inny. To koniecznie trzeba zrobić.
1: Dużo jeszcze do zrobienia. Każdy taki kolejny krok jest krokiem w dobrą stronę. Ja już kilkadziesiąt lat pracuję, więc mam z tyłu głowy takie wspomnienie nagrania po wypadku samochodowym. Reporter podchodzi do mieszkańców małej miejscowości. Pytano, pił? Ktoś widział, że pił? I odpowiedź brzmi, no panie, normalnie no tyle co przed drogą. To gdzieś tam w tej mentalności w głowach ciągle jest i naszym obowiązkiem jest to zmieniać. Bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję pięknie i dziękuję za zainteresowanie tematem, dlatego że był w Polsce taki czas, kiedy problem alkoholu, bardzo niedawno, problem alkoholu próbowano zamieść pod dywan. No, ja pomijam to, że musiałem odejść z agencji, ale dwa lata później zamieciono pod dywan całą agencję. Wydawało się, że problemu nie ma. Ale szczęśliwie w tej chwili są osoby w parlamencie, które bardzo mocno stawiają na zmianę naszej sytuacji.
1: No to niech się zmieni. A im częściej i głośniej będziemy o tym mówić, myślę, że tym większa szansa. Nawiązuje ciągle do tego patostreamingu. Jak dało się to, to może i uda się z alkoholem. Były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
2: Byłej
1: Alkoholowych.
2: Państwowej.
1: Byłej, bo ciągle jest co robić, tylko no właśnie, tylko po prostu trzeba wziąć się za robotę no i zakasać rękawy. Krzysztof Brzuska, bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Po 21:00 też o zdrowiu będzie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Niskie ceny są codziennie w

0: sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I to zawsze tak jest, że jak gość przychodzi do studia, to państwo w połowie rozmowy do nas dołączają. 21 minęła co do sekundy, 4 minuty temu, nieustająco jest czwartek, nieustająco człowiek z bliska, nieustająco Małgorzata Świtała mówi państwu dobry wieczór. Tak nadal jak w dobrym przedszkolu albo w dobrej podstawówce. Na pewno każdy to ze swojej szkoły pamięta. To wprowadza jakiś taki rytm po to, żebyśmy mogli się przygotować do tego, co tam dalej. Przez pierwszą godzinę, przyznają państwo, nie było łatwo. Mówimy niby o rzeczach oczywistych, że alkohol to nie jest nic dobrego, a jednak z tyloma pozytywnymi rzeczami się kojarzy. Tak gdzieś w głowę wszystko to jest wtłoczone, ale proszę pamiętać, że jest uznawany, ja to powtórzę, wynotowałam sobie, pewnie na pamięć się w końcu tego nauczę, jako substancja rakotwórcza klasy pierwszej na równi z tytoniem i azbestem. Myślę, że słowo azbest powinno jakoś tak troszeczkę przemówić, bo z tym tytoniem to też ciężko. Tak czy inaczej, skoro tutaj postaraliśmy się co nieco wytłumaczyć w związku z tym, co Polak potrafi i Polak tworzy przy kolejnych miastach, które wprowadzają prohibicję, no to teraz zajrzyjmy w głąb siebie i nie będzie to rozmowa o duszy. Tak bardziej konkretnie w głąb siebie z takimi różnymi zakrętami. Magdalena Kaniewska obok mnie, to znaczy, że będzie mowa o tym, czym zajmuje się człowiek w Klinice Chorób Wewnętrznych i Klinice Gastroenterologii. Zapisałam sobie to również, ale to trudne słowo. Pewnie po jakimś czasie się przyzwyczaję. Państwowy Instytut Medyczny MSWiH. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani redaktor.
1: Gastroenterolog. Jaka jest różnica?
2: Gastroenterolog to jest prawidłowa nazwa.
1: Po prostu.
2: Tak.
1: A tamto to jest skrócone dla takich jak ja.
2: Tak.
1: Żeby łatwiej się mówiło. Jak z perspektywy tak po prostu prace oddziału zmieniają się czasy przez różne mody, przez różne nawyki, diety, które wystarczy raz wypowiedzieć słowa dieta przed swoim telefonem, a natychmiast pojawia się milion propozycji, jedna lepsza od drugiej. To widać w szpitalach?
2: Tak, oczywiście, że to widać. Teraz no, na pewno to jedzenie, które mamy, jest dużo gorszej jakości niż jeszcze było 20 lat temu. Także my zmagamy się, no i więcej używek jest na pewno. Także coraz więcej pacjentów jednak jakieś zaburzenia, tak zwane żołądkowo-jelitowe ma. Coraz więcej pacjentów trafia do gastroenterologa i niestety, co jest takie niepokojące, coraz więcej młodych pacjentów i myślę, że to jest niestety taka nasza przyszłość, ponieważ coraz więcej jest też chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
1: A z czego one to dotyczą? Dlaczego sami siebie atakujemy?
2: To zawsze niestety są... to nie jest takie proste, bo wszystkie choroby o podłożu autoimmunizacyjnym są... Musi być i immunologia w to zamieszana, i genetyka, no i czynniki środowiskowe. I to właśnie jest to, o czym dzisiaj mamy rozmawiać. Czyli to wszystko, co jemy, co pijemy, co napotykamy na swojej drodze, to wszystko powoduje to, że w jelicie zaczyna się dziać źle i dochodzi do takiej burzy immunologicznej i do różnego rodzaju chorób. Ale jakby młodzi ludzie trafiają na szczęście nie tylko z chorobami właśnie autoimmunizacyjnymi, ale również jest wielu pacjentów, którzy, no oczywiście trzeba pamiętać o raku jelita grubego i tutaj wszystkich przestrzegam, że no po 50 każdy kolonoskopię powinien mieć wykonaną. Zresztą są programy takie przesiewowe, które gdzie naprawdę prosto się dostać na kolonoskopię w ramach takiego programu i nie ma kolejek takich długich, jak w innych przypadkach. Natomiast no jest
1: raz
2: dużo
1: na jaki
2: też...
1: czas powinno się robić po 50?
2: To zależy, co się znajdzie. Tak, okay. To zależy, co znajdziemy. Jeżeli są polipy i je usuwamy, to zależy, jakiego rodzaju polip, ile tych polipów i wtedy już my mówimy pacjentowi, co ile lat powinien wykonać badanie. Natomiast jeżeli to badanie jest całkowicie prawidłowe, to tą kolonoskopię może spokojnie spokojnie sobie powtórzyć po 10 latach.
1: Czy to nie jest trochę tak, że kolonoskopia to jest na tyle wstydliwe badanie w takim powszechnym mniemaniu, że o ile gdzieś tam na przykład kobiety przełknęły już mamografię i jak dzwoni ten telefon, że minęły 2 lata, to po prostu to już się traktuje jako no, taki cykl, do którego trzeba podejść, no dobrze, no to idziemy, robimy i tyle, bo to się do tego już się przyzwyczaiłyśmy, no bo mamografia to tylko dla pań, a kolonoskopia?
2: Znaczy kolonoskopia obrosła w takie legendy, ja myślę. Przede wszystkim należy pamiętać, że teraz mamy dużo nowocześniejsze aparaty do wykonywania kolonoskopii. Jeszcze no tak myślę, że 30 parę lat temu to były takie półsztywne endoskopy, więc to badanie rzeczywiście rodziło
1: mało
2: pewne problemy. Teraz rzeczywiście te aparaty są dużo łatwiejsze do wprowadzenia, sprawiają, to badanie nie sprawia już takiego bólu. I natomiast no, przygotowanie też jest dosyć takie trudne dla pacjenta, ale też mamy już inne możliwości, prawda? Już nie musimy jednego z leków pić, no nie powiem nazwy na antenie, ale to zawsze rodziło dużo problemów. Teraz mamy różne preparaty, które nie wymagają tak dużej ilości...
1: Rozumiem, przeczyszczające po prostu.
2: Przeczyszczające po prostu, tak, bo jelito musi być czyste. Po to, aby bezpiecznie i tutaj bym chciała zwrócić uwagę, że skoro już się decydujemy wykonać kolonoskopię z różnych względów, albo profilaktycznie, albo niestety coś się dzieje i dlatego ją robimy, bardzo ważne jest przygotowanie. Przygotowanie, jemu trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu, zawziąć

0: A badanie się skończy i lekarz powie, że no bardzo jest mi przykro, ale była tak słaba widoczność, że to badanie niestety nie jest dobrze wykonane i trzeba powtórzyć.
1: Znieczulenie. Ja dawno temu słyszałam, że lepiej znieczulenia to nie brać, lepiej mieć pełny kontakt z lekarzem i mówić, gdzie co jest, jeżeli chodzi o odczucia. Czy to była kwestia tego, że to był jeszcze po prostu mniej elastyczny sprzęt, czy nadal tak jest?
0: Każdy pacjent inaczej znosi znieczulenie, znaczy badanie, bo jeżeli mówimy na przykład o szczupłej osobie, bardzo szczupłej, no to to badanie rzeczywiście będzie mogło powodować ból. Ból wynika po prostu z tego, że my wprowadzając aparat musimy wdmuchiwać powietrze i tak jak pacjenta boli brzuch, jak ma mocno wzdęty brzuch, to my to powodujemy najzwyczajniej w świecie, wprowadzając aparat. Natomiast jakby nie powoduje bólu to, że my na przykład usuwamy te polipy czy coś, ale absolutnie nie boli. Pacjent tego kompletnie nie odczuwa. Natomiast też osoby, które na przykład miały zabiegi operacyjne, tutaj też szczególnie myślę o kobietach na przykład, które miały cięcie cesarskie, albo o naszych pacjentach, którzy mieli z jakiegoś rodzaju operację jelita, to badanie rzeczywiście może być bolesne, bo mogą być wzrosty. I wtedy rzeczywiście my sami zalecamy takie badanie, wykonanie go w znieczuleniu, no, dla lepszego komfortu. Pacjenci wolą zrobić badanie w znieczuleniu. No, my rzeczywiście mając kontakt z pacjentem, też widzimy, czy coś się dzieje, czy wprowadzając aparat, pacjent zgłasza ból, wiemy, co w tym momencie robimy, czy mogliśmy w jakiś sposób ten ból spowodować. Także no myślę, że większość pacjentów woli mieć badanie w znieczuleniu. Dokonywane tak, już tak źle się nie kojarzy wtedy. No absolutnie w ogóle, no bo pacjent się budzi, nawet nie wie, że to badanie miał zrobione.
1: A jak się dobrze przygotował, to i może trzymać kciuki za dobry wynik. Kolonoskopia to jedno, gastroskopia to drugie.
0: No gastroskopia. W kolonoskopii my jesteśmy w stanie obejrzeć całe jelito grube i końcówkę jelita cienkiego i to jest bardzo ważne, bo my nie uznajemy jakby kolonoskopii za pełną, za wykonanie pełnej, jeżeli właśnie nie zobaczymy ileum terminale, czyli tej końcówki jelita cienkiego, połączenia cienkiego z grubym. Natomiast gastroskopia jesteśmy w stanie obejrzeć przełyk, żołądek i początek dwunastnicy, więc oceniamy górny odcinek przewodu pokarmowego. Możemy zobaczyć, zawsze pobieramy test urazowy, żeby stwierdzić, czy jest bakteria Helicobacter pylori, która może powodować zapalenie, chorobę wrzodową. Natomiast no, zostaje nam parę metrów jeszcze jelita cienkiego, prawda? I tu jest problem. Możemy obejrzeć oczywiście całe jelito. Możemy to zrobić albo metodami obrazowymi. I tutaj czy w rezonansie, co jest bezpieczniejsze, bo nie naświetlamy pacjenta, czy w tomografii komputerowej, jest to badanie tak zwana enterokliza albo enterografia. My po prostu oprócz tego kontrastu, który jest dożylnie podawany, dajemy do wypicia też płyn, dzięki czemu jelita się napełniają i jesteśmy w stanie ocenić, czy w jelicie jest coś, czy są jakieś zgrubienia, czy sugeruje to badanie, że coś w jakiejś części jelita się dzieje. I wtedy na przykład, jeżeli tak jest, możemy wykonać podobna nazwa, ale enteroskopię, czyli my wchodzimy albo od góry, czyli jak gastroskopia, albo od dołu, tak jak kolonoskopia, to jest dwubalonowa enteroskopia, takim specjalnym aparatem i takimi kawałeczkami przechodzimy dalej przed jelito cienkie i wtedy możemy pobrać wycinki, usunąć polipy, zahamować krwawienie, dużo możemy zrobić.
1: Kiedy to jest wskazanie do tego badania? Kiedy jest wskazanie do tych badań? Bo ile kolonoskopia, gastroskopia, czy to jest, kolonoskopia mamy ustalone, po 50 obowiązek, po prostu. Jeżeli chcemy o siebie dbać, to wpisujemy to do kalendarzyka dbającej osoby. Gastroskopia?
0: Gastroskopię też musimy wykonywać, szczególnie jeżeli pacjent ma objawy jakiejś z górnego odcinka przewodu pokarmowego. No oczywiście, jeżeli ma objawy krwawienia, to w ogóle nie ma się co zastanawiać. Ale jeżeli na przykład nawet młoda osoba poniżej 40 ma objawy z górnego odcinka i po takiej terapii inhibitorem pompy protonowej miesięcznej te objawy nie ustępują, no to powinniśmy wykonać badanie. Ja

0: Tu bardzo chciałam uczulić wszystkich Państwa na to, że teraz nie ma tak, że na nowotwory chorują osoby po 50. Niestety my coraz częściej widzimy młode osoby chorujące na nowotwory, czy jelita, czy żołądka, w związku z czym, jeżeli objawy nie ustępują po takim podstawowym leczeniu, to jest skazanie między innymi do wykonania również gastroskopii.
1: Czy to nie jest trochę tak, że nadal tak jest w wielu gabinetach? Ja sama słyszałam, pani jest jeszcze na to za młoda. Jak człowiek
0: niestety tak bywa. Niestety tak bywa. My zawsze też kierujemy się tak zwanymi czerwonymi flagami, czyli takimi objawami alarmowymi, które mogą nam sugerować, że jednak coś takiego niepożądanego się dzieje u pacjenta, czyli takie nagłe chudnięcie, jakieś gorączki niewyjaśnione, no jeżeli krew w kale się pojawia, albo taki smolisty stolec, my to tak nazywamy. On wygląda dokładnie tak jak smoła, jest czarny, jest taki lepki. Jeżeli bóle brzucha wybudzające na przykład, albo biegunki wybudzające w nocy, to są dla nas objawy alarmowe, które sugerują, że jednak być może nie jest to choroba czynnościowa, czyli nie jest to na przykład zespół jelita nadwrażliwego, tylko rzeczywiście coś z pacjentem się dzieje i wtedy musimy ocenić przewód pokarmowy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w naszej klinice gastroenterologii chorób wewnętrznych PIM MSWiA my również wykonujemy USG jelit. To jest badanie nieobciążające pacjenta. Właściwie pacjent nawet nie musi być koniecznie na czczo. Jesteśmy w stanie ocenić jelita. Ja jeszcze jak byłam tak zwaną młodą lekarką, mówiło się, że nie, to jelita nie są do oceny w USG. A teraz mogę się pochwalić, że jestem ambasadorem i BUSA to jest taka międzynarodowa instytucja zrzeszająca radiologów, gastroenterologów, chirurgów, którzy zajmują się pacjentami z chorobami zapalnymi jelit i właśnie zdaje się specjalny certyfikat do wykonywania USG jelit. My uczymy w naszej klinice lekarzy też z całej Polski, jak to wykonywać. Rzeczywiście głównie wykonujemy to badanie u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, czyli chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym, ale jelita da się też zobaczyć w USG, także to jest kolejne badanie. No i takie nowoczesne jakby badanie, pacjenci też się często pytają o to badanie z użyciem kapsułki endoskopowej, no ale to też musimy najpierw zrobić inne badanie obrazowe, żeby być pewnym, że pacjent nie ma zwężenia jelita, no bo jeżeli
1: żeby
0: ma...
1: Żeby ta kamerka nie utknęła,
0: tak, to
1: nie
0: może
1: została
0: utknąć.
1: Na wieki.
0: Dokładnie, więc my musimy być pewni, że ona przejdzie, prawda? I że nie zrobimy też krzywdy pacjentowi.
1: A taki człowiek, na przykład jak ja by sobie pomyślał, a dobra, szybko, pognę taką kamerkę, będzie z głowy i nie będzie się człowiek zastanawiał. Nie, to niech się człowiek najpierw zastanowi, bo najpierw trzeba wiedzieć, przez co ta
0: kamerka
1: musi
0: przejść. Głównie taką entroskopię, tą kapsułkową, wykonujemy przy krwawieniach z przewodu pokarmowego, kiedy nie możemy znaleźć, robimy gastroskopię, tam nie znajdujemy źródła krwawienia, robimy kolonoskopię, tam też nie znajdujemy, ale widzimy, że krew jest. No to sugeruje to, że jest coś u góry. Tylko teraz pytanie, jakbyśmy chcieli zrobić enteroskopię, no to od której strony iść, prawda? I wtedy kapsułka nam pokaże, prawda? Możemy zobaczyć, z której części powinniśmy zacząć, czy od góry, czy od dołu.
1: My niestety musimy na chwilę skończyć, ale tylko na chwilę, po to, żeby zacząć po przerwie od tego, co ma modne, a niekoniecznie dobre.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Skoro wszyscy już zostali zachęcani do gastroskopii i kolonoskopii, tak, takie rzeczy, no przecież oczywiście, że w audycji człowiek z bliska, no bardziej z bliska się nie da, może być z bliska od środka, od której strony sobie tylko państwo życzą. Proszę nie traktować tego jako coś w ogóle nadzwyczajnego, to jest po prostu kolejna rzecz, która sprawi, że będziemy wiedzieć na swój temat więcej, a że żyjemy coraz dłużej, to naprawdę warto zadbać o to, żeby żyć w jak najlepszym zdrowiu, bo jak nie, no to wtedy to długie życie wcale nie jest takie przyjemne, przyznają państwo. Zatem odhaczyliśmy, zarejestrowaliśmy, będziemy dbać, a potem pada zawsze pytanie, no a jaka dieta? A jak to zrobić, żeby, ja ostatnio usłyszałam, zrób wszystko, co masz zrobić przed 50, bo potem będzie już ciężej. Bo potem będzie tylko gorzej.
2: Ale jeśli chodzi o jedzenie?
1: O dietę, o odchudzanie się, o przygotowanie organizmu do tego, że potem będzie jeszcze gorzej, bo czas menopauzalny jednak się rozciąga, żeby i tak dalej.
2: Schudnąć. Tak. Znaczy tak, jeśli chodzi w ogóle o dietę, to najzdrowszą dietą jest dieta tak zwana śródziemnomorska. O co chodzi z dietą śródziemnomorską? Każdy z nas był nad Morzem Śródziemnym i co my jemy?
1: Pizza.
2: Jemy, no, niekoniecznie. Aczkolwiek pizza na przykład z włoskiej mąki jeszcze chyba nikomu tak nie zaszkodziła. Natomiast chodzi o to, my jemy to, co dosłownie wyłowimy tam z morza.
1: Warzywa.
2: Świeżo przygotowane. Głównie chodzi o to, żebyśmy tak jedli dużo warzyw. Musimy dostarczać naszym jelitom błonnik. Ten błonnik bardzo odżywia nam jelita. Powoduje to, że kosmki dobrze wchłaniają, że wszystkie serotonina się wydziela. Proszę pamiętać, że 90% serotoniny. Jelita nie tylko działają, żeby pokarm rozdrobnić, wchłonąć to, co trzeba i później wydalić to, czego nie trzeba. Pamiętajmy, że 90% serotoniny, czyli tak zwanego hormonu szczęścia, wydziela się właśnie w jelitach, produkuje się w jelitach.
1: To nie jest takie oczywiste.
2: Dlatego się mówi o tej właśnie, o tej osi jelito-mózg. Mhm. Proszę sobie przypomnieć, jak państwo mieli stres, to momentalnie bóle brzucha, skurczowe takie. Niektórzy pacjenci mają biegunkę, a znowu jak brzuch boli, to od razu boli głowa. Człowiek jest
1: nie tak
2: zmęczony, zdenerwowany i spać nie może. Także to jesteśmy jakby jednym organizmem, to jest wszystko połączone. I jeśli chodzi o dietę, my musimy pamiętać o tym, że w naszych jelitach my mamy parę kilogramów bakterii. Każdy ma swoje unikalne bakterie. One ogólnie są tak trochę poszeregowane, jeżeli chodzi o poziomy też, prawda? Trochę inne są w żołądku, trochę inne są w jelicie cienkim, inne w jelicie grubym. A te bakterie mają niesamowite zdolności też do produkcji immunoglobulin, do tego, że mamy odpowiednią odporność, to, że się dobrze czujemy. I teraz pewne czynniki mogą wpłynąć na to, że dojdzie do tak zwanej dysbiozy, czyli zmieniają się nam proporcje tych bakterii i zmieniają się ilości. Czyli jest, mówiąc wprost, więcej tych złych, a mniej tych dobrych. To mogą powodować antybiotyki przede wszystkim, nadużywanie pewnych leków. My teraz garściami kupujemy leki przeciwbólowe, kupujemy inhibitory pompy protonowej. To są świetne leki na żołądek, ale jeśli chodzi o jelita, zbyt długie stosowanie ich może powodować właśnie dysbiozę. Ale mamy operacje, pacjentki często mają cięcie cesarskie, pacjenci mają usuwane pęcherzyki żółciowe. To wszystko powoduje to, że te jelita całkiem inaczej zaczynają nam pracować, też między innymi dlatego, że zmieniają się te bakterie. I to, co dla nas jest najważniejsze, my zawsze uczulamy pacjentów, że tak, jeżeli chodzi o picie, no to głównie picie wody jak największych ilości. Dostarczamy błonnik. Jeżeli tego błonnika nie jesteśmy w stanie dostarczyć w warzywach, takich nieprzetworzonych właśnie, surowych warzywach, owocach. Owoce znowu dużo cukru mają, też nie należy ich nadużywać, bo one znowu są tą pożywką dla tych złych bakterii. Te bakterie powodują rozkładanie tego cukru i pacjent ma wzdęcia brzucha. Dochodzi do takiej choroby, która jest nazwana SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej jelit. On właśnie powoduje typowo wzdęcia brzucha. Pacjenci mogą mieć biegunki, mogą mieć zaparcia. Także dla nas zdrowa dieta to jest dieta, po pierwsze, jemy w co kilka godzin. Nie robimy tak, że na przykład nie jemy śniadania, albo jemy tylko śniadanie, a później znowu...
3: Zgłaszam się. Od razu zgłaszam się, bo tego akurat ja byłam zawsze nauczona. Śniadanie... Wstajesz, jesz śniadanie, gdzieś tam potem te równe posiłki, nie wiem, obiad, kolację możesz sobie darować, ale tak, żeby nie chodzić głodnym, to na pewno, to jeszcze przy cukrzycy ciążowej, to tam jeszcze wtedy więcej posiłków, ale w tej chwili najczęściej chyba powtarzaną teorią jest ten... Niby post, najlepiej 18-godzinny, żeby jeść tylko przez 6 godzin w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A śniadanie? A po co ci śniadanie? Przecież
2: nie jest to prawidłowa dieta. Taką dietą, gdzie bardzo się zwraca uwagę na tą właśnie taką równomierność posiłków, jest dieta też cukrzycowa. Mhm. Prawda? I wtedy każdy z zegarkiem w ręku pilnuje jednak, kiedy powinien ten posiłek zjeść. O co chodzi? My, robiąc te posty przerywane, powodujemy bardzo duże wahania cukru i insuliny. I to powoduje to, że dlaczego na przykład chociażby państwo, siedząc tutaj w radio, prowadząc kolejne wywiady, nie macie kiedy zjeść i sięgacie na przykład po batonik, prawda? O co chodzi? Chodzi o to, że dochodzi do takich zaburzeń, do takiego spadku cukru. Jedząc taki batonik, od razu sobie podnosimy ten poziom cukru. Wtedy zaczyna działać insulina i bach, z powrotem mamy to samo. Jedząc równomiernie posiłki, powodujemy to, że ten cukier ustala nam się na równym poziomie. Nie mamy tych wahań, w związku z czym my nie robimy się nagle głodni. Jeśli chodzi na przykład o jelita, też pamiętamy, tam są hormony jeszcze inne wydzielane, na przykład GLP-1. Teraz
3: też modny.
2: Ze względu na leki, które są stosowane obecnie przy leczeniu cukrzycy, ale leczeniu również nadwagi. Także chodzi o to, żeby te posiłki, one mogą być malutkie. Czasami pacjenci się pytają, czy warto kupować dietę pudełkową. I ja mówię, że tak, spróbować właśnie po to, żeby nauczyć się jeść w określonych godzinach, bo każdy, kto kupi dietę pudełkową, to tak, pierwszego dnia to jeszcze te pudełka sobie postoją, drugiego dnia no to już się głupio zrobi, że kupiłem i nie zjadłem i nagle się okazuje, że w ciągu tygodnia człowiek zaczyna się uczyć jedzenia takiego równomiernego. One są fajnie posregowane, widać jakie ilości, my ogólnie jemy za dużo. Jemy za duże porcje.
3: Mi się nie podobają, od razu mówię.
2: Nie podobają?
3: Nie, ja wolałam przy tej diecie cukrzycowej wstać wcześniej, zrobić sobie, przygotować sobie cztery posiłki, pięć posiłków, bo nie mogę patrzeć na to pudełko.
2: Ale oczywiście, że tak. No jest plastiku i tak dalej, oczywiście. Ale chodzi mi o to, o samą systematyczność, prawda? Więc ja czasami mówię, że jeżeli ktoś ma problem z czymś takim, to niech sobie wykupi na 2 tygodnie i zobaczy, jak to wygląda. I nagle się okaże, że po pierwsze zobaczy, że te posiłki, które jadł normalnie, to są nienormalnie duże, że wcale tyle nie potrzebuje, bo jedząc równomiernie, je się dużo mniej. Jak będą państwo jedli co te 3 godziny, zobaczycie, że de facto te posiłki będą dużo mniejsze. Po drugie, no dużo warzyw, przede wszystkim warzywa. Potem pamiętajmy o białku, to jest bardzo ważne. Natomiast węglowodany na samym końcu tak naprawdę, one nie są nam tak potrzebne.
3: To białko. Białko jest kluczem w tych wszystkich dietach, które również modne, zalecające właśnie, a nie jedz śniadań, potem zjesz 3 albo 4 jajka, najlepiej z boczkiem, to zobaczysz, bo to rzeczywiście sprawia, że człowiek nie jest głodny, tylko też nie ma wszystkiego.
2: Tak, nie, to tak nie można. Tym bardziej, że później każdy je mnóstwo kupuje, idzie do apteki i kupuje mnóstwo suplementów, bo się okazuje, że witamin nie ma w ogóle. Także nie, posiłki powinny być zrównoważone. Białko, warzywa i dopiero na koniec trochę węglowodanów, ale przede wszystkim nie takie słodkie używki, jakieś batony, nie jakieś ciastka, no to tego nie powinno się jeść. No to rzeczywiście od święta, prawda? Na ploteczkach z koleżanką raz
3: od święta
2: tygodniu.
3: Można też sobie upiec.
2: Tak.
3: Oczywiście jak ktoś potrafi, ja piekę na święta. I tylko na święta. Ale to jest, niestety, my jesteśmy ciągle bombardowani takimi najnowszymi informacjami. To badanie takie, badanie takie, badanie takie. Każdy ma na potwierdzenie swojej tezy jakieś badanie i potem właśnie z tego wynika. Albo jem tylko przez 6 godzin dziennie i czuję się znakomicie, przez 18 nie. Być może na krótką metę to jest dobre, ale na dłuższą metę ten
2: nie,
3: organizm
2: odda. Nie, tak nie powinno. Tak absolutnie nie powinno się jeść. Druga rzecz o bardzo modnej diecie, czyli diecie bezglutenowej, też chciałam powiedzieć, dieta bezglutenowa jest tylko i wyłącznie zarezerwowana dla pacjentów, którzy mają chorobę trzewną, czyli nietolerancję glutenu, potwierdzoną.
3: Celiakię.
2: Mhm. Natomiast bardzo, na diecie bezglutenowej każdy będzie się czuł lepiej. Najczęściej jest to tak, że pszenica powoduje dosyć duże dolegliwości, jeśli chodzi o jelita. Więc pszenicę można odstawić, ale nie inne zboża z glutenem. Gluten jest potrzebny po to, żeby odpowiednio wchłaniać minerały, żeby nasze jelita też prawidłowo pracowały. Natomiast rzeczywiście pszenica nasza, szczególnie no niestety nasza polska, jest bardzo zanieczyszczona i to może powodować dolegliwości przez różnego rodzaju tam dodatki, prawda, przy obróbce. Dodawane.
3: A co z tymi suplementami? Bo z każdej strony to tak. To może biotynę na włosy, skrzyp. No, ja to akurat wolę wypić taki zerwany, ususzony własnoręcznie, ale nie gdzieś tam w tabletkach. Ale to tu, tu jeszcze oj, żebym sobie tylko coś przypomniała.
2: Jedynym,
3: z wiesiołka, to, a to tamto i...
2: To znaczy jedynym suplementem, jedyną rzeczą, którą powinniśmy suplementować.
3: Witamina D?
2: To jest witamina D. I to absolutnie w naszej szerokości geograficznej każdy powinien suplementować witaminę D.
3: Ale trzeba najpierw sprawdzić jej poziom, ile się ma, czy po prostu...
2: To znaczy właściwie tutaj jest tak, że każdy z nas 1000 jednostek w ciągu dnia powinien przyjmować. No chyba, że rzeczywiście jest wielkie słońce i gdzieś się wyjeżdża, no to można sobie na ten czas wstrzymać, ale normalnie 1000 w ciągu lata, 2000 zimą, a osoby na przykład z chorobami zapalnymi jelit 2 razy wyższe dawki. Oczywiście powinno się sprawdzać tam przynajmniej raz w roku poziom witaminy D, ale właściwie, tak jak mówię, że my w Polsce wszyscy powinniśmy suplementować.
3: Co z cudownymi odchudzaczami w zastrzykach i tabletkach? Czy one są naprawdę dla wszystkich i czy da się na pstryk wyglądać dużo lepiej w mniemaniu wielu osób, a potem zacząć normalnie funkcjonować bez?
2: Chodzi o leki te, które są te lekami przeciwcukrzycowym.
3: Nazw już to, nie ma co wymieniać.
2: Tak. Natomiast no to sytuacja wygląda tak. To jest rzeczywiście rewolucja, jeśli chodzi. Pamiętajmy, że my nie mówimy teraz, my mówimy o chorobie otyłościowej, prawda? Ja nie mówię o na przykład kobietach, które chcą pójść sobie na imprezę za miesiąc, prawda? I schudnąć te kilka kilogramów i używają te leki. Mówię raczej o pacjentach, którzy mają chorobę otyłościową, więc to jest rewolucja. Natomiast jeżeli chodzi o takie szybkie chudnięcie, no, żeby lepiej wyglądać, no to lepiej by było jednak poćwiczyć i
3: jednak
2: ograniczyć,
3: się trochę pokatować.
2: Natomiast te leki rzeczywiście, no pamiętajmy, mamy epidemię otyłości i te leki rzeczywiście mogą uratować życie, tak naprawdę życie pacjentom. Pamiętajmy, że choroba otyłościowa sprzyja również nowotworom. W związku z czym i teraz coraz więcej też dzieci choruje, więc tutaj te leki mogą uratować komuś wręcz życie. One mają, są wskazania ścisłe też do ich stosowania, powinny być stosowane pod nadzorem lekarza. Natomiast no, są świetne, ale one też, no nie ma leku bez działań niepożądanych. One też mogą powodować działania zachowania niepożądane. Czy można je odstawić? No, my te leki znamy dopiero od kilku lat, prawda? Więc też się uczymy jako lekarze. Często wygląda to tak, że niestety musimy je długo stosować i z odstawieniem jest problem. Często jest tak, że musimy po prostu zmniejszyć dawkę do takiej najmniejszej, która daje efekt i możemy troszeczkę żonglować już później też tym okresem, co jaki się podaje, ale no to wszystko zależy od sytuacji, od tego, no bo inaczej będzie to u osoby, która ma nadwagę, a inaczej będzie u osoby, która ma otyłość i ważyła ponad 200 kilo. Także zawsze rozważamy w stosunku do pacjenta to postępowanie. Tak.
1: Prawda jest taka, że wszędzie przydaje się racjonalne podejście, chociaż czasem ręka w górę, kto nigdy go nie stracił, no nie oszukujmy się, zawsze gdzieś tam ta nutka emocji walczy z tym rozumem, ale na końcu naprawdę lepiej by było, gdyby on wygrywał. Zbilansowana dieta, ta dieta śródziemnomorska, to jest coś, co no chyba najczęściej przez ostatnie lata słyszałam, natomiast tych narracji jeden posiłek dziennie. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby tyle jeść. Wystarczy ten jeden posiłek dziennie, to nawet na chłopski rozum nie gra.
2: No niestety nie. Niestety tak nie powinniśmy robić. No tylko, że wszyscy żyjemy, no jesteśmy zabiegani i to różnie wygląda. Dlatego wracając na przykład do tych leków, jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie, jest otyły, i właśnie głównie je powiedzmy wieczorem po powrocie do domu, nie ma czasu, żeby ćwiczyć.
1: Przygotowywać i ćwiczyć. Mhm.
2: No to umówmy się, jeżeli nie zrobił tego przez 10 lat, to nie zrobi tego, choćby nie wiem, co się działo. Więc no, mimo wszystko lepiej włączyć lek, prawda, który doprowadzi do tego, że zmniejszymy ryzyko nowotworu, zmniejszymy ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, zmniejszymy ryzyko udaru, więc no coś za coś, to są świetne leki. Ale tak jak mówiłam, też pamiętajmy o tym, że chudnąc nagle zwiększamy ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego. I na przykład te różne opowieści, które no w ciągu kilku miesięcy, na przykład 20 kilo, prawda, tak jakby pan, ale to nie chodzi mi tylko o stosowanie tych leków w ogóle. Jeżeli też ktoś się zaweźmie, będzie ćwiczył i tak schudnie, jest ryzyko, że powstaną złogi w pęcherzyku żółciowym, także trzeba o tym pamiętać, powinno się wykonać USG jamy brzusznej. Na przykład przy tych lekach my jako gastroenterolodzy zalecamy stosowanie kwasu ursodezoksycholowego na wieczór, który zmniejsza trochę ryzyko powstawania tych złogów. Bo te wszystkie opowieści, które też były, że te leki powodują ostre zapalenie trzustki, to chodzi po prostu o to, że nagle chudnąc powstają złogi w pęcherzyku, one wysypując się do dróg żółciowych mogą spowodować ostre zapalenie trzustki. Więc i mamy takie pacjentki, które trafiają do nas, nie były poinformowane po prostu przez lekarza, że tutaj chudnięcie też powinno być racjonalne. To nie powinno być tak na pstryk właśnie, że w ciągu miesiąca ktoś chudnie 15 kilo i że to się nie odbije w jakiś sposób na organizmie.
1: Diabeł tkwi zawsze w szczegółach i naprawdę warto gdzieś tam do nich zajrzeć, bo nawet jeżeli w miesiąc człowiek tyle straci i jakimś cudem nie zrobi sobie krzywdy wewnątrz organizmu, to konia z rzędem temu, kto zadba w tym czasie też o skórę. To wszystko i opakowanie i wnętrzności muszą jakoś ze sobą zgrać, tak samo jak ten rozum z emocjami. Bardzo dziękuję za ten czas. Mam wrażenie, że za krótko. Mam wrażenie, że jeszcze się spotkamy. Tym bardziej proszę notować wszystko, co Magdalena Kaniewska z, i teraz uwaga, może nie przekręcę niczego, Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie mówiła.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dziękuję, dobranoc. Po przerwie, drodzy Państwo, sprawdzimy, czy da się jeszcze polecieć na Kubę, czy lepiej już sobie darować wizyty.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i dokąd się Państwo wybierają na te wakacje? Ja przyznam szczerze, na Kubie nie byłam. Dużo o niej słyszałam, ale to też, tak powiem, bardzo po cichu między nami, że fascynowała mnie Kuba reżimu Fidela Castro i te jego wielogodzinne przemówienia, ale poczytałam książki, poczytałam przemówienia i wyspy nie odwiedziłam. Oczywiście to pół żartem, pół serio, bo to, co w tej chwili dzieje się na Kubie, no nie nastraja pozytywnie na pewno. Turystyka to jest rzecz, z której Kuba żyła, ale jak się nie ma prądu i właściwie transporty humanitarne dopływają albo nie, no to ciężko tam cokolwiek oferować turystom. Do tego jeszcze linie lotnicze nie latają, do tego hotele się zamykają. Stąd zapowiadając spotkanie z Bartłomiejem Znojkiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analitykiem do spraw Ameryki Łacińskiej, pytałam, czy my kiedykolwiek jeszcze możemy mieć w planach wyjazd na Kubę. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: O, właśnie.
2: Myślę, że taki jest plan prezydenta Trumpa, który, wydaje mi się, ma takie dwa cele, że chciałby się zapisać w historii jako ten prezydent, który wreszcie przełamie opór reżimu rządzącego od wielu dekad, ale też dzięki temu otworzy możliwości dla biznesu ze Stanów Zjednoczonych. Te możliwości oczywiście istnieją w sektorze turystyki, hotelarstwa, nieruchomości. Jeżeli wierzyć w to, że Stany Zjednoczone widzą Wenezuelę jako model postępowania wobec podobnych państw, no to można się spodziewać, że szukanie korzyści biznesowych jest jednym z celów związanych z tą presją.
1: Wiele razy szukał już kolejnego stanu prezydent Stanów Zjednoczonych, a to Kanada, a to Grenlandia. Czy to będzie jednak Kuba?
2: Myślę, że sukces w pojmaniu wojskowym Nicolasa Maduro w styczniu rozochocił administrację, że może po prostu doprowadzić do zmian w różnych skomplikowanych miejscach w zachodniej półkuli, którą ta administracja jawnie nazywa swoją półkulą. I oczywiście piętrzył tutaj różne żądania, oczekiwania. Natomiast w przypadku Kuby to rzeczywiście jest pewien wyrzut sumienia, że przez te dekady nie udało się nic zrobić. Mamy jako sekretarza stanu Amerykanina kubańskiego pochodzenia Marco Rubio, więc jest to osobista sprawa. No ale fakt, że prezydent Trump uwikłał się w wojnę przeciwko Iranowi, komplikuje te plany i widać, że Stany Zjednoczone bardzo liczą na to, że ta piętrząca się presja wreszcie wymusi ustępstwa na reżimie i nie będzie potrzebne użycie siły.
1: Czy to, co się wydarzyło w Wenezueli, w planie, w głowie albo wojskowych, albo samego Trumpa, to był krok w stronę Kuby? No bo jednakowoż po inwazji tam transporty do Kuby przestały płynąć.
2: Jeżeli popatrzymy na to, jak w ogóle kształtowała się polityka, deklaracje tej administracji, odkąd rozpoczęła rządy, to widać tutaj dwa główne nurty. Jeden to jest związany z tym, żeby uwolnić właśnie region od tych brutalnych reżimów. I sam Marco Rubio mówił o Wenezueli, Kubie i Nikaragui jako trzech tyraniach, z którymi trzeba sobie poradzić. A z drugiej strony jednak było takie silne środowisko, przede wszystkim MAGA, które liczyło na to, że właśnie ta administracja wymusi zmiany i co pozwoli też na jakieś korzyści biznesowe dla kraju. Więc jest to pewna wypadkowa tej logiki. To, co się wydarzyło w Wenezueli, oczywiście było zaskoczeniem, natomiast było najdalej idącą realizacją tej wizji opartej na ożywionej doktrynie Monroe. I myślę, że ten sukces w Wenezueli i to, że można mieć jakiegoś członka reżimu, który będzie współpracował z administracją, jest widziane jako rozwiązanie w przypadku Kuby, czyli nie zmiana reżimu, ale zmiana przywódcy Kuby, który po prostu będzie współpracował z administracją.
1: Jak długo Kuba się utrzyma, mając takie ograniczenia, jakie są w tej chwili? Ostatnio to chyba 90-godzinna przerwa w dostawie prądu.
2: Trudno sobie wyobrazić, żeby przy takim odcinaniu dało się wytrzymać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj znamienne jest to, co wiadomo na temat Nicolasa Maduro, że on przygotowywał się na różne scenariusze i był nawet gotowy zginąć w walce. I to pojmanie wojskowe było dla niego zaskoczeniem. Natomiast widzę podobieństwo trochę, które może istnieć w przypadku reżimu kubańskiego, gdzie od dekad hasłem jest patria o muerte, venceremos, czyli ojczyzna albo śmierć i zwyciężymy. Więc z jednej strony jest to pewne zobowiązanie reżimu, że będą walczyć nawet, jeżeli mają zginąć, o rewolucję i oczekiwanie od społeczeństwa, że wytrzyma i że będzie, że zginie za ojczyznę. I smutna prawda jest taka, że wydaje mi się, że reżim, zdając sobie sprawę, że Kubańczycy w dużej części cierpią coraz bardziej, jest w stanie ich poświęcić, byle tylko utrzymać ten wizerunek Kuby jako takiego tego tradycyjnego, legendarnego bastionu, który opiera się Stanom Zjednoczonym i imperializmowi amerykańskiemu.
1: Zastanawiam się, na ile możliwa byłaby rewolucja taka jak za Fidela Castro, to znaczy, żeby to ludzie powstali przeciwko, żeby czuli, że to jest ich rewolucja. Nie wiem, czy przypadkiem nie dość pejoratywne jest to moje skojarzenie, ale chodzi mi o sam fakt, na ile wojsko rządzi ciągle na wyspie.
2: No, znakiem tego, jakie silne są wpływy wojska, jest to, że GAESA, czyli taki konglomerat związany z wojskiem kubańskim, został obłożony sankcjami przez Stany Zjednoczone. Są różne szacunki, jak dużą część gospodarki kontroluje GAESA, 40-70%, więc te korzyści biznesowe są tutaj ważnym elementem. Natomiast oczywiście to, co w tym momencie widać, to przede wszystkim odstraszanie sankcjami na te firmy związane z reżimem, odstraszanie ich partnerów międzynarodowych. Przykładem jest tutaj choćby wycofanie się hiszpańskich operatorów hoteli.
1: I to każdy kolejny dzień tak naprawdę przynosi każdą kolejną wiadomość, a to nie latamy, bo już nie ma paliwa lotniczego, a to sieć hoteli się zamyka. Szykowałby się pan mimo wszystko na inwazję, czy raczej na wyjazd na Kubę?
2: Wydaje mi się, że jaki scenariusz użycia siły jest możliwy. Nie wiem, czy akurat może to być inwazja. Jak widać, też administracja Trumpa wysyła sygnały, że użycie wojska jest opcją prawdopodobną. Był dowódca południowego dowództwa Stanów Zjednoczonych w bazie Guantanamo. Teraz sekretarz obrony. Więc są takie sygnały, że to użycie siły jest możliwe. Tym bardziej, że widzę tutaj duże podobieństwo, jeżeli chodzi o konstruowanie tak argumentacji prawnej, która mogłaby uzasadnić takie działanie, użycie siły, bo jest to przede wszystkim ustanowienie statusu Kuby jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, zarzuty wobec Raula Castro i te elementy bardzo tutaj się nasuwają to podobieństwo z Nicolasem Maduro, który został pojmany na podstawie zarzutów o zaangażowanie w handel narkotykami.
1: Te niestety narracje zbyt często pojawiają się w naszej przestrzeni i zbyt często zwiastują jednakowoż jakąś interwencję, może niekoniecznie inwazję. Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Myślę, że po wakacjach sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego i spokojnego wieczoru. Państwu również życzę spotkania dobrego też z Pawłem Krzymińskim w Nocnych Światłach. Dzisiaj Echa Historii, komunistyczne obozy represji w Polsce. Spoko. Spokojnej nocy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2072 od blisko 13 lat o tej porze, między poniedziałkiem a czwartkiem, 4 razy w tygodniu od 23 do 1. Dzisiaj też zapraszam na najbliższe 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, na Facebooku, tam gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia, czy również wątki, które chcielibyście Państwo poddać tutaj pod dyskusję w trakcie dzisiejszego programu, oczywiście dotyczące jego tematu. A dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Państwa i moim gościem jest politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, w tym tej, do której będziemy się odnosić w naszej rozmowie, zatytułowanej Obozy Pogardy. Jest z nami pan Mateusz Wyrwich. Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Panie Mateuszu, my o sobie Polacy lubimy mówić dobrze. Oczywiście czasami potrafimy się uderzyć w piersi i powiedzieć, no tak, coś tam nam nie wyszło, ale generalnie co złego, to nie my. Tymczasem w naszej historii jest, no co by nie mówić, może nie biała karta, ale no taka bardzo, bardzo ledwo ta biel jest zabrudzona. Niechętnie się mówi u nas o tych komunistycznych obozach represji. Mówi się, owszem, były tam obozy jenieckie jakieś i tak dalej, no tak, ale to wszystko było możliwie humanitarne, jeśli chodzi o przetrzymywanie tych więźniów, którzy tam byli. No, ale jednak to, co pan pisze i w jaki sposób dokumentuje, wskazuje, że skala tych wydarzeń i tych miejsc jest po prostu no zaskakująca nawet dla osób, które mają wiedzę, że tak było w istocie. Więc zanim przejdziemy do istoty zagadnienia, czyli do zgłębiania tych, no niestety, ponurych wydarzeń i ponurych miejsc, to nie mogę nie zapytać w takim razie, co było dla pana takim pierwszym impulsem do zainteresowania się no, tym zagadnieniem tych powojennych obozów komunistycznych?
1: No przede wszystkim to, że nigdzie nie można było przeczytać o tym zjawisku, jakim były obozy, które były zasiedlane, którymi zasiedlano polskich patriotów w takich obozach jak na przykład Auschwitz, Majdanek. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1947 otwierano, podjęto decyzję, że Auschwitz będzie pomnikiem historii, a z drugiej strony siedzieli ludzie związani z Armią Krajową, z NSZ-em i innymi formacjami politycznymi. No i oczywiście, kiedy wspominam tutaj w książce o tym, że mamy blisko albo ponad 10 milionów eksponatów w naszej Bibliotece Narodowej, bibliotece, która stoi na terenach byłego obozu, który był prowadzony od 1945 roku przez Sowietów i przez Polaków z rodowodem komunistycznym. No i tam wtedy, kiedy ja rozpoczynałem pracę nad tą książką, było kilka pozycji na temat polskich obozów, które były prowadzone przez komunistów na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Oczywiście Sowieci też prowadzili w latach 1945-46 na terenie Polski obozy NKWD, Śmierć między innymi, czy Śmierć Szpioną, jak to wówczas mówiono, GRU, w każdym razie te formacje totalitarne, antypolskie. I uważałem, że po pierwsze trzeba wypełnić tę lukę, to znaczy sam się chciałem dowiedzieć czegoś więcej. Poza tym w roku 1981 pracowałem jako dziennikarz w tygodniku Solidarność i w pewnym momencie tam mnóstwo ludzi przychodziło z różnymi sprawami, z takimi, które no, zdaje mi się, powinny być rozpatrzone w 1956 roku podczas tak zwanej odwilży, że coś takiego nie miało miejsca, nie zwrócono ludziom zagrabionych przez komunistów dóbr. Już nie chodzi o to ziemianom czy drobnej szlachcie, ale także ludziom ze wsi czy z małych miasteczek, którym po prostu pozabierano mieszkania, domy, ponieważ jakiś ubowiec uważał, że jest to mu potrzebne, czy jakiś wojskowy perelowski też był przekonany, że to jest albo powinna być jego własność. I któregoś dnia przyszedł pan i mówi, że o, wie pan, tutaj na terenie tego miejsca, na którym jest budynek tygodnika Solidarność, a to tygodnik Solidarność był na ulicy Batorego, a to z kolei jest na Polach Mokotowskich, był obóz. On był, straszną tragedię, powiada, przeżył. Myślałem, że trzeba wiedzieć, nie każdy wie, kto nie mieszka w Warszawie, że ulica Batorego jest blisko ulicy Rakowieckiej, do tego strasznego więzienia. I wówczas ja tak odniosłem się, no myśli pan, ma pan na myśli ową Rakowiecką? Mówi, nie, proszę pana, ja tutaj siedziałem w obozie. No i zaczął mi opowiadać o tej historii. Kiedy ktoś wszedł do pokoju redakcyjnego, już zamilkł i chwilę później wyszedł. Więc zacząłem tą sprawą się interesować, ba, kiedy w roku 1982-81 związałem się z tygodnikiem wojennym, który powstawał jako jedna z pierwszych gazet podziemia niepodległościowego lat 80-89. To wówczas spotkałem ludzi we Wrocławiu, kiedyśmy jeździli z żoną, organizowaliśmy filię tygodnika wojennego we Wrocławiu, spotkałem ludzi, którzy siedzieli w obozach, czy to kopiąc uran, czy w obozach batalionów górniczych, czy w innych obozach, więc to tym bardziej wydało się interesujące i stąd też moje poszukiwania od początku lat 90. Książka wyszła w 2015 roku. Oczywiście,
0: no tak, ale teraz było nowe wydanie w ubiegłym roku.
1: Tak, ja byłem zajęty byłem pisaniem innych książek dotyczących właśnie historii po II wojnie światowej. Pierwszą właśnie moją książką wydaną w 1995 roku była o obozie w Jaworznie dla młodocianych przestępców niepolitycznych, bo komuniści uważali, że nie ma politycznych przestępców, tylko są przestępcy, jak Dagobert mówił Łańcut, że to są ludzie, którzy występują przeciwko Polsce, prawda, więc dla nich nie było. Przed wojną byli polityczni, jak mówiono, a po wojnie już nie było politycznych. I obozy te były

0: jak stosowano w Związku Radzieckim w Niemczech. Proszę sobie wyobrazić, że na kilka lat przed wojną niemieckie dowództwo oglądało cały szereg obozów, które były organizowane przez Rosjan. Więc wiele z nich powstało na podstawie tych, które były zorganizowane na terenie Rosji. Notabene później te obozy, które były w Polsce, były też organizowane na wzór sowiecki, bo Sowieci byli tym właśnie znakomitym wzorcem dla polskich komunistów. Z tym, że no, z tymi komunistami jest tak, no, trudno powiedzieć, czy to byli Polacy, czy to byli nie Polacy, którzy uważali po prostu się za naród, choć byli Polakami, uważali, że no, oni chcą być Republiką Radziecką, więc czasami zadaje się pytanie, kim oni byli. Czy oni byli Polakami, czy nie byli? W sensie takim metrykalnym na pewno. Natomiast w sensie mentalnym to już było różnie. Ale powracając jeszcze do pańskiego pytania i zacząłem właśnie drążyć tę historię ludzi, którzy siedzieli w różnych obozach. Ja zresztą w książce przedstawiam różne obozy, które były od tych najcięższych po te, powiedziałbym, najłagodniejsze, jakimi były obozy budowlane, które notabene, ci ludzie będący w tych obozach budowlanych budowali nie mniej, nie więcej, tylko w gmach ministerstwa tylko Mokotowski, tam gdzie dzisiaj jest Polskie Radio, gmach Mokotowskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
1: No tak, to na początku było, zresztą do dzisiaj studia radiowe w podziemiach to są w tych miejscach, które były przeznaczone na karcery i więzienia.
0: Tak, tak. Więc cały szereg, zresztą na ulicy Rakowieckiej to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dzisiejsze było też przez nich budowane. Mówimy o tym obozie budowlanym, który był najłagodniejszy, zresztą obchodzono się z nimi dość łagodnie w porównaniu z innymi obozami, jak chociażby właśnie w Jaworznie, w Wiesłowicach, w Potulicach, no w całym szeregu obozów, o które tutaj w swojej książce wymieniam.
1: No tak, nie dalej.
0: To, co mówił Gomułka na posiedzeniu w roku 1946, na posiedzeniu PPR-u, że Hitler zrobił obozy pracy, uważacie, że to taka faszystowska idea. Hitler włożył to taką faszystowską ideę, a my możemy włożyć ideę ludową, prawda? I on to mówił tak po prostu.
1: Jakąś godzinę temu mniej więcej przejeżdżałem Aleją Niepodległości w Warszawie, która rozdziela tą zachodnią od wschodniej części pól Mokotowskich. Po prawej stronie mija się, jadąc w kierunku Mokotowa, właśnie budynek, o którym pan powiedział, czyli Bibliotekę Narodową. No i właśnie pana książka zaczyna się od tego, że ostrożnie, tutaj zacytuję, ostrożnie idę po trawnikach Parku Pole Mokotowskie w Warszawie, by nie zbudzić umarłych pozostawionych na łaskę losu. Przecież to jest miejsce, gdzie ludzie spotykają się, by spędzić miło czas, by pojeździć na rolkach, na rowerze. Tam są spotkania, eventy, pikniki, kino pod chmurką. Tam jest jeden pub, tam jest drugi pub. Tam jest przestrzeń, tam jest ogródek różany. No, wielki, gigantyczny park. Zresztą przed wojną tam było lotnisko, tam były pokazy, tam były defilady.
0: Ostatnia defilada, jaką przyjmował marszałek Piłsudski.
1: Ależ oczywiście. No więc można sobie wyobrazić. Kto z państwa nie jest z Warszawy, to może sobie wyobrazić to miejsce. No, warszawianie doskonale je znają. Ale to jest szok. W momencie, kiedy czytałem pańską książkę i właśnie tą pierwszą stronę, można powiedzieć, to już mnie zatkało. No, Wie pan, ja zawsze na Pola Mokotowskie wybierałem się po prostu, żeby się przespacerować z córką, przejechać rowerem, czy powąchać kwiatki, czy po prostu usiąść na ławeczce i pocieszyć się świeżym powietrzem. A tymczasem to nie jest taka sytuacja, kiedy wchodzimy do obozu jakiegokolwiek, który jest pomnikiem historii, zdejmujemy czapkę z głowy i od razu coś w nas milknie i ściska się

0: serce. No, na pola Mokotowskie idziemy się pobawić.
1: No, pola Mokotowskie zaczynają się od, ale niepodległości, ale troszeczkę wcześniej, mianowicie od Puławskiej. Ja no tak, jeszcze tak, pisząc książkę, sfotografowałem tam zresztą, w książce jest już przerobiony, ale jeden z baraków administracyjnych, tam gdzie jest klub Stodoła, studencki klub Stodoła. Obóz się zaczynał mniej więcej przy Puławskiej i kończył się przez Wirki Wigury obecnej, więc to jest kilka kilometrów. A on miał być pierwotnie dla jeńców wojennych, mówimy oczywiście o niemieckich jeńcach wojennych, którzy mieli odbudowywać Warszawę i rzeczywiście oni byli w tym obozie, ale też i byli Polacy właśnie z formacji niepodległościowej, którzy no, byli podejrzani o to, że są podejrzani, więc tak można by powiedzieć, nieco ironizując, ale czasami były takie wyroki też wydawane przez komisję specjalną, ale myślę, że do tego przejdziemy później. Natomiast tam na tym terenie była i rampa. Są zresztą ślady do dzisiejszego dnia, a notabene tam było kilka też budynków, takich domków fińskich. Notabene te domki fińskie, kto tam mówi się o tym darowaniu przez towarzyszy fińskich tych domków, prawda, dla zrujnowanej Warszawy, no to jest takie bajdurzenie historyczne. Mianowicie te domki zostały przygotowane na potężne obchody poświęcone Hindenburgowi. I one zostały złożone w okolicach dzisiejszego Grunwaldu. Bitwa pod Tannenbergiem, więc i tam w momencie, kiedy miały być kilkadziesiąt tysięcy na tych uroczystościach poświęconych Hindenburgowi. Tymczasem w związku z przygotowaniami do wojny nie było. Te domki miały służyć tej młodzieży. I w momencie, kiedy Ruscy weszli na ten teren, już oczywiście w czasie wojny, w 1944-1945 roku, to te po prostu domki zostały, jakbyśmy powiedzieli, zaaresztowane i później perelowski rząd wziął te domki i one są między innymi tam koło Sejmu na Bemowie, więc to powracając. I tam były też te domki, chyba jeden czy dwa nawet teraz mają odtwarzać je. Ciekaw jestem, czy otworzą rampę towarzysze ci lewicowi, bo chcą odtwarzać, prawda, te domki, jak to się tam fajnie mieszkało. Oczywiście nie pamiętając historii tych domków, w tych domkach mieszkali nadzorcy z tego obozu, między innymi. Bo jest późniejsza historia, pisze się, że tam artyści mieszkali, ale to wszystko po 56 roku. Poeci, prawda, już nie będę tutaj wymieniał tych zacnych nazwisk, którzy zamieszkali w tych domkach, ale wcześniej to zajmowała administracja obozu. I oczywiście także szereg innych, tam takie przedwojenne domy, które były po drugiej stronie w okolicach dzisiejszego NIK-u, też zajmowano te wille przedwojenne, ale tam na terenie obozu siedziało kilka tysięcy, a nawet w pewnym momencie kilkanaście tysięcy osób. To była potężna instytucja. Proszę sobie wyobrazić ta przestrzeń od ulicy Puławskiej do ulicy Wielkiej Wigury, prawda? Tam się jeździ rowerem, tam się chodzi na spacery. To jest przestrzeń duża. Więc tam pomieszczono drugi taki obóz, jeśli chodzi o Warszawę. Notabene wedle obliczeń profesora Wolszy, tych obozów i podobozów w Polsce było ponad 1220. Drugi potężny obóz był od placu, od Pałacu Krasińskich, czy od Parku Krasińskich, aż po cmentarz żydowski, słynna gęsiówka, która zresztą służyła później do 1957 roku, 9 roku, przepraszam, bo zlikwidowano obóz wcześniej. która była przedwojennym, część tej gęsiówki była przedwojennym więzieniem też. No więc tam też w tym obozie jest tam epizod, w którym ja piszę, że po jednej stronie na Placu Apelowym stali żołnierze, oficerowie, podoficerowie SS, Wehrmachtu, a po drugiej stronie ludzie na tym samym Placu Apelowym, tylko przegrodzeni takim płotem z drutem kolczastym. Już wszyscy oczywiście się doskonale widzieli, jedni i drudzy. Byli ludzie z formacji niepodległościowych i też ludzie skazani przez komisję specjalną. I jeden z więźniów, z bohaterów tej mojej opowieści, który do dzisiejszego dnia był pod wrażeniem, kiedy z nim rozmawiałem bodaj w 2002 roku, o ile mnie pamięć nie myli, mówi, że no skoro tak, no ci ludzie, my obszarpani, głodni, wychudzeni, natomiast tamci ubrani w mundury eleganckie, wyszczotkowani, świetnie utrzymani. Dlaczego? Dlatego, że dostawali paczki z MCK i dostawali paczki również z innych organizacji. No i obejmowała ich konwencja haska. Byli jeńcami wojennymi, prawda? Dostawali te paczki, byli traktowani bardzo dobrze przez tych strażników wojennych, więziennych, obozowych, komunistycznych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu część tych paczek oddawano, a to były czekolady, jakieś konserwy, papierosy. W związku z tym sobie zapracowywali, można powiedzieć, na dobre traktowanie. Notabene na terenie tego obozu, o czym pisze profesor Kopka w swojej książce właśnie o tym obozie, byli ludzie, którzy stamtąd trafili i wyrazili chęć, jak już kończyła się tryzonia i bizonia, czyli po prostu to, co dzisiaj nazywamy refrenem i do niedawna jeszcze jakiś czas temu lata, było NRD. W momencie, kiedy deklarowali się, że pójdą, pojadą do NRD i będą tam krzewić demokrację, po prostu szybko znajdowali się w takiej grupie, która chodziła na pogadanki ideologiczne, w ogóle nie wychodziła do pracy, więc luksus, że hej.
0: Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o obozach w Polsce, które po II wojnie światowej na terenach już Polski Ludowej, PRL-u, znajdowały się w wielu miejscach, komunistyczne obozy represji. O nich rozmawiam z Państwa i moim gościem. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki zatytułowanej Obozy Pogardy, ale także wspomnianej książki Łagier Jaworzno. Do tego wątku wrócimy jeszcze po przerwie. Teraz krótka chwila na muzykę. Państwa zapraszam jak zawsze na Facebook. Jeśli ktoś chce do nas napisać, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest na to miejsce.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Echa Historii. Rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, w tym tej, którą dzisiaj omawiamy, do której się odnosimy, zatytułowana Obozy Pogardy, chociaż tutaj trzeba wspomnieć również o książce, która już tutaj pojawiła się w naszej rozmowie, Łagier Jaworzno, również autorstwa pana Mateusza Wyrwicha. Wróćmy na moment jeszcze do tej lokalizacji związanej z polami mokotowskimi. Ten odcinek, o którym pan mówi, między Puławską a Żwirki i Wigury, ale o Żwirki i Wigury, to jest ponad 2 kilometry. Mapa wykazuje, że to jest 2200 metrów, więc można sobie wyobrazić, jak wielki to był kwartał. Tam na tym terenie mamy klub Skra sportowy ze stadionem i z basenami, więc można sobie już wyobrazić. To zajmuje tak mniej więcej 1/5 tej przestrzeni. Tam mamy przecież pola mokotowskie, o których była mowa. Mamy przecież 3 pomniki na tej przestrzeni. To jest pomnik jazdy polskiej, pomnik lotników polskich poległych w latach 1939-45, no i pomnik lotnika przy Wawelskiej, prawda? Właśnie na przyrondzie Żwirki i Wigury. Więc można by zapytać, dobrze, mamy 3 wybitne pomniki, które jakoś świadczą o naszej historii, nie zawsze łatwej, ale dlaczego nie ma pomnika ofiar tego obozu? Przecież w Jaworznie, o którym mówimy, jest pomnik Centralnego Obozu Pracy, stoi na miejscu, tam jest pomnik więźniów tego obozu. Ukazywały się książki, nie tylko pana, ale miałem okazję w Domu Spotkań z Historią kilka lat temu uczestniczyć w spotkaniu z panem Januszem Chorodniczym, który też jako nastolatek został skazany na długoletnie więzienie za zorganizowanie tajnej organizacji politycznej i też w Jaworznie przesiedział i tam, co w książce można przeczytać, zatytułowanej Młodsi od swoich wyroków, to były chłopaczki, a dostali wyroki po 17-25 lat. No i też Obóz Jaworzno, Zbrodnia Nieukalana, autorstwa Eugeniusza Misiło. Są publikacje na ten temat. Dobrze.
2: No, Krzysztofa Szwagrzyka, profesora Krzysztofa.
1: Oczywiście, profesora Szwagrzyka, tak jest.
2: Taką monografię właśnie.
1: Dobrze, ale wróćmy do Warszawy. Wróćmy do Warszawy. Jaworzno wydaje się być upamiętnione, natomiast pola mokotowskie, tylko właściwie nieliczne publikacje z tym, z pana największym, że tak powiem, objętościowo i dokumentacyjnie dziełem, ale wracam też do tej myśli, że nie ma żadnego upamiętnienia. Nie ma na tym terenie żadnego upamiętnienia.
2: Absolutnie. No tak, ale
1: nawet kamienia pamiątkowego, nie mówię pomnika.
2: No nie ma na przykład upamiętnienia, wie pan gdzie, poniżej Sejmu naszego, Sejmu Rzeczypospolitej. Tam był podobóz jeden, który był mniej więcej na tej odległości, tam poniżej, mniej więcej do dzisiejszego radia, Polskiego Radia 3, w której są tam studia Polskiego Radia. To jedno. Tych podobozów w Warszawie było kilkanaście, więc nie ma takiego upamiętnienia. No, komuniści boją się tego jak diabeł święconej wody. No, proszę zwrócić uwagę, to o czym mówił, o ile mnie pamięć nie myli, Tadeusz Płużański, syn skazanego w wielkim procesie, że w tej chwili walczą synowie z oprawców z synami ofiar, czy tam wnuki oprawców z wnukami ofiar. I stąd też w tych obozach, w Potulicach jest, o ile mnie pamięć nie myli, kamień dzisiaj. Nie ma na przykład w Auschwitz nie ma kamienia poświęconego temu, no jak to? Jest w Oświęcimiu gdzieś tam w okolicach stacji kolejowej, w Mysłowicach też, gdzie zamordowano mnóstwo Ślązaków. Jest tablica poświęcona, jest w Mysłowicach fragment tego obozu jakoś tam się utrzymał. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tych obozach, w których ludzie siedzieli w roku 1945-1955, 5, 6 siedzieli ludzie, którzy byli skazani w okresie 1981-83 w obozie internowania. Więc kontynuacja absolutna, można by powiedzieć, z tego. To są ludzie radzieccy, oni, ci komuniści polscy, oni tak myślą, to iż, trzeba likwidować tych, którzy nam przeszkadzają, i to w sposób taki, powiedziałbym, absolutny, czyli wyeliminować trzeba. No to, co robiono, kogo wsadzano między innymi do obozów, bo oczywiście mamy tych ludzi, którzy są skazywani na okrutne śledztwa, okrutne więzienie, na karę śmierci, które są wykonywane. Jedna z moich książek W celi śmierci, które opowiadam o ludziach, miałem jeszcze ten honor z nimi rozmawiać, żyli jeszcze, bo w tej chwili, o ile mnie pamięć nie myli, to już nie ma ludzi wskazanych na karę śmierci, którzy dostali później dożywocie i wyszli z więzień w 56 roku, czy w 57, czy w 60, czy w 72, bo tak się mówi o tym, że ci ludzie wychodzili w 56 roku, ale prawda jest taka, że niektórzy z nich siedzieli do roku 1970, a jeszcze bywało tak, że ludzie, Polacy, którzy byli osadzeni w sowieckich obozach, wracali do Polski w latach 70. do Polski w obecnych granicach. Ja nie mówię o tych, którzy byli skazani na terenie II Rzeczypospolitej, później Ukraina, Białoruś, Litwa, etc., przez Rosję. Nie, mówię o tych, którzy po prostu byli skazani za działalność polityczną, jakkolwiek byśmy nie nazwali, bo jedni byli z bronią w ręku, no to tych albo rozstrzeliwano, albo skazywano na karę śmierci, albo sadzano na długoletnie więzienia. Natomiast obozy były tak, po pierwsze obozami pracy, wykorzystywano tę siłę roboczą, tanią siłę roboczą. Podaję tutaj taki przykład w książce pewnego inżyniera, który pracował, inżyniera górnika, podobna historia była na inżyniera konstruktora, który pracował, powiedzmy, dzisiaj jako inżynier górnictwa. No i go oskarżono o sabotaż. Następnego dnia już nawet go nie przesłuchiwano długo, tylko po prostu oskarżono go o sabotaż i następnego dnia, czy tam następnego tygodnia, był już jako niewolnik, pracował za miskę zupy z trawy i jakieś 100, czy 200, czy 300, czy 500 gram chleba, bo ci, którzy pracowali w kopalniach, mieli o tyle lepiej, że po prostu taniej siły roboczej, więc ci, którzy odpadali oczywiście albo umierali, bo często się mówi, no przecież w tych obozach tak wiele osób nie umarło. No to jest po prostu bałamuctwo. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ten ktoś był, już tak na okresu wytrzymałości wypisywano go i on trafiał do jakiegoś szpitala albo do domu i tam umierał. W związku z tym łatwo powiedzieć, no tak, tu mało umierali w obozach, ale umierało ich bardzo dużo. Ja już nie mówię o obozie w Mysłowicach, gdzie był tam między innymi komendantem Morel. No straszne rzeczy się tam działy, ale to możemy do tego za chwilę dojść. Natomiast eliminowano, tak jak eliminowano w akcji Katyń, tak jak w akcji AB, Niemcy w porozumieniu notabene, które zostało podpisane w Zakopanem w roku 1940 między Rosjanami a 39, najpierw w październiku 39, a później w styczniu 1940 roku, o likwidacji polskiej elity. Stąd mamy akcję AB i stąd mamy akcję Katyń. prawda? I likwidowano ludzi, którzy po prostu byli autorytetami. To nie musieli być ludzie, którzy mieli wyższe wykształcenie, ale byli autorytetem w wiosce, w miasteczku, byli twórcami kultury, czy to kultury ludowej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No, generalnie rzecz biorąc, mieli wśród ludzi tak zwany posłuch. Byli kulturotwórcy, organizowali jakieś zespoły ludowe czy sportowe. W każdym razie takich ludzi likwidowano, takich ludzi osadzano w obozach. W tych obozach komunistycznych w latach 1945-1956 jest no, słynna w końcu komisja specjalna, która miała szkodników gospodarczych likwidować pod szefostwem Romana Zambrowskiego, zbrodniarza w białych rękawiczkach, jakbyśmy powiedzieli. No i oni po prostu wybierali ludzi, którzy, komisja specjalna, która miała właśnie, jak mówię, skazać ludzi za sabotaż gospodarczy, za jakieś spekulacje, ale w istocie rzeczy wybierali ludzi, którzy mieli jakiś autorytet albo po prostu nie potrafili udowodnić jakiejś działalności, to po prostu wsadzano ich do obozu, pod byle jakim pretekstem. Do obozu, czy komisja specjalna mogła skazać ludzi za noszenie kolorowych skarpetek, czy dłuższych włosów, czy na przykład ubowiec skazywał jakąś rodzinę, ponieważ nie chciała mu oddać domu, ziemi. Mnóstwo, 500 tysięcy chłopów, dzisiaj PSL, ten okrutny, straszny PSL mówi tam, odwołuje się, no to do Witosa, tak się ciągle odwołują do tego Witosa, a zapomnieli o tym, że mieli tę straszną od 1900 tego Mikołajczykowskiego ludzi, między innymi Kojdera, mordowano i kiedy była słynna akcja przeciwko chłopom, kolektywizacji, 500 tysięcy blisko ludzi siedziało w obozach. I to brali ich na 2-3 dni, żeby ich skruszyć, na 2-3 tygodnie. Nie dawali im jeść. Chcieli w ten sposób po prostu zmuszać. W różnych regionach ludzie siedzieli w tych obozach. Kobiety, dzieci, albo ich małżonki, albo matki przynosiły jedzenie. No więc w ten sposób po prostu też ludzi traktowano. Taka słynna w województwie świętokrzyskim wieś Oku, gdzie nie pozwalano wejść ubowcom i kolektywizować. Więc znakomicie się ludzie zachowywali, no ale zapłacili pobytem w obozach i w więzieniach. I proszę zwrócić uwagę, młodzież. Wspomnieliśmy tutaj Jaworzno. Jaworzno pierwotnie, to byli ludzie, którzy skazani zostali za działalność polityczną. No, ta działalność polityczna była różna. Gdzieś ktoś miał 14 czy 15 lat, bo tam trafiają do obozu w Jaworznie ludzie, którzy mają 16 lat. Ale zanim trafili do tego obozu, to jako 14-latkowie czy 15-latkowie, bo w myśl doktryny prawniczej sowieckiej, która była stosowana w Polsce, nie jest ważne, kim ten człowiek jest, czy ma 12 lat, czy 14, można na nim wykonać wyrok śmierci, tak na całe szczęście w Polsce nie było, ale w Związku Sowieckim tak. Jeśli popełnił przestępstwo, jakie popełnił dorosły, czyli po prostu można go skazać za przestępstwo dorosłego, jak za dorosłego. I ci ludzie, którzy trafiali do Jaworzna, trafiali jeden, bo miał pistolet, bo chciał naśladować swoich starszych braci, którzy brali udział w powstaniu warszawskim. Drugi, bo napisał Stalin zdechł, prawda? Trzeci, bo założył kółko wieloletni pan Gerung, który był wieloletnim przewodniczącym Stowarzyszenia Jaworzniaków, napisali tekst i teksty z Adama Mickiewicza, które zostały ocenzurowane. Więc dostał tam kilka lat więzienia i Jaworzno zostało stworzone między innymi przez Radkiewicza i Ministerstwo Oświaty, to żeby tych ludzi indoktrynować, żeby stworzyć z nich takich janczarów komunistycznych. Choć Radkiewicz na jednym z, właśnie ze spotkań, bo nam kilkakrotnie uczestniczył w tych spotkaniach, bo taki komitet był, który opracowywał tę koncepcję wychowawczą, mówił, no tak, no ale my tutaj mamy, będziemy ludzi tutaj kształcić, prawda, w tym Jaworznie. Oni będą mieli status więźnia politycznego i będziemy ich wypuszczali na zewnątrz, ale oni będą konfidentami. I były takie przypadki, że ci ludzie, którzy byli w obozie w Jaworznie, podpisywali współpracę, wychodzili z tym etosem więźnia politycznego i wokół nich zbierali się ludzie, którzy, taka była zresztą koncepcja Radkiewicza, którzy widzą tutaj chłopaka, który wyszedł z tego strasznego obozu w Jaworznie, aczkolwiek o tych obozach wtedy nie mówiło się, mówiono, że więźniowie, z terminologii pojęcie obóz wypadło z terminologii tej administracyjnej w 1947-48 roku. Dlaczego? Dlatego, że komuniści włoscy się o to upomnieli, że coś takiego istnieje, że jak to może być, że to obozy. Zresztą to, o czym mówił kardynał Wyszyński, stwierdzenie faktu, że w Polsce istnieją zamaskowane obozy koncentracyjne w 10 lat po odzyskaniu wolności bardziej boli niż rany i choroby ciała. On pisze to w swoich zapiskach więziennych, ale to się dostawało, przedostawało jednak za żelazną kurtynę, podobnie jak Świętochłowice, Mysłowice. Ja przepraszam, wcześniej powiedziałem o Mysłowicach, i że Morel był nie w Świętochłowicach, tam był zastępcą, przepraszam. No ale w każdym razie i później w tej terminologii używano inny tam, że zakład odosobnienia, zakład karny i tak dalej. I te obozy były właśnie jednym z elementów likwidowania polskiej tożsamości. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I ten, powracając do Jaworzna, ciągle każdego dnia tych młodych ludzi, oczywiście nie wszystkich, ale wybierano i indoktrynowano. Tam oczywiście były różnego rodzaju pogadanki, oprócz pracy, którą oni tam, ciężkiej pracy, którą wykonywali. Budowali notabene osiedle, które dzisiaj jest zamieszkiwane przez Jaworzno.
1: No tak, ten pomnik upamiętający ten kamień z tablicą jest w środku osiedla mieszkaniowego, takiego typowych klocków. Zrobimy krótką przerwę, tak, może zrobimy. Chwila muzyki, wrócimy do tego, do Jaworzna za moment, po piosence. Tutaj mnóstwo już wątków padło, takich, które pozwólmy sobie zaasymilować i jakoś przyjrzeć się tej historii niełatwej, trudnej. Wrócimy do niej, bo dzisiaj tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, politolog, dziennikarz i publicysta, autor książki Obozy Pogardy i też książki Łagier Jaworzna i wielu innych, ale akurat te są blisko tematu, który dzisiaj omawiamy. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam proszę zajrzeć, a my wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Cykl Echa Historii tego wieczora w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce powojennej. Żeby było jasne, pan Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz i publicysta, jest gościem państwa i moim, autor książek o właśnie tych obozach. Obozy Pogardy, Łagier Jaworzno, to dwa tytuły, do których się odwołujemy. Panie Mateuszu, trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz, mianowicie niewątpliwie bez trudu możemy określić, dlaczego ten temat przez tyle lat pozostawał na marginesie publicznej debaty. Już pan mówił o tym, no bo do 89 roku to właściwie było praktycznie w ogóle niemożliwe, to było tak jak z Katyniem, natomiast później, wiemy doskonale, że wcale nie było tak łatwo Polski zdekomunizować, nawet już po roku 1989, więc to właściwie wszystko tłumaczy. Natomiast czy miał pan jednak poczucie, że opisuje historię jednak nadal wciąż niedostatecznie zbadaną? Czy coś pana zaskoczyło podczas pracy nad tą książką?
2: No, co chwila miałem różne zaskoczenia, ale jeszcze powracając do tej kontynuacji tego, co kontynuowali komuniści, mianowicie, kiedy był stan wojenny, w chwili Grozozyn, czyli w Kamiennej Górze, osadzono ludzi, internowano. Dopiero na interwencję kardynała Gulbinowicza, który uświadomił, co to takiego jest, ta Kamienna Góra, ten obóz, a przedtem także był ten obóz po II wojnie światowej, no, więc cały szereg. I teraz, kiedy pyta pan mnie o różnego rodzaju zaskoczenia, no zaskoczenia są takie, że cały czas były, jak można traktować tych ludzi w sposób tak ohydny, w jaki traktowano, notabene w obozach, szczególnie jeśli chodzi o te tereny śląskie, czy Śląska Opolskiego, czy Dolnego Śląska, czy Górnego Śląska, byli ludzie, którzy siedzieli w obozach, w Auschwitz, w Majdanku, notabene Majdanek, który był w cudzysłowie wyzwolony, kiedy Niemcy uciekli w 1945 roku, kiedy tam po buncie, no był po prostu obozem dla Polaków. Szczególnie tam tępiono ludzi z NSZ-em związanym z Armią Krajową, kiedy Sowieci robili tak zwane czyszczenie, prywierki na tamtym terenie. Notabene obozy, które tak sobie wyobrażamy, jak sobie wyobrażamy, oczywiście mamy to wyobrażenie takie, bośmy widzieli wiele filmów, ale takie sowieckie, takie z Auschwitz, z innymi obozami, druty kolczaste i tak dalej, tak samo zresztą były te obozy, tak wyglądały jak w okresie wojennym, też były podłączone w niektórych miejscowościach do prądu, też były owczarki niemieckie, bo z tymi owczarkami niemieckimi nie wszyscy Niemcy uciekali, bo mogły być przeszkodą, w związku z tym Sowieci, a później komuniści, ich polscy towarzysze wykorzystywali te psy. Byli ludzie, którzy siedzieli w Auschwitz, w Majdanku i siedzieli w obozach PRL-owskich, choć jeszcze PRL, jak wiemy, często się używa tego sformułowania od 1945 roku, było 1952 od zmiany konstytucji, ale to, co było szokujące, jeszcze raz powtarzam, to metody, jakie były stosowane, identyczne, jak stosowano w obozach hitlerowskich. A hitlerowcy stosowali te metody takie, jakie stosowano w Związku Sowieckim. A Rosjanie i Niemcy stosowali takie metody, jakie stosowali Anglicy podczas wojny z Burami. To jedne z pierwszych obozów takich nowoczesnych, jakbyśmy powiedzieli, bo właśnie wprowadzili nasi wspaniali Brytyjczycy, więc w podobny sposób prześladowali. To też warto wiedzieć. I nie nienawiść, z jaką ci ludzie właściwie, no można powiedzieć, no, no cóż można powiedzieć, że chłop się wyżywał na panu, na ziemianinie, czy popalił, prawda, no pamiętamy też arabację z wcześniejszych lat, prawda, nie było komunistów i też chłopi palili pańskie dwory, no ale tutaj mamy taką straszną przeszłość, niemieckie obozy rozsiane na terenie Polski i komuniści stosują takie same metody. Aż przesłuchania tego typu, ci ludzie byli przesłuchiwani, bo jeśli ktoś siedział w więzieniu, to był przesłuchiwany do wyroku, no i później był ten wyrok, prawda, taki, siaki czy owaki, 15 dożywocie, czy kara śmierci. Natomiast tu w obozach tych ludzi szykanowano nieomal codziennie. Nie było zakończenia czy niezakończenia procesu, bo oni byli skazani, oskarżeni przez komisję specjalną albo nie skazani, bo ktoś by po prostu zamknął w obozie. I to były takie, to były coraz bardziej, były dla mnie, wychodziły sprawy szokujące. Mówi się, wie pan, o obławie augustowskiej, ale prawie w ogóle nie wiemy nic na temat obławy pomorskiej.
1: No i jednak to, zbrodnia Piaśnicka jest tak udokumentowana, są te przecież groby.
2: Nie, my mówimy o zbrodniach pomorskich po 1945 roku.
1: Rozumiem, to tak, ten okres.
2: Tak, kiedy tam od 1944 roku ludzie ginęli bez wieści, byli ofiarami obławy w okolicach właśnie Ciechanowa, Grudziądza, Działdowa, Torunia. Wie pan, czy ze Śląska, kiedy ludzi wywożono, 30 czy 40 tysięcy ludzi wywieziono i wróciło do Polski kilka tysięcy, czasami różnie było, no, kiedy Rosjanie demontowali fabrykę Opla w Gliwicach, z którego to później powstała Warszawa, czy tamten, ta bieda ichnia, czy jak demontowano fabrykę w Oświęcimiu, tą IG Farben, prawda? Tak, ma zresztą do dzisiejszego dnia to nazistowskie państwo, czy tam neonazistowskie, dzisiejsze Niemcy mają swojego kanclerza, swoje prawo z lat III Rzeszy, które obowiązuje. Dlaczego obowiązuje? Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że do dzisiejszego dnia nie oddano na mocy prawa III Rzeszy, nie oddano dóbr zagrabionych Polsce, nie zapłacono reparacji, nie oddano dóbr mniejszości niemieckiej. Co to znaczy? Że obowiązuje prawo III Rzeszy i jeśli oni się tam przyjeżdżają, kłaniają w pas, to wie pan, no, można powiedzieć, no zbrodniarz zamordował kogoś jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego i mówi przepraszam, prawda? Po co ma iść do więzienia, dawać jakieś zadośćuczynienie komuś, kiedy on powie, wystarczy, powiem przepraszam i tak dalej. W związku z tym, wie pan, no ci ludzie właśnie, bo tutaj wątek mi się urwał, ci ludzie z tego demontowali tę fabrykę. Ruscy zrobili przyjęcie, bo to trwało kilka dobrych tygodni, nawet chyba miesięcy, ale głowy nie dam, po czym ich zaaresztowali i wywieźli do Związku Radzieckiego. No dlaczego? Dlatego, że ci Ruscy nie potrafiliby tej fabryki zmontować, prawdopodobnie jak było z tą fabryką w Gliwicach i innych. No i później część wróciła, część została na ziemi sowieckiej. Więc To też warto o tym pamiętać. Cała masa wątków różnych wychodziła. No, jak na przykład mówi się o tej wspaniałej armii sowieckiej, prawda? Dzisiaj już wiemy, mówi się o tych gwałtach, jakie odbywały się na kobietach z terenu Gdańska, prawda? A to się odbywało na całym terenie. Na całym terenie. Mało tego, te kobiety, które były wyzwalane z Auschwitz, tam między innymi chodziło o Ukrainki, były gwałcone przez żołnierzy sowieckich, czy w innych miastach, czy te kobiety, które były aresztowane, które trafiały do obozów, też właśnie w ten sposób postępowano z nimi. No straszne rzeczy. Tych ludzi, którzy tam byli więzieni, torturowano, właśnie wspomniane Świętochłowice, strasznie katowano tam kobiety, mężczyzn, bo oni uważali, ci przestępcy komunistyczni, że ktoś miał listę, prawda, był, miał tą pierwszą czy drugą kategorię, czy czwartą kategorię tej listy niemieckiej. W związku z tym trzeba go katować. Tam zwożono ludzi, bito, wioząc. No w każdym razie, czy na przykład wracając do tej młodzieży z Jaworzna, czy też, bo Jaworzno to jest rok 1940, przedtem to jest filia Auschwitz, Jaworzno, a później jest od 1945, od kwietnia 1945, to jest obóz prowadzony przez NKWD do grudnia 1945 roku. Później przyjmuje to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tam trafiają bardzo różni ludzie. Później obejmuje to komisja specjalna, ludzi, którzy trafiają oskarżeni i skazani przez komisję specjalną. No i dopiero od 50 roku są ci ludzie, ta młodzież, a wcześniej jeszcze są więzieni Ukraińcy, Łemkowie.
1: Tak, akcja Wisła w Jaworznie.
2: Tak. Księża prawosławni. No w każdym razie strasznie ich tam traktowano. To jest, no, obozów, no, kategorii było, te właśnie były te budowlane, represyjne były górnicze, były obozy uranowców, jak to się językiem potocznie mówi. No, były te obozy przez komisję specjalną, która po prostu wskazywała, no, jak to kiedyś mówiono w latach 70. przez za cichy chód po ulicy, jakbyśmy powiedzieli. I no, założenia tej komisji specjalnej były nieprawdopodobnie szerokie, uprawnienia nieprawdopodobnie szerokie. I jakbyśmy powiedzieli tu, ile ludzi nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile ludzi zginęło w tych obozach, więc to naprawdę nie jesteśmy w stanie do dzisiejszego dnia powiedzieć. Ta komisja miała pewne unormowania prawne, więc od 1945 roku działała, więc ja tutaj może bym przypomniał pana Fiedorczuka, który napisał znakomicie dokumenty w książce o komisji specjalnej, że to się zbiegło z wydaniem dekretów o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w odbudowie państwa.
1: Krótko przerwę zróbmy, bo półmetek naszych świateł nam minął. Mamy już północ za sobą, tak więc zerwaliśmy kartkę z kalendarza, ale oficjalnie zrobimy to za chwilkę po piosence, kiedy wrócimy do państwa z dalszym ciągiem historii dzisiejszej, no bo tego wieczora cykl Echa Historii w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest państwa i moim gościem. Autor książki zatytułowanej Obozy Pogardy, a państwa zapraszam jak zawsze na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne Światło. Nocne światła.

0: Państwa.
1: Od 10 minut mamy piątek, 12 czerwca. Nocne światła trwają od godziny. Druga część programu przed nami. Do pierwszej będziemy z Państwa i tego wieczora w cyklu Echa Historii wspominamy dramatyczną, tragiczną historię Polski powojennej. O komunistycznych obozach represji rozmawiam z Państwa i moim gościem. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami. Dziennikarz, politolog, publicysta, autor książek Obozy Pogardy, Łagier Jaworzno i wielu innych książek historycznych. Państwo też zaproszeni jesteście jak zwykle na Facebook, na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jan Konrad na Facebooku pyta, czy takich obozów było w Polsce więcej niż w innych krajach. Wiemy doskonale, że były obozy na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD, w Rumunii, w Jugosławii, ale właśnie, jaka była skala? Czy możemy coś na ten temat powiedzieć? Jakie były proporcje? Tak jak tutaj słuchacz pyta.
2: Ja myślę, że było podobnie w innych krajach. Na przykład obozy w Albanii były bardzo długo, więc na Węgrzech oczywiście także. No był to model sowiecki, co do tego, to w końcu zadaniem, jakie sobie stawiało kierownictwo partyjne, tej komisji specjalnej, było wyeliminowanie wszelkich przeciwników politycznych drogą administracyjną. To była dyrektywa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i wskazywano więc za wszelkie przejawy buntu przeciwko władzy ludowej, zasłuchanie zagranicznych rozgłośni radiowych, czytanie zakazanych książek, właśnie nie było żadnej formalnej czarnej listy. No, na przykład książka była w

0: równie szeroko w innych krajach, jak i w Polsce. I proszę sobie zwrócić, wziąć pod uwagę coś takiego, że ludzie, którzy wykradali, bo podczas właśnie składowania gdzieś tych książek na śmietniku, ludzie, którzy wykradali te książki, byli skazywani na obóz częstokroć. Byli skazywani za przeglądanie zachodnich komiksów, noszenie kolorowych skarpetek, czy amerykańskich kurtek wojskowych. One były czasami właśnie przesyłane przez UNRWE do Polski za, proszę posłuchać, nieproletariackie palenie cygar, co rzekła komisja, skazując niejakiego pana Bożyńskiego na roczny pobyt okrutnego obozu w Mielęcinie. Albo to, co było ciekawe zresztą, później zresztą w jakimś sensie powtórzono, kiedy skazywano ludzi za działalność polityczną, internowano, taki był pasus, mówię o tej komisji specjalnej, gdy działalność podejrzewanego pozostawała w związku ze wstrętem do pracy, prawda? No i urzędników przedwojennych często skazywano, ale dość szybko rezygnowano z tego, ponieważ okazało się, że te młoty niewykształcone, komunistyczne, ci urzędnicy po prostu no, nie umieli pisać. Więc nie umieli rachować, więc no, rodziny ludzi, którzy byli związani z walką o niepodległość, AK-owców, NSZ-owców, innych formacji niepodległościowych, których było mnóstwo, po prostu sadzano do więzienia. Także mało tego, w wielu, szczególnie to dotyczyło ludzi z Pomorza, sadzano całe rodziny, no między innymi w Potulicach siedziały rodziny z kilkuletnimi dziećmi. W momencie, kiedy dziecko uzyskiwało 5 lat, no bo takie siedziały też dzieci przez 3-4 lata, oddzielano je od rodziców i wychowaniem tych dzieci na terenie tegoż obozu w Potulicach zajmowali się. I to mnie też szokowało, zajmowały się panie jakieś ubowce, ubówczyni, które były na etacie wychowawców UB, jak się czasem mówi, dlaczego te emeryturki takie tym MS ludziom, którzy służyli, były ta sprzątaczka jakaś, czy ktoś tam, czy bufetowa taka była i te emerytury im pozmniejszano, no to można dać odpowiedź, no bardzo często właśnie te panie, które były kuchennymi czy jakimiś sprzątaczkami, były także wychowawczyniami w takim obozie jak na przykład w Potulicach. Więc tak, proszę pana, odpowiadając jeszcze raz, tych obozów na terenie krajów demokracji ludowej było mnóstwo, ponieważ to był sowiecki model likwidowania inteligencji, trzymania ludzi w lęku. No proszę sobie zwrócić uwagę, że w pewnym momencie w Związku Radzieckim było 23 miliony ludzi w obozach. 23 miliony. To jest takie spore państwo europejskie. Więc u nas było, przez obozy przeszło ponad 100 tysięcy ludzi.
1: No to też jest duże miasto, prawda? A tak. Czy napotkał pan jakieś trudności w dostępie do dokumentów właściwie? Czy można powiedzieć, że istnieją również archiwa, które nadal pozostają niedostępne dla badaczy?
0: Kromana, więc są niedostępne. Dlaczego? Dlatego, że są pochowane. Ja miałem taki przykład, jeśli chodzi o Centralny Zarząd Zakładów Karnych. Mówię o latach 90., kiedy pracowałem, na początku lat 90., kiedy pracowałem nad książką Łagier Jaworzno. Otóż w Jaworznie był kręcony film dokumentalny, taki jak to tam prowadzono tych ludzi. Defilada była na 22 lipca, to robiono na terenie obozu, ta młodzież robiła, znaczy zmuszona była robić defiladę, czy też jak prowadzono tę młodzież, ja zresztą opowiadam w moim filmie, który robiłem z Pawłem Sienickim w 2000 roku dla telewizji, dla Jedynki, o ile mnie pamięć nie myli, to kiedy prowadzono tę młodzież, młodzież była przebrana w mundur Hitlerjugend. i

0: wynajmowano, kiedy już byli ludzie zorientowani, mówię o mieszkańcach, bo to od stacji Szczakowa do Jaworzna prowadzono ich, to wynajmowano ormowców po to, żeby po prostu rzucali w tę młodzież kamieniami czy tam grudami, wyzywali tę młodzież od faszystów, od nazistów i tak dalej, i tak dalej. No tego typu rzeczy, to było dla mnie też szokujące, więc to no, Polak Polakowi, no ale powiedzmy
1: no
0: sobie,
1: tak, to jakąś zgroza,
0: mentalność,
1: zgroza.
0: Zmieloną sowiecką mentalność. Wielu ludzi tam, którzy byli, to byli ludzie, którzy byli nadzorcami, to byli ludzie, którzy byli kształceni w Białorusi, na Ukrainie, mówię w dawnym Związku Radzieckim. Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, byli jacyś tam Macedończycy, też byli prześladowcami, też byli Grecy, prawda, ci komuniści, którzy byli tutaj. Notabene ciekawostką taką był obóz w Dziwnówku, tam w lasach, dla Greków, którzy tutaj przyjeżdżali, ponieważ ratowaliśmy, my mówię, komuniści polscy ratowali tych komunistów, którzy walczyli przeciwko prawowitemu rządowi w Grecji. No i oni później wracali, bo przegrali tę walkę, wracali tutaj, Polska ich ściągała, nie tylko Polska, ale różne kraje socjalistyczne, ale byli lepsi i gorsi komuniści. I tych gorszych komunistów, którzy podpadli, sadzano do obozu, który był na terenie, no w okolicach, w okolicach Dziwnowa. Tam zresztą oni mieszkali w warunkach wolnościowych, inni ludzie, którzy byli tam sprowadzeni. No to taka ciekawostka. Więc powracając, to był straszny terror. Tu chodziło o zastraszenie ludzi. No, proszę sobie,
1: a jakie źródło wywarło na panu największe wrażenie?
0: Wie pan, no takie materiały, które za chwileczkę, bo odeszliśmy od tego wątku Jaworzna, materiały po prostu, które archiwalne, które wydało się mogło, wie pan, no nieprawdopodobne. Jak na przykład skazanie na obóz przez komisję specjalną kobietę, która napisała nie chodź do tego Żyda w 1939 roku. Bo śniło mi się, siostra do siostry pisze, siostry, która mieszkała w Warszawie, a siostra gdzieś tam mieszkała na Podolu, bo śniło mi się, że on cię zabije, prawda? Nie chodź do tego, u którego kupujesz masło, do tego Żyda. I proszę sobie wyobrazić, że ona w roku 1946 czy 1947, już nie pamiętam dokładnie, została skazana przez komisję specjalną za wystąpienie antysemickie, zresztą udział Żydów w eliminowaniu ludzi niepodległości polskiej, czy tych, którzy walczyli bądź byli podejrzani o to, no, był dość spory, o czym do dzisiejszego dnia nie chce się mówić, czy mówi się. W swojej książce profesor Szwagrzyk napisał, że 37% funkcjonariuszy wyższego szczebla było pochodzenia żydowskiego. Ci komuniści, którzy byli szkoleni w Związku Radzieckim, czy niekoniecznie, bądź po prostu ci ludzie, którzy siedzieli w obozach niemieckich, a później trafili jako nadzorcy do obozów komunistycznych w Polsce, częstokroć stosowali takie metody, jakie były stosowane wobec nich w obozach nazistowskich, niemieckich, żeby nie było wątpliwości, bo nie było żadnych nazistów, jak nam próbuje się teraz wykreować państwo niemieckie. Notabene, a propos polskich obozów, jak to mówiono, oddziały wartownicze, które były na terenie Niemiec, które pilnowały Niemców, prawda, a do 1945, 6, 7, tam służyli Amerykanie, Polacy, Włosi, różne narodowości, zatrudniani przez Amerykanów. I proszę sobie wyobrazić, że już wówczas niejaki Benzinger No więc on był twórcą tego pojęcia polskich obozów. Młodzi ludzie, którzy wyjeżdżali po kilku miesiącach do Stanów Zjednoczonych, byli przeświadczeni, że to po prostu były obozy budowane przez Polaków i były współprowadzone przez Polaków, bo taka była wówczas filozofia, bo wtedy już mówiliśmy o zimnej wojnie, prawda? Były te dwa obozy, zachodni i wschodni. Przecież oni mówili, przepraszam bardzo, kto budował Oświęcim? No Polacy budowali Oświęcim, bo to był teren jednostki wojskowej, prawda? I później te baraki, pierwsi więźniowie, którzy, ta młodzież z Tarnowa, z Tarnowskiego, to przecież ona budowała te, jeśli ktoś powie takiemu zachodniemu człowiekowi, no przecież to Polacy budowali ten obóz, prawda, ale że pod karabinami maszynowymi Niemców, prawda, to jest tak, no to taka wrażliwość niektórych Amerykanów czy zachodnich ludzi, którzy mówią, zaraz, ale dlaczego nie wynająłeś adwokata, prawda, i prześladowali cię Niemcy, no trzeba było wynająć adwokata, to wtedy byś się obronił. To jest taki pure nonsense straszny i to było szokujące. Ale powracam do Jaworzna i otóż do tego obozu w Jaworznie na młodzieży. I tam były kręcone te filmy i wiedziałem, że w archiwum tegoż Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, bo tak się wtedy nazywało, jest ten film. No i kiedy poszedłem, trochę nieostrożnie mówiąc, że ten film jest, okazało się, bo powiedział mi o tym naczelnik, były naczelnik do spraw politycznych w Jaworznie, a później wysokiej rangi funkcjonariusz Ministerstwa Sprawiedliwości, powiedział mi, gdzie jest ten, bo on mówi, ja niedawno ten film oglądałem, niedawno, czyli to było w 88 czy 7 roku, a ja przyszedłem tam w 90 bodajże pierwszym roku, jak mnie pamięć nie myli, bo to już trochę minęło czasu, więc pamięć czasem zawodzi. I okazało się, że tego filmu nie ma, ale popełniłem tę nieostrożność, bo powiedziałem, że on jest, po prostu zniknął. Znikały niektóre dokumenty. Ludzie, którzy przecież żyli, ci oprawcy jeszcze, oprawca, który zamordował chłopaka, zastrzelił, mieszkał na terenie budynku, który budowali ci ludzie młodzi więzieni, no więc obserwowali mnie ci ludzie, oni zresztą byli tam zgromadzeni, ci przestępcy, którzy pilnowali tej młodzieży naszej, mieli tam zbowid, w tym zbowidzie byli, prawda? Który był w Jaworznie, nie tylko zresztą w
1: Katowicach. Tak, to jakaś absolutna aberracja, no można powiedzieć.
0: Tak, no. I oni kiedyś się dowiadywali, no, jak pan...
1: No, trzeba powiedzieć, co to jest bowit. Być może wielu młodych ludzi w ogóle nie wie, co to jest. Ten Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
0: Tak. O Wolność i Demokrację, tak. Tyle to było o Wolność i Demokrację, ile... Prawda, ja jestem wysoki.
1: W samej nazwie to wszystko wyczerpywało całe zagadnienie. Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj o komunistycznych obozach represji rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Pan Mateusz Wyrwik jest z nami, autor książki Obozy Pogardy. Na Facebook Państwa zapraszam. Tam również linki do książki Obóz Pogardy, również do książki Łagier Jaworzno, autorstwa pana Mateusza Wyrwicha. To też, jeżeli ktoś chciałby bliżej się przyjrzeć tym publikacjom, to od razu przeniosą Państwa na stronę wydawnictwa. A my wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: światła.
1: Echa historii, ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Przyglądamy się dramatycznej, tragicznej historii polskich obozów represji, komunistycznych obozów represji. Trzeba to tutaj podkreślić. Pan Mateusz Wyrwich dzisiaj jest naszym ekspertem, politolog, dziennikarz, publicysta, autor książki Obozy Pogardy. Czy zdarzało się, że rozmówcy, z którym się pan spotykał, zbierając materiały do książki, po kilkudziesięciu latach nadal bali się otwarcie mówić o tych sprawach związanych z obozami represji?
2: A mało tego, proszę pana, no więc tak. Ja rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami, nawet chyba przekroczyłem setkę, tak myślę, tak. Tu jest wymienionych w książce, o ile mnie pamięć nie myli, około 50 czy 60. Otóż jest obóz taki sowiecki, a później tylko sowiecki, na Lubelszczyźnie w Skrobowie. I proszę sobie wyobrazić, pani, już nie pamiętam nazwiska, z Radia Lublin zrobiła materiał bodaj u schyłku lat 90. albo na początku lat 2000. Nie, tak mi się wydaje, u schyłku lat 90. I mówili o tym obozie w Skrobowie, bo to jest straszny obóz, tam mnóstwo ludzi zamordowano w tym Skrobowie. I to była też audycja, zdaje się, nocna, piękny reportaż z tego co wiem, bo przesłuchałem ten materiał. I bodaj dzień czy dwa dni później pojawili się jacyś ludzie przy sklepie, to takie miejsce, w którym po prostu zbierali się ludzie, wysiedli z jakiejś wołgi czy czegoś takiego, no i tam kupowali w sklepie i rzucali takie teksty, że właśnie no, byłoby po prostu nie najlepiej, a nawet niektórzy mówili, żeby nie opowiadali, a niektórzy nawet mówili, że mogą się znaleźć, jeśli będą dalej opowiadali, mogą się znaleźć tam w tych dołach, w których Krzesimów i Skrobów, to nie opodal miejscowości, w tych dołach, w których się tam znaleźli ludzie zamordowani. Notabene, no ja tam oczywiście zgłoszono to na policję, policja oczywiście nie znalazła żadnych sprawców, jak to bywa. Więc no, takie rzeczy się działy. Mało tego, w Jaworznie, kiedy ja rozmawiałem z tymi ludźmi, bo pojechałem na ich zjazd, pierwszy zjazd, o ile nie pamięć nie myli, to był, bo oni organizowali, teraz też organizują, chociaż już jest malutko tych ludzi. Jedna z moich książek właśnie opowiadająca o ludziach skazanych na karę śmierci, to już w ogóle ich nie ma w czasach komunizmu, wymarli śmiercią naturalną, ale kiedy zbierałem materiały w Jaworznie, to ci funkcjonariusze wobec mnie byli po prostu bardzo agresywni. Ja na szczęście nie zatrzymywałem tam się w hotelu, mieszkałem gdzie indziej zbierając materiał. No i jeden z nich, Fijołek, jak już nie pamiętam dokładnie, mnie pchnął tak, że nieomal nie spadłem ze schodów. Więc generalnie rzecz biorąc, kiedy poszedłem do tego siedliska tych funkcjonariuszy, tych strażników, bo oni tam mieszkali w Jaworznie. Większość z nich mieszkała w Jaworznie, zbierali się, jak powiadam, w tym lokalu z Buwidu. Mieli już zresztą wyśmienite emerytury. Tak, kiedy dowiedzieli się, o czym ja chcę mówić, to najpierw przekonywali mnie, że to jest, była fantastyczna przygoda dla tych młodych ludzi, że świetnie ich wychowywano, tak w tym stylu, jak mówił Koźniewski pisał na ten temat, ale tak dobrze napisał na ten temat, że po prostu nawet te uboskie kwartalniki czy tam miesięczniki które wychodziły i nie chciały mu tego opublikować. Tak świetlany obraz, ale w jednym z filmów, który został później nakręcony o tym obozie, to przecież taki fałszywy, są tam fragmenty opowiadające niby o Jaworznie. W każdym razie ci ludzie byli niezwykle agresywni. Gdyby mieli taką możliwość, to wydaje mi się, że jakoś nie chcieli mnie pozywać do sądu, ale że mógłbym oberwać raz czy drugi raz przez w głowę przez jakichś takich nasłanych bandziorów czy kogoś takiego. W każdym razie nie miałem głuchych telefonów, może dlatego, że nie miałem wtedy telefonu jeszcze, ale jakieś takie groźby, które były przesyłane przez jakichś takich umówionych, które trafiały do mnie, do redakcji, więc ja wówczas spotkałem, pracowałem w edycji spotkania, później w życiu, później w różnych takich też w Nowym Państwie. W każdym razie był to taki czas, kiedy ci ludzie jeszcze mieli jakieś tam kontakty z Ministerstwem Sprawiedliwości w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych. Zresztą ten Centralny Zarząd Zakładów Karnych słabo został, poza tym jak cały szereg innych instytucji tego typu represyjnych, słabo został zlustrowany, więc a zresztą to z pokolenia na pokolenie ci strażnicy bardziej są z taką bardzo eklektyczną społecznością, większą niż policjanci czy wojskowi. Z pokolenia na pokolenie tam są ci wartownicy, naczelnicy, etc., etc., więc to...
1: A czy istnieją jakieś kwestie związane z tą historią polskich obozów represji komunistycznych, które nadal budzą spory wśród historyków? Albo czy są takie przypadki, gdy na przykład dokumenty przeczą powszechnie przyjętym opiniom?
2: Nie, wie pan, nie zauważyłem czegoś takiego. Poza tym, wie pan, no, kilkanaście osób napisało książki na ten temat. Ja bym miał tutaj obszerny materiał profesora Wolszy, który napisał o więziennictwie i o obozach. Profesor Szwagrzyk, prawda, który napisał kilka jeszcze innych osób, które pisały, czy to o Jaworze. Jest nas, można powiedzieć, czy kilkudziesięciu, którzy pisali na ten temat, chyba nie. W związku z tym no, nie ma specjalnych sporów. Są na przykład dokumenty archiwalne, które przeczą pewnym, które przeczą faktom. No na przykład korupcja czy kradzież była nieprawdopodobna. Przydział powinien być na jednego osadzonego w obozie jakieś tam, nie wiem, 100 gram masła, czy tam margaryny, czy chleba, czy jakieś duszonki, czy czegoś takiego. Nie, pana, na ogół z tego, co wszyscy mi opowiadali, nie znając się wzajem, bo przecież ci ludzie byli w różnych obozach, więc to była tak zupa przysłowiowa, zupa strawy, albo chcąc uszanować, wie pan, w sposób szyderty piątek, to dawano ze śmierdzących śledzi, dawano zupę. Czy przydział chleba mieli 0,5 kg, ci ciężko pracujący, ci, którzy nie pracowali, mieli 200 gram, to sobie wyobrazi na cały dzień. I po prostu czym innym były zapisy w, bo kradziono, czym innym były zapisy w tym, w tych archiwaliach, a czym innym były fakty. Bywało tak, że na przykład ktoś siedzieć miał 3 miesiące, a siedział 4 miesiące, prawda? I był, bo z jakichś powodów po prostu ten naczelnik. Tak. Czy oczywiście nie stosowano, jak pisano, żadnych metody wychowawcze były, tylko nie stosowano żadnych represji. Represja była codziennością. Była codziennością, represja była w obozach. Inaczej troszkę traktowano tych, którzy pracowali w batalionach górniczych, czy w batalionach budowlanych, czy uranowych, ale jak ktoś podpadł, to też go wywożono do Związku Sowieckiego z tych uranowych, bo to była wielka tajemnica i tak dalej, i on nie mógł pozostać. Podpisywali zresztą ci, którzy byli, podpisywali zobowiązania, że nigdy nikomu nie będą mówili, co tutaj robili i tak dalej. Ci, którzy byli w tych kopalniach uranu, notabene również ci młodzi ludzie, którzy byli w Jaworznie, musieli być zobowiązani do podpisywania takich zobowiązań.
1: O kopalniach uranu tutaj rozmawialiśmy swego czasu w Nocnych Światłach mniej więcej 2 miesiące temu. Ten wątek, właśnie to nie wątek, to był jeden z tematów poruszanych tutaj dosyć szeroko, więc to też jest jedna z tych zbrodni. Może nie był to obóz represji, ale to był, no kopalnia była w czymś w rodzaju obozu pracy, chociaż z tego, co pamiętam, z tych danych, które wtedy posługiwałem się z danych, to tylko około 180 osób zgodziło się dobrowolnie pracować w tych kopalniach uranu na Dolnym Śląsku, a reszta to byli po prostu pracownicy przymusowi, to byli niewolnicy, no krótko mówiąc. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii rozmawiamy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Pan Mateusz Wyrwich jest z nami, autor książki Obozy Pogardy. Za chwilę muzyka, po piosence wrócimy do Państwa na ostatnią już część dzisiejszego wydania programu. Jeżeli ktoś z Państwa chce napisać do nas, to jeszcze jest czas na to przez kilkanaście minut na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Europa.
1: Komunistyczne obozy represji w Polsce. Dzisiaj o tym rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii. Za 14 niespełna minut minie godzina pierwsza. Niecały kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego spotkania. Naszym ekspertem dzisiaj jest pan Mateusz Wyrwich, dziennikarz, publicysta, politolog, autor książki Obozy Pogardy. Ostatnie minuty też dla państwa. Zapraszam na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Teraz chcę właściwie zakończyć tym, co, w jaki sposób dzisiaj patrzymy na to wszystko, o czym pan pisał w swojej książce, o czym pan nam dzisiaj opowiada. Bo no, spójrzmy na to, czy właściwie, jak pan ocenia, czy nadal ta wiedza o tych obozach jest w Polsce, no nie wiem, stosunkowo niewielka? Czy coś się zmieniło? Czy coś się zmieniło po 89 roku?
2: Proszę pana, bardzo niewielka, jeszcze tutaj może wspomnę, bośmy w ogóle nie mówili, otóż w roku 1952 zostały zlikwidowane niższe seminaria, blisko 50 niższych seminariów zakonnych. I tam, nie mówię, że wszyscy młodzi ludzie, którzy tam byli, trafili do obozów, ale trafiali. Również w 1954 roku zorganizowano specjalne obozy dla sióstr zakonnych, które były więzione w takich dość specyficznych obozach. Znaczy, uważano po prostu, że to są ludzie bezużyteczni, powinni się wykazać traczami dla... Przerzucano te siostry z miejsc, których one rezydowały, były siostry miejsca też, które pozostały tam, były Niemki, to nazywano ich agentami niemieckimi, prawda? Te siostry, które zostawały na ziemiach obecnie polskich, wtedy niemieckich, były związane miejscem, więc przerzucano ich. Notabene w autobusach, ciekawych autobusach Orbisu, takich wycieczkowych, z zasłoniętymi firankami, mówiono ludziom, że no właśnie siostry się tu wybierają na jakieś wycieczki i tak dalej, ponieważ ludzie bronili swoich księży czy swoich sióstr. Więc chciałem tutaj to dodać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Taki wybitny intelektualista, Józef Cyrankiewicz, w cudzysłowie wybitny intelektualista, komuch, który po prostu w piórka się ubierał, jakieś takie... tworzył taką elitę postkomunistyczną w Polsce po II wojnie światowej. Notabene mamy dzisiaj tej elity postkomunistycznej bardzo dużo, przecież w różnego rodzaju mediach, generalnie rzecz biorąc, ta lewica, czy to pokolenie poprzednie już wymierające, czy obecne ich tam wnuczęta, które właśnie, czy notabene ci ludzie formatu obecnego, dzisiejszego marszałka Sejmu Czarzastego, więc no, tacy to są ludzie, ale proszę jeszcze raz przypomnieć mi, bo w tych swoich dygresjach wyszedłem.
1: No, to pytałem pana, czy wiedza o tych obozach jest nadal stosunkowo niewielka, czy coś się zmieniło po roku 89, bo właściwie...
2: No, zmieniło się w sposób radykalny, to po prostu o wiedzy na temat, wiedza na temat obozów czy więzień była po prostu wiedzą zakazaną. Można było trafić za to do więzienia. No, paradoks taki, ludzie wychodzili z obozów i mówili o tym w wiosce, w miasteczku, komuś tam i ktoś powtórzył, no to ten, kto powtórzył, wszedł do obozu jakiegoś innego, był skazywany przez komisję specjalną. Bogu dzięki, dzisiaj się tak nie dzieje. Natomiast wiedza na ten temat podobnie, no jest pewna, no, o żołnierzach wyklętych, prawda? Natomiast wiedza o obozach jest naprawdę do dzisiejszego dnia znikoma. No fakt, że nie ma tam, ja już nie mówię tablic, ale pomników ludzi pomordowanych, czy mówi się Rembertów, prawda? Wiemy o Rembertowie, jest to, bo tam był ten obóz w Rembertowie, jest tablica, taki właśnie można powiedzieć quasi pomnik poświęcony obozowi w Rembertowie, prawda?
1: Tak, przy pocisku.
2: Tak, no bo to, bo przecież nie mówimy prawie w ogóle, żeśmy nie ruszyli tego, były obozy, które były prowadzone przez NKWD i później były prowadzone przez informację wojskową, tak się mówi o tych wojskowych łagodnie, którzy nigdy, że tak powiem, nie poddali się żadnej, nie powiedzieli przepraszam, ta informacja wojskowa, która była, czy to późniejsze WSI, spadkowiercy, WSW, to przecież mordowali na równi z tymi MBP, bo tak się mówi, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tak dalej, oni byli nie mniej albo bardziej czasem okrutnymi oprawcami. To jedno, jak mordowano ludzi, którzy wracali, ta młodzież, która była prześladowana i później trafiła do Andersa, która w Związku Radzieckim była prześladowana, później trafiła do Andersa, później kończyli szkoły, czy to w Londynie, czy kończyli szkoły we Włoszech i później wracali do Polski, do rodzin, no, mieli te 12-14 lat, a później mieli te 16-17 czy 18 lat i później trafiali do obozów, czy do więzień, bo byli traktowani, oczywiście ja nie mówię o wszystkich, nie o gremium, ale byli traktowani jako agenci obcych wywiadów. Więc to dzisiaj, czy się o tym mówi? Nie. To naprawdę mała ilość tej literatury jest. Bogu dzięki, ja od czasu do czasu zachęcam ludzi do tego, żeby pisali prace magisterskie, prace doktorskie. Aha, i jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj o obozie w Bojanowie, gdzie siedziały kobiety, dziewczyny siedziały młode, które właśnie za działalność polityczną. No, warto tutaj powiedzieć też o ludziach, którzy, no, na przykład mama Konrada Swiniarskiego, świętej pamięci, matka zmarła z głodu, z wycieńczenia w obozie w Mysłowicach. No po prostu ludzi w tych obozach częstokroć, jak już wspominałem, katowano, czy po prostu katowano brakiem żywności. No było tak diabożnie w obozie, że ci ludzie, którzy nie pracowali, po prostu mieli takie racje żywnościowe, że zjedli kota. Prawda, tamtego naczelnika złapali, upiekli go sobie gdzieś. No, ludzie w Krzesimowie jedli trawę, bo też im nie dawano jeść. Więc okrutne rzeczy, które po prostu no, nie wydają się czasem realne, czasem wydają się jak zmyślone, można się powiedzieć, za pisarką Ireną Szmagleską, tak, o ile nie pamięć nie mieli, ludzie ludziom zgotowali ten los, jak w obozach niemieckich, tak podobnie ten model obozowy sowiecki czy niemiecki był przeniesiony do tych obozów w Polsce, które prowadzili komuniści. Więc warto o tym pamiętać, warto przypominać. Uważam, że na każdym z tych obozów powinny być w miejscu, gdzie były, bo są jeszcze budynki po tych obozach, na przykład w Skrobowie, gdzie siedzieli ludzie przez NKWD aresztowani, bo to były te pierwsze obozy, które robili tak zwaną prewierkę, czyli tak jakbyśmy powiedzieli przegląd, zarówno cywilów, jak i wojskowych Rosjanie. Rozstrzeliwali albo wywozili na Syberię, albo wsadzali do więzień. Mówimy o Lubelszczyźnie, no, ten straszny, ten zamek lubelski, ale też i były obozy, mnóstwo tam obozów było na Lubelszczyźnie. Robiono tak zwane prewierki w wojsku, powoływano do jednostek wojskowych, i w tych politruk ludzie od szarpania tej młodzieży wojskowej albo ich wysyłali do więzień częstokroć, albo do obozów, bo byli to podejrzani, bo była to inteligencja, ludzie, czy drobna szlachta, czy jakieś tam pochodzenie szlacheckie od pokoleń, prawda, ale była to taka szlachta zagonowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli biedniutka, ale jednak był ten wzorzec, ten model niepodległościowy Polski, ta pamięć o walce z Rosjanami w powstaniu listopadowym, styczniowym. I takich ludzi eliminowano. Taki przykład, no, jakże ona się nazywa, Janina, która została zamordowana nasza pilot, która została zamordowana w Katyniu.
1: Janina Lewandowska.
2: Tak, jej siostra została zamordowana w akcji AB w Palmirach podwarszawskich, prawda? To była ta polska inteligencja. Podobnie było notabene sowieckie służby specjalne, kiedy był rok 1941 i Niemcy najechały ruskich, to zostawiali w sposób celowy ludzi, którzy byli skazani na wywiezienie bądź osadzenie w obozach. Mówię o tych terenach, które były zajęte przez ruskich. Panie Mateuszu, to była świetna współpraca, świetna działalność.
1: Zbliżamy się do końca, więc chcę pana zapytać o rzecz następującą, bo mówimy właściwie o tym wszystkim ze względu na pamięć historyczną, która jest coraz częściej staje się elementem polityki, ale nie staje się elementem tożsamości. Mam wrażenie, że szala przechyla się właśnie na stronę polityki niż tożsamości narodowej. Dlatego na koniec mam prośbę o takie, żeby pan pokusił się może o takie współczesne znaczenie tej książki, bo po pierwsze, czego współczesny czytelnik może nauczyć się z tej historii, którą pan opisał w obozach pogardy? Jakie mechanizmy państwowej przemocy, które pan pokazuje w książce, pozostają nadal jakimś aktualnym ostrzeżeniem, tak to nazwijmy? Czy widzi pan jakieś zagrożenie wynikające też z zaniku pamięci, na przykład o tym, no bo cały czas jednak mówimy, że ta historia nie jest dostatecznie wyświetlana. I jeszcze rzecz najważniejsza, która, jak się umawialiśmy na dzisiejszą rozmowę, to padł wątek młodych ludzi, którzy o tym po prostu nie mają zielonego pojęcia. Z grubsza coś wiedzą o obozach niemieckich w Polsce, w II wojnie czasami gadają bzdury, że to są polskie obozy w ogóle, ale o polskich obozach, o komunistycznych obozach represji mają po prostu właściwie żadną wiedzę. Jak młodym ludziom opowiadać o tym wszystkim, o tym powojennym terrorze komunistycznym, żeby to nie była dla nich bajka o żelaznym wilku?
2: No wie pan, młodzi ludzie, szczególnie kiedy chcą się uczyć tej historii, prawda? No, coś czytają, można powiedzieć, prawda, coś, co dzisiaj mogą czytać, a co było kiedyś zakazane, za to czytanie ludzie trafiali do obozów czy do więzień. Warto im przypomnieć, że ci ludzie, którzy mają 10, 14, 15 lat, ich dziadkowie też mieli 14, 15 lat, prawda? I też chcieli wolnej Polski, tak jak dzisiaj ludzie chcą. Mam tutaj na myśli ludzi związanych z prawicą, z konserwatywnych, związanych z Kościołem, który cały czas był represjonowany. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ludzi, którzy byli związani z duszpasterstwami po wojnie, też siedzieli w obozach. To do tego nie miejmy żadnych wątpliwości, bo oni stanowili jednak niebezpieczeństwo. I uważam, że trzeba tym ludziom mówić, że dzień wczorajszy to jest historia, a my zostaliśmy osadzeni w tej historii, w tym miejscu. Mówi się oczywiście o Mieszku I i tak dalej, o kolejnych królach, ale też mówimy o złej historii. No na przykład zwróćmy uwagę, że w 89 roku za komunistami, przeciwko komunistom nie wszyscy głosowali. Dzisiaj jakie rządy mamy? Wiemy jakie mamy, prawda? Albo prosowieckie, albo proniemieckie. Więc dążą w tym kierunku rządzący. Oczywiście mówiąc, że tu demokracja, tak jak mówili, demokracja ludowa, prawda, jak tutaj prawo, tak jak my je rozumiemy dzisiaj. No, wie pan, no, to jest, albo jest prawo, albo go nie ma. Mówiono wtedy, no to jest prawo socjalistyczne, demokracja ludowa, demokracja socjalistyczna. Jest, albo jej nie ma, po prostu. Co tu dużo mówić. Więc warto wiedzieć, że tożsamość się buduje na historii własnej. Nie ma przyszłości, nie ma teraźniejszości, nie ma przeszłości bez przeszłości. Jeśli nie będziemy widzieli tej złej przeszłości, tej dobrej przeszłości, to nie będziemy mogli budować własnej tożsamości. Musimy spojrzeć na to, kim byli ci ludzie, którzy powiedzmy sobie obsadzali nie tylko całą kulturę, teatry, kina, literaturę. Oczywiście wielu z nich później stanęło w 1980 roku, czy po 1956 roku, podczas tej tak zwanej odwilży, czy w 1980 roku budując struktury Solidarności. Wielu z nich, z tych, którzy byli oprawcami, Wideherre, prawda, taki pan, co to był funkcjonariuszem, oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później był wykładowcą na SGGW, dzisiejszy, przepraszam, nie na SGPiS-ie, dzisiejszym SGH. I wielu takich ludzi, którzy się przebranżowili, jak na przykład uczyli prawa studentów, a skazywali naszych ludzi niepodległościowców na karę śmierci. Więc warto po prostu o tym pamiętać i nie można budować przyszłości czy teraźniejszości, no bo ta teraźniejszość już nam ucieka. Można powiedzieć, że już jej nie ma, jeśli nie ma, tylko jest przeszłość i przyszłość, bo każda sekunda już jest tą przeszłością. Więc jeśli nie będzie tego, tej świadomości, tej wiedzy, to każdy może nam powiedzieć, tak jak mówili, tak któryś tam, mówiąc o stanie wojennym podczas tych protestów przeciwko rządom PiS-u, a cóż to takiego stan wojenny, to taki był, no nikt tam sobie, a że zamordowano ponad 100 kilkadziesiąt osób, nie mówiąc już o tych ludziach, którzy zmarli, ponieważ nie dojechało pogotowie, bo był stan wojenny, bo było wszystko przeznaczone dla wojska i tak dalej, bo nie dopuszczano, na przykład jak były manifestacje, mamy takie przykłady z okresu stanu wojennego, że ludzie poumierali, bo nie dopuszczano pogotowi, bo spaliło się coś, bo nie dopuszczano straży, ponieważ były w tym czasie manifestacje, mam tutaj na myśli na przykład Szczecin. Więc takie przypadki roku 1982. Więc jeśli nie będziemy znali własnej historii, to każdy będzie nam mógł mówić, że Niemcy, tak jak Niemcy mówią dzisiaj, że były polskie obozy, no tak, były na terenie Polski, ale prowadzone przez Niemców w straszliwym terrorze.
1: Trzeba tutaj uściślić, że na ziemiach polskich, bo Polska tak jako państwo wtedy nie istniało. Właśnie, no już nie mówiąc o tym, że pojawiały się jeszcze inne głosy mówiące o tym, że to były w ogóle polskie obozy, a nie niemieckie, tylko nazistowskie i tak dalej, i tak dalej.
2: Jacyś nazyści napadli na Niemcy, no i właśnie tego.
1: Panie Mateuszu, już pierwsza minęła, to też niestety musimy zamykać nasze spotkanie, ale jeszcze na koniec chciałbym oddać głos słuchaczom. Tutaj pan Aleksander do nas napisał. Tym bardziej, że pochodzi, jak tutaj sam pisze, z Jaworzna. Pan Aleksander napisał: świetnie słucha się historii u was, a zwłaszcza o historii mojego miasta Jaworzna. Kiedy byłem nastolatkiem, lata 70., 80., to nikt w mieście o obozie nie mówił. Nie było wolno, nie mieliśmy wiedzy żadnej o tym, co się tutaj działo. Dzisiaj istnieją jedynie szczątkowe artefakty, ale i jest doskonała praca Muzeum w Jaworznie na temat obozu dwóch totalitaryzmów i rzeczywiście są tam warte uwagi publikacje, które z ręką na sercu mogę polecić, jak chociażby Obóz dwóch totalitaryzmów, taka publikacja Jaworzno 1943-56.
2: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie tam na terenie obozu mieści się szkoła i dyrektor tej szkoły, nie pamiętam już nazwiska, mówię o roku 1990, zrobił izbę pamięci poświęconą obozowi w Jaworznie. No i dzisiaj z tego co wiem, to jest obóz właśnie dwóch totalitaryzmów i z czasu II wojny światowej, po wojnie także, więc w ogóle dzisiaj Jaworzno, myślę, że dość pamięta tam ludzie, którzy mieszkają w jakiś sposób istotny, no rzeczywiście poza tymi oprawcami, no bo już pewnie ich nie ma, ale w sposób istotny tę pamięć do dzisiejszego dnia kultywują. To jest bardzo ważne, zresztą wielokrotnie przyjeżdżali tam jaworzniacy, organizowali zjazdy czy zloty. Więc no,
1: w przeciwieństwie niestety do Warszawy, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, gdzie na Polach Mokotowskich trwa nieustanny festyn, a jak tutaj
2: no tak,
1: pan opisywał...
2: Na terenie oczywiście także w innych miejscach podobnie się odbywają różne festyny czy miejsca, w których upamiętnia się różne wydarzenia, natomiast nie upamiętnia się ludzi, którzy byli katowani, byli prześladowani, częstokroć ginęli w tych obozach, bądź też po prostu wycieńczeni, wracali z obozów i umierali. To dotyczyło również rodzin, bo tak to było, które były osadzane ciekawe zresztą, bo na Pomorzu byli autochtoni, którzy byli poddani represjom w okresie międzywojennym, kiedy ta część była w Niemczech, byli poddawani represjom, czy na Śląsku na przykład byli poddawani represjom przez Niemcy. Później, kiedy przyszła władza komunistyczna, byli prześladowani przez komunistów. To bywały takie przypadki, że ci ludzie, jak już wspominałem, siedzieli w dwóch obozach, niemieckim i sowieckim, czyli polskim podległym Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego czy Centralnemu Zarządu Zakładów Karnych. To smutne, ale tak to jest i warto by po prostu, by każdy, kto, no, we wszystkich województwach komisja specjalna, która miała walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, była we wszystkich województwach i warto by po prostu, są materiały tej komisji i warto by popytać jeszcze ludzi, którzy siedzieli w tych więzieniach, ci, którzy mieli tam 16-17 w tych obozach, jeszcze żyją, niektórzy mają już po 80, ale jest to Stowarzyszenie Jaworzniaków.
1: Tak, panie Mateuszu, musimy kończyć niestety, bo już prawie 10 minut po pierwszej. Tylko jeszcze dodam tutaj na koniec jedną myśl, bo wspomniał pan o tych osobach, które najpierw siedziały w obozach, w łagrach niemieckich, a później trafiały do łagrów sowieckich. Tutaj taką, no powiedzmy, sztandarową postacią, i to powiem za chwilę dlaczego, był nieżyjący już niestety, zmarły w wieku chyba 102 lat, jeśli dobrze pamiętam, pan Kazimierz Piechowski, który uciekł z obozu Auschwitz, wyjeżdżając przez bramę główną obozu samochodem komendanta. No to ucieczka, która w ogóle wydaje się nie powinna coś takiego zaistnieć, a później przecież siedział w komunistycznym więzieniu za to, że brał udział w oporze przeciwko Sowietom. W trakcie II wojny był związany z AK, potem po ucieczce z obozu Auschwitz. Tak więc no, losy, jak widzimy, no straszne. Dobrze, że to wszystko było, chociaż patrząc na to, co się dzieje na świecie, i to wcale nie jest zbyt daleko od nas, za naszą wschodnią granicą, mówię tutaj także o tej granicy wschodniej z północy do nas przylegającej, czyli o obwodzie kaliningradzkim, to wiemy dobrze, że ta rzeczywistość niestety na tych terenach się nie skończyła.
2: No tak, to Białoruś, tak. Rosja, do dzisiejszego dnia ma, tylko inaczej to się nazywa, prawda? To przecież później po 56 roku, po 50, przepraszam, 5, 4, 3 nazwano to tam ośrodki pracy więźniów, prawda? Można nazwać, prawda, że tam ośrodki lecznicze też można nazwać.
1: No więc system państwowej represji nadal niestety działa w niektórych regionach świata. Dobrze, że nie u nas. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj przez minione 2 godziny z małym okładem w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o komunistycznych obozach represji w Polsce. Gościem państwa i moim, naszym ekspertem tego wieczora był pan Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, w tym tych, do których się odnosiliśmy dzisiaj, Obozy Pogardy i Łagier Jaworzno. Dziękuję panu serdecznie.
2: Dodam jeszcze blisko 20 lat związany z tygodnikiem katolickim Niedziela.
1: Tak, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
2: Panem Bogiem i do miłego usłyszenia. Wszystkiego pięknego na piątek, sobotę, niedzielę. No.
1: Tak, pięknego weekendu życzę panu.
2: Pracy, całej załodze. Życzę.
1: No, załoga Nocnych Światów jest jednoosobowa, więc tutaj akurat. Tak, tutaj jest sam sterem, żeglarzem i okrętem.
2: No w każdym razie to w tej załodze, która przyjdzie jutro rano.
1: Dziękuję serdecznie. Zostawię pozdrowienia dla kolegów i koleżanek. Z Panem Bogiem. Pan Mateusz Wyrwich był z nami przez minione 2 godziny. Dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1, czasami z bonusem, jak dzisiaj. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio można nas odbierać, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Również państwu życzę pięknego weekendu czerwcowego. Zapraszam w poniedziałek od 23 również w cyklu Echa Historii. Tym razem z zupełnie inne regiony.